0: Radio SK. Radio SK. SK.
1: Happy birthday.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Szary News.
1: To, co jemy, wpływa na nasz stan zdrowia. Dlatego każdego dnia powinniśmy myśleć o tym, jakie składniki znajdują się w naszych posiłkach. Razem z naszą rozmówczynią Justyną Korycką-Korwek, ekspertką żywieniową, zebraliśmy dla Was garść informacji o tym, co jeść, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. A materiał przygotowała dla Was Ola Kanoniak.
2: Nie ma na co czekać, zaczynamy dzisiaj. Przed nami ważna rozmowa, fajna rozmowa, ponieważ będziemy mówić o zdrowiu, ale w kontekście odżywiania. Cześć.
3: Cześć.
2: No i z nami jest ekspertka w tej dziedzinie. Tak sobie myślę, żeby zacząć od tego, że mówi się, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Jak skomentujesz?
3: No, to prawda. Mówi się nawet, że jelita to nasz drugi mózg. I rzeczywiście tak jest. Wiele badań naukowych dzisiaj wskazuje na to, że wiele aspektów naszego zdrowia i jakości życia zależy właśnie od tego drugiego mózgu, czyli naszych jelit, a tak naprawdę od bakterii znajdujących się w tych jelitach, tak zwanego mikrobiomu, który realnie wpływa na stan naszego zdrowia.
2: Myślimy o tym na co dzień? Wiemy o tym?
3: Myślę, że w ogóle o tym nie myślimy. To znaczy, to jest w zasadzie naukowo aspekt coraz częściej poruszany, natomiast w kontekście dbania o siebie chyba pomijany. To znaczy, w zasadzie zwracamy uwagę bardzo często na wygląd zewnętrzny naszego ciała, zupełnie nie patrząc na wewnętrzne jego aspekty. I o tyle, o ile narządy czasami dają o sobie znać, kiedy zrobimy coś nie tak. Przykładem może być wątroba, która w kontekście jakichś zaburzeń po prostu daje o sobie znać. I tu już nauczyliśmy się o to dbać. Nawet gdzieś tam medialny szum wokół dbania o wątrobę bardzo mocno naciska na to, aby dbać o ten największy wewnętrzny narząd nasz. Natomiast jeżeli chodzi o jelita, to tutaj bardzo często pomijamy aspekt tego, że te drobne ustroje, które znajdują się w jelicie, po prostu potrzebują pewnych czynników, aby przetrwać, ale w zamian dają bardzo dużo dobrego, o czym bardzo często konsumenci po prostu nie wiedzą, o czym po prostu nie wiemy.
2: Jakie to są czynniki?
3: O, między innymi bakterie w jelitach produkują witaminy. I na to też nie zwracamy w ogóle uwagi, a tak naprawdę zespół witamin odpowiedzialnych za naszą odporność, tak zwany B-kompleks, jest w większości produkowanych właśnie w jelitach przez bakterie, które metabolizując po prostu produkują te witaminy. Poza tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, żeby po polsku to powiedzieć i nie wchodzić w chemię organizmu, szanowni Państwo, to są kwasy, które są odpowiedzialne za wyścielanie śluzówki naszych jelit, dzięki czemu po prostu ona ma się dobrze, ta śluzówka ma się dobrze. Mało tego, tak naprawdę te kwasy tłuszczowe odżywiają także nasz mózg, więc realnie wpływają na koncentrację, na sposób myślenia, na to, że nam się po prostu chce chcieć. Mało tego, drobnoustroje produkują również czynniki, które warunkują nasze, no chciałoby się powiedzieć szczęście, ale może w skrócie to dobre sformułowanie, bo produkują serotoninę i dopaminę. To znaczy, że realnie wpływają na to, jaki my mamy nastrój. W związku z czym, jeżeli pominiemy ten aspekt, ja często pytam moich studentów, jak to jest być, jeżeli 90% serotoniny i 50% dopaminy jest produkowanych przez bakterie w jelitach, to jak to jest być na 10% szczęśliwymi? I oni zawsze mówią, to znaczy, że to jest być nieszczęśliwymi. I rzeczywiście badania naukowe ściśle wskazują na związek z takimi chorobami, między innymi jak depresja.
2: Czyli tutaj naprawdę powinniśmy zastanowić się, co jemy.
3: Powinniśmy zastanowić się, co jemy w kontekście dbania o zdrowie jelit przede wszystkim.
2: Czyli jakie są te sztandarowe zasady?
3: Jeżeli chodzi o jelita, to przede wszystkim błonnik. Oczywiście co za dużo, to niezdrowo, więc też nie należy z tym przesadzać. Natomiast błonnik jest akurat węglowodanem, którego no, my nie trawimy. Natomiast chętnie wykorzystują go właśnie bakterie w jelicie. I przy niedostępie do błonnika, kiedy mamy niedobory tego składnika w diecie, to niestety bakterie bardzo mocno cierpią, po prostu zmniejszając swoją liczebność. Zmniejszając swoją liczebność, po prostu stajemy się bardziej, powiedziałabym, wrażliwi na interwencje z zewnątrz, czyli na przykład na atak różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, więc też wpływa to realnie na poziom naszej odporności i na zakaźność tymi drobnoustrojami, z którymi normalnie organizm by sobie poradził, gdyby była prawidłowa relacja w mikrobiomie.
2: Ten błonnik gdzie znajdziemy?
3: Ten błonnik znajdziemy przede wszystkim w warzywach, owocach. Pamiętajmy o tym, że no najczęściej, znaczy warto zastanowić się nad tym, co robimy z tymi warzywami i owocami, bo oczywiście im bardziej surowy produkt, im bardziej nieprzetworzony, a nawet nieobrany, tym więcej tego błonnika znajduje się w produkcie. Bardzo często w kontekście dzieci pomijamy ten aspekt, a akurat w przypadku dzieci ten mikrobiom jest chyba szczególnie ważny dla ich rozwoju, również tego psychofizycznego. W związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby jednak nie obierać tych jabłuszek, żeby
2: ale
3: nie obierać
2: ogórek. Ale ta skórka jest twarda.
3: Ale ta skórka jest bardzo twarda czasami, ale za to niesie za sobą poza błonnikiem również mnóstwo substancji, które pozytywnie wpływają. Często gęsto kolor tej skórki wskazuje nam na to, co w niej znajdujemy.
2: To znaczy?
3: Bo te kolory uzależnione są od związków chemicznych, które budują ich skład, więc między innymi ciemne skórki to warzywa, owoce bogate w przeciwutleniacze, antocyjany. Pomarańczowe skórki, czerwone skórki to te skórki, które bogate są w karoteny, które pozytywnie wpływają nie tylko na wzrok, odporność, ale również stan naszej skóry i włosów. W związku z czym za tymi kolorami stoją realnie składniki, które pozytywnie wpływają, również mikro, makroelementy, które wpływają pozytywnie na stan naszego zdrowia poza mikrobiomem także.
2: Mhm. Ale no, nie jest tak, że jak poddamy owoc, warzywo obróbce cieplnej, to już on totalnie traci.
3: Nie, on oczywiście traci, to prawda, że traci. Procesy technologiczne bardzo zubażają skład produktów spożywczych, ale mamy takie techniki, które jeżeli stosujemy je prawidłowo, to realnie pozostawiają te składniki na dosyć wysokim poziomie, a nawet czasami w formie zupełnie niezmienionej. No między innymi gotowanie na parze, czy krótka obróbka, tak zwane hartowanie, czyli krótka obróbka cieplna, które faktycznie, czy blanszowanie, które faktycznie nie wpływają tak mocno na zubożenie składników. Im dłużej poddajemy coś obróbce cieplnej, tym więcej wysokiej temperatury wpływa negatywnie po prostu na rozkład składników budujących to warzywo czy ten owoc. No zresztą to nie dotyczy tylko warzyw i owoców, w ogóle produktów spożywczych. No i wtedy tak naprawdę musimy się realnie liczyć z tym, że skład tych produktów nam się zmienia negatywnie, to znaczy po prostu mamy mniej, szczególnie witamin oraz mikro, makroelementów.
2: Mhm. Błonnik, co jeszcze wpływa na nasze jelita?
3: No na pewno stres. Ja wiem, że dzisiaj, jeżeli chodzi o...
2: Ale chodzi mi o to, co powinniśmy jeść, tak? Bo zacząłeś...
3: Co powinniśmy jeść? Na pewno wielonienasycone kwasy tłuszczowe. One możemy je znaleźć w takich produktach jak ryby. Ale jeżeli jesteśmy nastawieni bardziej na dietę wegańską i pomijamy nawet ten aspekt rybi, to możemy się skłonić w kierunku nasion oleistych. To mogą być orzechy, to mogą być różnego rodzaju te produkty, które zawierają w sobie tłuszcz, naturalnie zawierają w sobie tłuszcz, tylko należy uważać na to, że niektóre z tych produktów zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, więc faktycznie skupmy się na tym, żeby nawet sobie to wygooglować. Już jesteśmy nauczeni korzystania z internetu. Mhm. Czasami korzystamy z niego dosyć bezmyślnie, ale wiele informacji prawidłowych znajduje się w internecie i możemy zapytać po prostu wujka Google'a o to, co tam mamy, czy faktycznie, czy gdzie znajdę wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które mogą pozytywnie wpływać, realnie wpływać na stan naszych jelit i faktycznie je ochraniać, osłaniać.
2: Mhm. Błonnik, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, coś jeszcze?
3: Tak, coś jeszcze, natomiast to już bardziej nie w kontekście dostarczania, a niedostarczania. Powinniśmy zadbać o to, żeby w naszej diecie cukrów prostych i żywności wysoko przetworzonej było po prostu jak najmniej. I ja wiem, że to są tabloidy i doniesienia medialne, które bombardują nas od wielu już lat i często jesteśmy z nimi po prostu znudzeni. I jest to pewna sztampa, ale szanowni Państwo, jest to sztampa, która jest absolutnie bezwzględnie do zastosowania. Nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy zadbać o zdrowie naszych jelit, to nie powinniśmy karmić ich cukrami prostymi po prostu.
2: Czyli?
3: Czyli powinniśmy omijać słodycze, to nie tak, że powinniśmy je omijać szerokim łukiem i nigdy do nich nie wracać. Wszystko, co znajduje się na półkach sklepowych, jest żywnością dopuszczoną do spożycia, to znaczy, że jest żywnością bezpieczną. To, co my robimy nie tak, to przekraczamy dopuszczalną dzienną dawkę. Po prostu jemy za dużo. Więc realnie czytajmy rekomendacje producenta co do dopuszczalnej dziennej porcji i wtedy będziemy na pewno bezpieczni. Dlatego to, że zjemy słodycze, to nie znaczy, że robimy coś złego. To, że zjemy za dużo słodyczy, to już jest ten krok w kierunku negatywnego zachowania.
2: Żywność przetworzona, czyli wszystkie gotowce?
3: Wszystkie gotowce, ale dzisiaj też należy rozróżnić gotowce od gotowców. To znaczy mamy wiele dzisiaj produktów, które są nawet tak zwane ready to eat, czyli gotowe do zjedzenia. Mhm. Czasami są tylko gotowe do podgrzania i one są bardzo wysokiej jakości. Tak naprawdę to jest kwestia przeczytania etykiety i dzisiaj ta edukacja etykietowa to jest coś, na co chyba kładziemy największy nacisk, bo my producenci nas nie oszukują. Oni wszystkie informacje zawierają na opakowaniach swoich produktów, tylko my ich po prostu nie czytamy, albo gdy czytamy, to w większości znaczenia słów nie rozumiemy. Zresztą ja się zawsze śmieję ze swoimi studentami, że jak na etykiecie produktu są takie związki chemiczne, których znaczenia w ogóle nie rozumiemy, a czasami wymówić nie potrafimy, to może warto zastanowić się nad tym, czy ten produkt jest warty naszej uwagi. Ale dzisiaj, szanowni państwo, nawet aplikacje, z których korzystamy w kontekście różnych aspektów, są również aplikacje dotyczące zdrowych zakupów i one potrafią nam pomóc w kontekście takiego właśnie wyboru zakupowego i potrafią pomóc nam zdecydować, czy ten produkt jest okej, czy nie jest okej, wyjaśniając znaczenie tych trudnych chemicznych sformułowań.
2: Co ewidentnie na etykiecie powinno nas odstraszyć?
3: No, na pewno na etykiecie powinny nas odstraszyć wszystkie składniki, które nie są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. To są między innymi dodatki, ale tutaj też musimy nauczyć się rozróżniać dodatki do żywności. One są symbolizowane literką E i bardzo często się ich boimy. Nie do końca to dobrze, dlatego że wśród tych dodatków są również stabilizatory czy dodatki naturalne, które akurat fajnie, że występują. Natomiast im dłuższy skład, tym na pewno powinno zwrócić to naszą uwagę, zwłaszcza jeżeli kupujemy produkt, który powiedzmy jest produktem monogamicznym. Jeżeli wiemy, że tam mamy, nie wiem, kukurydzę, no to szukajmy tam kukurydzy, być może wody, bo jednak jest jakaś zalewa. Pomyślmy o tym, co stanowi skład naszego produktu. Jeżeli poza tymi składnikami, które nam wpadają do głowy, że powinny się znajdować, występuje mnóstwo innych składników. Mówię mnóstwo, bo czasami to jest naprawdę liczba taka, że no, nie da się na pierwszy rzut oka zauważyć, czy to są trzy składniki, czy ile ich tam jest. No to jeżeli jest to prawie że niepoliczalne, no to powinniśmy zwrócić uwagę, dlaczego ktoś w taki sposób to zrobił. Na pewno długi okres przydatności do spożycia w produktach mokrych. To jest coś, co powinno zwrócić naszą uwagę. Dlaczego mówię w produktach mokrych? Dlatego, że w produktach suchych nie powinniśmy się tego bać, bo to woda jest siedliskiem, nośnikiem w zasadzie, nie siedliskiem, nośnikiem drobnoustrojów, bo to w niej one się rozwijają. Bez dostępu do wody mają ograniczoną możliwość rozwijania się.
2: A produkty mokre to jakie?
3: A produkty mokre to te, które zawierają wodę lub są po prostu z natury wilgotne, czyli na przykład właśnie owoce, warzywa, które w swoim składzie zawierają wodę, ale również te produkty, które będą sprzedawane w zalewie. Mhm. One będą miały na pewno krótszy termin przydatności do spożycia, zwłaszcza jeżeli nie będą hermetycznie zamykane, no bo oczywiście procesy technologiczne też nam to wydłużają. Natomiast jeżeli to będzie produkt surowy i będzie produktem mokrym, to na dacie przydatności do spożycia pojawi się zapis bardzo wyraźny. Należy spożyć przed. I to jest pewien nakaz, że po tej dacie przydatności produkt po prostu może być niebezpieczny. Natomiast z reguły na produktach suchych mamy zapis najlepiej spożyć do. I tutaj jest to pewna rekomendacja, że możemy spożyć do tej daty, ale prawdopodobnie po tej dacie ten produkt dalej jest zdatny do spożycia, bo jest produktem suchym, więc nie niesie za sobą ryzyka rozwoju drobnoustrojów w żadnym aspekcie.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o przetrzymywanie tych produktów, często leżą w lodówkach takie, powiedzmy, gotowce, tak? W sklepach. Czy im coś grozi, jeżeli te lodówki na przykład zostaną wyłączone? My o tym nie wiemy.
3: Tak, niestety tak, to znaczy przerwanie łańcucha chłodniczego w tej dystrybucji produktu spożywczego do naszego domu, później do naszego organizmu, jest bardzo niebezpieczne. Dlatego bardzo często zdarza się nawet, i myślę, że Państwu także się to zdarzyło mi wielokrotnie, że produkty mokre, bywa, że ich data przydatności kończy się nawet przed tą zarekomendowaną przez producenta i często kupując produkt, on jest dalej w dacie przydatności, a my już go otwierając zauważamy zmiany, które są dla nas nieakceptowalne. Być może to jest zapach produktu, być może to jest jego kolor, a czasami nawet zapleśnienie bardzo wyraźne. Mhm. To oznacza, że produkt na którymś etapie dystrybucji został przerwany wobec niego łańcuch chłodniczy. I tak, jest to niebezpieczne głównie z powodu rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Nie wiem, w mięsie to może być salmonella, której niestety nie zauważymy. W przypadku owoców, warzyw często są to znamiona zapleśnienia, co na szczęście w przypadku tej grzybni powierzchniowej jest już zauważalne i umiemy to po prostu zrezygnować ze zjedzenia tego produktu. No niestety nie jest to widoczne za każdym razem, tak jak wspomniałam o tej salmonelli, ona niestety nie jest widoczna gołym okiem, więc poza ewentualnym zapachem mięsa, gdzie mamy później znamiona zepsucia chemicznego, no to drobnoustroje niestety nie są widoczne.
2: Chciałam jeszcze zapytać, bo na początku wspomniałyśmy o tym, że owoce, warzywa najlepiej jeść na surowo, owoce ze skórkami, no ale co z tą chemią, którą dodaje się, ażeby te owoce i warzywa pięknie wyrosły? Niektórzy się boją, tak, że w tej skórce na przykład jest sporo tej chemii. Czy my możemy się jej, są jakieś tipy, żeby się jej pozbyć?
3: W zasadzie to jest ich mnóstwo. Jak sięgniemy do internetu, to zobaczymy, że są nawet specjalne urządzenia do doczyszczania owoców i warzyw. Ja myślę, że taką dobrą regułą jest po prostu przyzwyczaić się do tego, że owoce i warzywa powinny być myte. Co w ogóle ciekawe, powinny być myte przed spożyciem, ponieważ usunięcie...
2: od razu przed, na bieżąco.
3: Na bieżąco, od razu przed ich konsumpcją, a nie zaraz po przyniesieniu ze sklepu, że myję i odkładam do zjedzenia późniejszego. To bardziej chodzi o to, że one szybciej się wtedy psują. Oczywiście to nie jest tak, że kiedy odczekam ten czas, to później już jakoś mi zagrażają, ale szybciej się psują, więc skracamy termin przydatności do spożycia takiego produktu. Ale rzeczywiście bardzo wiele produktów, zwłaszcza tych sprowadzanych z daleka, daleka, to są produkty, które bardzo często opiekuńczo mają zastosowane różnego rodzaju woski, które mają po prostu przechowywać ten produkt trochę dłużej, mają pozwolić na to, że ten produkt trochę dłużej będzie zdatny do spożycia, dzięki czemu dotrze na nasze stoły, na naszą półkę w domu bezpiecznie i będzie dalej w dacie przydatności. Dlatego to mycie na pewno jest ok. Bardzo często stosuje się ciepłą wodę po prostu do tego, żeby je umyć, ale są już nawet urządzenia do nawet ozonowania tych produktów, tak żeby pozbyć się drobnoustrojów, czego akurat ja, jako mikrobiolog, nie do końca jestem zwolennikiem, bo te drobnoustroje, które znajdują się opiekuńczo naturalnie na skórkach owoców i warzyw, to są także drobnoustroje, które niosą za sobą taki ładunek drobnoustrojów, które także pozytywnie zasiedlają nasze jelita.
2: A niektórzy moczą na przykład warzywa najpierw w zimnej, potem w ciepłej wodzie. Czy to ma sens?
3: Ja myślę, że każde zachowanie w kierunku higieny produktu ma sens. To, w jaki sposób to zrobimy, to też będzie zależało od grupy wiekowej, bo bardzo często tam, gdzie mamy owoce, na których skórki mają włoski, to tam ta opieka nad tymi owocami na pewno musi być troszeczkę bardziej restrykcyjna. Między innymi kiwi czy brzoskwinia to są takie owoce, które trochę trzeba poświęcić uwagi nad tym, czy na pewno zostały dobrze umyte. Natomiast jeżeli skórka jest gładka, to możemy z powodzeniem umyć ją dosyć szybko i nie musimy bardzo szczególnej uwagi przywiązywać do tego. Są też owoce takie, które z natury ze skórkami nie zjadamy, takie jak banan. W związku z czym tutaj już nie musimy zwracać uwagi na to, w jaki sposób został on przygotowany do sprzedaży.
2: Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo zwraca na to uwagę, to warto spojrzeć na to podczas procesu zakupu, ażeby produkt był wyrośnięty jak najbliżej.
3: No zresztą to jest jedna z zasad prawidłowej konsumpcji, takiej racjonalnej konsumpcji i nawet dietetyczna zasada, żeby wybierać produkty, które są regionalne, których po prostu droga od pola do stołu tak zwana jest krótka, jest jak najbardziej skrócona, czyli produkty, które znajdują się w naszym rejonie, w rejonie miejsca, w którym zamieszkujemy.
2: W sklepach, a w szczególności w zasadzie w większych marketach mamy całe półki z produktami bio.
3: Tak, czy bio, eko, w zasadzie czy, różne nazwy.
2: Czy tutaj warto na to zwrócić uwagę, czy to jest takie... Nie wiadomo.
3: Jeżeli przywiązujemy wagę do certyfikacji ekologicznej, to tak, szukajmy charakterystycznego zielonego listka, który pojawia się na produktach ekologicznych i symbolizuje nam ten produkt eko. I ta certyfikacja ekologiczna, ona jest w ogóle regulowana prawnie, więc tu możemy czuć się bezpiecznie, że ta certyfikacja oznacza, że produkt roślinny został przygotowany, czy został wytworzony z półproduktów czy surowców, które mają certyfikaty ekologiczne. Co to znaczy certyfikaty ekologiczne? To to, że zostały, że uprawa roślin była prowadzona bez użycia środków ochrony roślin. Natomiast w kontekście hodowli zwierząt, że nie były używane różnego rodzaju substancje wspomagające te hodowle, takie jak hormony, czy substancje, czynniki wzrostowe. Natomiast proszę pamiętać o tym, że część producentów wie o tym, że my coraz częściej idziemy w kierunku bycia bio, bycia eko. Bio to jest tylko przedrostek warunkujący życie. Zresztą bios z łaciny oznacza życie. Oznacza, że w produkcie końcowym znajduje się coś, no nie chcę tego powiedzieć kolokwialnie, ale może warto wprost, co kiedyś żyło. Więc możemy powiedzieć, że właściwie wszystkie produkty są bio, jeżeli to są warzywa, owoce, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały wytworzone, czy czym zostały opryskane. Mhm. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że pewne aspekty bioproduktów to tylko chwyt marketingowy. No bo wskazywanie na przykład, że ziemniaki są bio, to jest tylko wskazanie na to, że one kiedyś rosły, a wszyscy wiemy, że tak było. W związku z czym trzeba trochę spojrzeć na to, że te przedrostki czasami są po prostu w trochę inny sposób zapisywane. Zresztą to nie dotyczy tylko produktów bio, eko, naturalnych. Bardzo często jest nazwane to przedrostkiem naturalne. Lody naturalne, owoce naturalne. Co bardzo często powoduje, że chwytamy jednak ten napis, zapis i kupujemy produkt, uważając z tyłu głowy, że jest to produkt ekologiczny, a często nie ma z nim nic wspólnego. Podobnie jest z produktami lekkimi, light, które też bardzo często stosujemy w kontekście dbania o kilogramy, czyli dbania o dietę redukcyjną. I też bardzo często łapiemy się na to, że zapisy na opakowaniu nas po prostu zachęcają do zakupu, a produkt nie ma nic wspólnego z produktem, który mógłby w jakiś sposób przyczyniać się do redukcji masy ciała.
2: Dobrze, to w takim razie tak ogólne pytanie. Jak się odżywiamy? Na jakim etapie jest nasze społeczeństwo?
3: Ja myślę, że coraz częściej...
2: Świadomość.
3: No właśnie, ta świadomość. Myślę, że w kontekście tego, jak się odżywiamy, to chyba muszę powiedzieć, że dalej źle. Może nie aż tak bardzo źle jak kiedyś, bo dzisiaj źle, ale świadomie. Coraz częściej, kiedy rozmawiam z osobami, nawet niezwiązanymi z branżą dietetyczną, to często mówią, że ja jem tak i tak, ale mam świadomość, że to nie do końca dobrze. Czyli już coraz częściej wiemy, że popełniamy błędy. I myślę, że to jest super, bo coraz częściej, bo wiedząc, że popełniamy błędy, jesteśmy o jeden krok do przodu. Już wiemy, że pewnych rzeczy możemy, czy powinniśmy unikać. To nie jest tak, że my w diecie mamy być zawsze idealni. Tylko ta świadomość tego, że w pewnym dniu nie byliśmy, na przykład dzisiaj, powoduje, że być może jutro zwrócimy szczególniejszą uwagę na to, żeby zadbać o to, co poprzedniego dnia zostało po prostu zubożone, nadwyrężone, albo tam, gdzie byliśmy poza schematem, po prostu. Coraz częściej zwracamy uwagę, bo kampanie różnego rodzaju medialne też pozwalają nam, pomagają nam dbać o to, coraz częściej zwracamy uwagę na to, żeby personalizować żywność. To też jest świetne. świetnie, dlatego że my bardzo często, jeżeli chodzi o wybór, nie wiem, telefonu komórkowego, wybór mebli do wyposażenia mieszkania, bardzo często wybieramy to podług swojego gustu i bardzo często podejmujemy decyzję, to nam się podoba albo to nam się nie podoba. Dieta także, szanowni państwo, powinna być subiektywna. Ona oczywiście obiektywnie powinna odpowiadać na normy żywieniowe, ale powinniśmy wybierać to, co lubimy. Jeżeli już koniecznie nie lubimy, nie wiem, brokułów w diecie, to ich nie wybierajmy. Wybierzmy inny produkt, który je zastępuje i dzisiaj coraz częściej mówimy o alternatywach. Pokazujemy w diecie, że nie musimy wcale wybierać diet, które są bardzo ściśle określone, w jaki sposób powinno wyglądać śniadanie co do konkretnego składnika, tylko bardzo często dzisiaj już dietetycy, z czego ja jestem bardzo zadowolona jako wykładowca akademicki i jako osoba, która na co dzień zajmuje się badaniami żywności w Centrum Badawczo-Rozwojowym, to bardzo jestem zadowolona z tego powodu, że coraz częściej nasze diety są schematyczne. Mhm. Czyli to są schematy, które pokazują, że okej, w śniadaniu powinna się znaleźć odpowiednia ilość białka i to białko może pochodzić z... I tutaj mamy wymienione 10, 15, 20 produktów, z których mogę skorzystać. Otwieram lodówkę i sprawdzam, który z nich mam, a nie kupuję produkty według jakiejś sztampy, według jakiegoś wzoru i potem wiele z nich niestety ląduje w koszu na śmieci, a ta filozofia zero waste, tak żebyśmy nie marnowali produktów, to też jest dzisiaj jeden z aspektów dbania o zdrowie i jakość życia.
2: Mhm. W takim razie, jak powinna wyglądać dieta, odżywianie, takie codzienne nasze, zaczynając od śniadania? W ogóle warto nadmienić, że powinno się znaleźć w naszym jadłospisie, bo wiele osób nawet śniadań nie je.
3: Bardzo często i gdy pytam o to, kto zjadł dzisiaj śniadanie, kiedy zaczynam wykłady albo szkolenie z samego rana, to bardzo często słyszę, że nie zdążyłem, trochę za długo pospałem. W zasadzie to jeszcze 5 minut spowodowało, że już ostatnia rzecz, o której myślałam, to śniadanie, a to jest, szanowni państwo, najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Nasz organizm budzi się na budzik, idziemy do łazienki, realizujemy czynności, które powodują, że w końcu możemy wyjść z domu i pójść do szkoły czy do pracy, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast tak naprawdę fizjologia naszego organizmu budzi się dopiero, kiedy dostarczymy kilokalorii. Kilokalorii, które bardzo często się boimy, a one stanowią energię. Mhm. Energię, paliwo do tego, żeby nasz organizm mógł funkcjonować. Bardzo często, kiedy pytam moich studentów o to, jak to by było, gdybyśmy chcieli samochodem dojechać na połowie baku z Zielonej Góry do Gdańska, to mówią, niemożliwe, nie da się. W pewnym momencie skończy się paliwo i staniemy w środku autostrady. I zawsze im wtedy mówię, okej, to dlaczego próbujemy dojechać na połowie baku do końca dnia, jeżeli chodzi o kaloryczność? Bardzo często nie pamiętamy, czy zapominamy o tym, że ona jest warunkowana tym, jak wygląda nasza aktywność w ciągu dnia i ona jest w pewnym sensie policzalna, bo tą podstawową przemianę materii i całkowitą przemianę materii możemy sobie nawet wyliczyć z kalkulatorów, które dostępne są w internecie. Tam wpisujemy, w jaki sposób wygląda nasz dzień, nawet uwzględniając aktywność fizyczną i jej rodzaj. Mhm. I możemy sprawdzić, ile kilokalorii musimy dostarczyć do naszego organizmu. Nie możemy, a musimy, tak żeby organizm funkcjonował prawidłowo. I ten mózg zaczyna się właśnie od śniadania, od tego najważniejszego posiłku, który powoduje, że potem chce nam się chcieć po prostu.
2: Mhm. Dalej jakieś drugie śniadanie?
3: No w zasadzie to powinniśmy spożywać produkty czy posiłki w ten sposób, aby ich czasookres był mniej więcej, ten period był co mniej więcej 3 godziny. W związku z czym w zależności od tego, jak długi jest nasz dzień, tyle zmieści nam się różnego rodzaju posiłków. No i jeżeli wstajemy dość wcześnie i kładziemy się spać dość późno, to czasem mieści się ich nawet 6. I wtedy jest miejsce na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek, na kolację, być może nawet jakąś drugą kolację, zwłaszcza u osób, które potrzebują dbać o gospodarkę węglowodanową. Mówię tutaj nawet o cukrzykach, którzy potrzebują, aby nie wystąpiła glikemia nocna, potrzebują spożyć ten posiłek dosyć późno. Jeszcze ten jeden dodatkowy posiłek dosyć późno. Jeżeli nasz dzienna aktywność jest dosyć krótka, czyli wstajemy dosyć późno, na przykład młodzież w wakacje, i kładziemy się spać dosyć wcześnie, bo jesteśmy po prostu zmęczeni, zmęczeni, to tych posiłków zmieści się mniej, więc zadbajmy o to, żeby przynajmniej główne posiłki, czyli śniadanie, obiad i kolacja, pojawiły się w naszym codziennym jadłospisie.
2: Czy cały czas jest, że tak powiem, w mocy ta zasada, że około 5 porcji warzyw, owoców powinniśmy jeść dziennie?
3: Warzyw i owoców to była duża kampania promocyjna, 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Dzisiaj już troszeczkę rakiem wycofano się z tej zasady i mówi się o tym, że 5 porcji warzyw, tak, ale już nie 5 porcji owoców.
2: Dlaczego?
3: One także zawierają cukry proste, co prawda inne niż te, które znajdujemy w słodyczach, bo w słodyczach regułą jest glukoza, natomiast w słodyczach fruktoza, ale jednak jest to cukier, monocukier, który także w nadmiarze będzie szkodził szczególnie naszemu największemu narządowi, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czyli wątrobie, czasami powodując nawet w tym takim permanentnym, zbyt długim stosowaniu tak zwane niealkoholowe stłuszczenie tego narządu, które jest równie niebezpieczne jak alkoholowe stłuszczenie.
2: Jak powinna wyglądać taka jedna z 5 porcji?
3: Taka jedna z 5 porcji warzyw i owoców.
2: Mhm.
3: Jeżeli chodzi o warzywa, to bardzo często jest to nieograniczone. One w ogóle powinny stanowić połowę naszego talerza, tak żeby zabezpieczyć mikro, makroelementy i witaminy, które po prostu się w nich znajdują i których, szanowni państwo, nie zastąpimy niczym innym. Moglibyśmy zwrócić uwagę na zawartość białka. Często sportowcy zwracają uwagę na zawartość białka w diecie. Możemy zwracać uwagę na makroskładniki, ale musimy pamiętać o tym, że prawidłowe funkcjonowanie organizmu to szczególnie wpływ mikroskładników, które znajdują się w produktach, a ich najwięcej jest właśnie w warzywach i owocach. Jeżeli chodzi o owoce, to tutaj musimy uważać na ich ilość ze względu właśnie na zawartość cukrów prostych. Mm-hmm. One oczywiście różnią się zawartością tych cukrów prostych. Możemy próbować również i tutaj znowu odsyłam do internetu, do źródeł internetowych, bo one są bardzo bogate w informacje o tym, ile cukru znajduje się w malinach, a ile w bananach, których powinnam unikać, kiedy mam zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Po prostu czytajmy i edukujmy się, bo wtedy będziemy wiedzieli, że okej, to tych owoców, na przykład, nie wiem, właśnie wspomnianych przeze mnie bananów czy winogron, troszkę mniej ze względu na zawartość cukrów, ale być może malin czy borówek trochę więcej, bo one zawierają mniejszą ilość tych cukrów.
2: Dobrze, mówimy o warzywach, owocach. No a co z mięsem?
3: Co z mięsem,
2: diecie,
3: czyli źródłem białka, najłatwiej przyswajalnym. O tym też musimy pamiętać. Oczywiście nie negujmy diet wegetariańskich i wegańskich, bo one funkcjonują i mamy szansę i mamy prawo wybrać taki rodzaj odżywiania się. Zawsze mówię, że to jest dobry wybór pod warunkiem, że jest oparty o wiedzę. Za każdym razem jest to dobry wybór pod warunkiem, że jest oparty o wiedzę. Jeżeli chodzi o mięso, no to tutaj wiemy, że zespół aminokwasów budujących skład mamy kompletny, w związku z czym dlatego mówi się, że to jest łatwo przyswajalne źródło białka. W przypadku roślin bardzo często zawartość białka dietetycznie, tak to została taka zasada przyjęta, żeby dietetycznie zawartość tego białka w roślinach dzielić na pół, czyli jak przeczytam, że mam 20 gram białka w produkcie, no to przyswajalne możemy uznać, że jest około połowy, czyli około 10 gram i tak możemy to mniej więcej liczyć i myślę, że to będzie dobry sposób. W przypadku owoców i warzyw jest to też trochę, mówię o tych, które są bogatym źródłem białka, głównie na przykład rośliny strączkowe, to tam warto też zwrócić uwagę na to, żeby to nie było tak, że wybieramy tylko fasolę na przykład albo tylko ciecierzycę, bo akurat jeżeli chodzi o ten zespół aminokwasów budujących skład tych produktów, no to on jest różny w zależności od rośliny. W przypadku mięsa mamy troszeczkę lepiej, bo nie musimy zbytnio zwracać na to uwagi. Natomiast w przypadku roślin tu musimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby wymieniać te produkty, zamieniać je i żeby to było urozmaicone, ze względu na to, że właśnie być może zabraknie nam, czy będziemy mieli deficyt niektórych aminokwasów ze względu na tą monoporcję, monogamię produktu. Jeżeli chodzi o mięso, to oczywiście najbardziej rekomendowane jest to mięso drobiowe. Dzisiaj dietetyka głośno mówi o tym, że jeżeli wybieramy drób, to dobrze wybrać taki drób, który wciąż uznajemy za drób bardzo wysokiej jakości i tutaj

0: spełni wymogów normatywnych, nie trafi na półkę sklepową. Więc to nie jest tak, że my kupując mięso drobiowe pochodzące na przykład od kurcząt, możemy się liczyć z tym, że ono będzie, często mówimy to tak kolokwialnie, nasterydowane, a już indycze nie, bo oczywiście nie jest tak, że te mięso, jeżeli będzie miało przekroczenia dopuszczalnych środków ochrony zwierząt, czy środków stosowanych w hodowli zwierząt, że będzie dopuszczone na rynek, bo nie będzie. Mhm. Dlatego też, jeżeli jesteśmy niepewni, jeżeli nie ufamy, możemy zwrócić uwagę właśnie na produkcję lokalną, możemy pojechać, spróbować znaleźć mięso w okolicy, którym ufamy. Mała hodowla manufakturowa, hodowla, powiedziałabym, butikowa, w której niewielki kurnik, i możemy zawsze spróbować kupić mięso, któremu zaufamy. Natomiast zaufajmy też przepisom prawa żywnościowego, które nas chroni i których producenci tych przepisów przekraczać czy wychodzić poza zakres przepisowy nie mogą, nie powinni i dostają za to kary.
1: Wieprzowina, wołowina rzadziej, rozumiem.
0: Wieprzowina, wołowina rzadziej, ale tutaj tu już ze względu na zawartość dodatkowych makroskładników, głównie jeżeli chodzi o tłuszcz na przykład znajdujący się w produktach, wybieramy czy rekomenduje się w diecie mięso drobiowe ze względu na to, że jest po prostu chude, tak to nazwę. Mm-hmm. Czy chude to znaczy w rozumieniu jego składu zawiera niewielką ilość tłuszczu, natomiast jeżeli chodzi o mięso wieprzowe czy mięso wołowe, to tutaj już z tą zawartością tłuszczu bywa inaczej, czy jest inaczej. Dlatego też to nie jest tak, że powinniśmy unikać tego mięsa, bo tutaj znowu nie zabezpieczymy, nie wiem, chociażby zawartości odpowiedniej żelaza w aż tak wysokich proporcjach w mięsie drobiowym, co właśnie na przykład w mięsie wołowym, czy wątróbkach różnego rodzaju, których niestety, jeżeli chodzi o podroby, często pomijamy ten aspekt. Mhm. W związku z czym tutaj znowu stawiamy na zasadę urozmaicenia i dobrze, żeby występowały wszystkie rodzaje mięsa w naszej diecie.
1: Ile razy w tygodniu na naszych talerzach powinno gościć mięso? Możemy to jakoś określić?
0: No, dzisiaj mówi się o tym, że mamy modę na tak zwany fleksitarianizm, czyli na tak zwany wybiórczy wegetarianizm. Co oznacza to w praktyce? W praktyce oznacza to, że mięso jadamy rzadko. W zamyśle tej mody to jest trochę tak, że w domu raczej stosujemy dietę wegetariańską, czasem wychodząc do gości, gdzieś tam jedząc u kogoś, czy w restauracjach stosujemy produkty mięsne i już wtedy się ich nie boimy. To oznacza po prostu to, że tego mięsa w diecie jest trochę mniej niż było do tej pory to rekomendowane. Do tej pory mówiło się o tym, że porcja białka pochodzącego z mięsa powinna występować w diecie codziennie. Dzisiaj już mówi się o tym, że niektóre doniesienia nawet mówią, że raz w tygodniu, chociaż już tutaj chyba bym nie była aż tak pozytywnie nastawiona do tej rekomendacji, bo tego białka...
1: A to skrajność!
0: Skrajność, dlatego że tego białka będzie na pewno wtedy w diecie za mało, a szanowni Państwo, pamiętajmy, że białko to enzymy, białko to hormony. Produkcja białka wpływa realnie na każdy proces fizjologiczny. Białka biorą udział w każdym procesie fizjologicznym naszego organizmu, więc gdy go brakuje, dochodzi do zaburzeń nie tylko fizjologicznych w produkcji substancji, które są biologicznie aktywne i czynne i które wspomagają nasz metabolizm chociażby, ale również pamiętajmy o tym, że to jest także regulacja, szczególnie u kobiet, regulacja układu hormonalnego. I tutaj też coraz częściej dochodzi do zaburzeń właśnie przez restrykcyjne diety, mhm. które warunkują tak zwany efekt odstawienny. Ja w ogóle nie jestem fanką diet eliminacyjnych. Uważam, że tak obiektywnie rzecz ujmując, zabieranie składnika z diety jest tylko wtedy okej, produktu spożywczego, który niesie za sobą jakiś składnik, kiedy mam wiedzę o tym, jak go zastąpić. Czyli jaki inny produkt spożywczy wybrać, żeby zastąpić składnik, który umyka z produktem, który właśnie eliminujemy. W związku z czym, jeśli tak jest, że musimy wyeliminować składnik, bo nie wiem, alergia, bo czasami nietolerancja, to okej, to jest pewna rekomendacja zdrowotna, więc musimy ją bezwzględnie stosować. Natomiast zastanówmy się, co my musimy zrobić, żeby zastąpić te składniki, które w związku z tą eliminacją zostały wyeliminowane. Tak, żeby metabolizm wciąż działał, jak w szwajcarskim zegarku.
1: Mhm. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Zatem jakie podstawy edukacji takiej żywnościowej powinniśmy przekazywać dzieciom? To wcale nie jest proste, bo dzieci wybrzydzają, mówiąc kolokwialnie. Rodzice się stresują, że nie jedzą tych wartości odżywczych, ale z jaką wiedzą młodzi powinni

0: Wejść w życie.
1: No właśnie, my często mówimy o tym, że mamy problem wśród żywienia dzieci i często mówimy o tym, że to dzieci podejmują te decyzje. Szanowni Państwo, no nie. Dokładnie, one czerpią autorytet z tego, co dzieje się wokół nich. Oczywiście nie na wszystko mamy realnie wpływ, bo musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, w jaki sposób czy jakie zasady przekazujemy dzieciom w domu, to ponieważ one się rozwijają i są też bardzo wrażliwe na wpływy, no to będą też reagowały na to, co robią rówieśnicy. Więc bardzo często podejmują decyzje żywieniowe poza domem zupełnie inne niż te w domu. I nawet jeżeli w domu bardzo ściśle przestrzegamy zasad, które są zasadami zdrowego odżywiania, to bardzo często poza domem dzieci, będąc u koleżanki, kolegi, jedzą dokładnie
0: sklepik
1: to, co się tak,
0: szkolny.
1: O, sklepiki szkolne, sklepiki nieopodal szkoły, które bardzo często kuszą różnego rodzaju produktami, których w domu nie ma, albo które w domu się ogranicza. No oczywiście to nie jest tak, że od dzisiaj zabieramy kieszonkowe i prowokujemy do tego, żeby nigdy nic nie kupiło, a wszystkich rodziców, koleżanek i kolegów informujemy, że nasze dzieci jedzą tak i tak, bo to nie jest sposób. Natomiast to jest edukacja całego społeczeństwa i tak naprawdę ona powinna zaczynać się od głowy, czyli w tym przypadku od rodziców i opiekunów prawnych, tak żeby i nauczycieli, którzy także biorą czynny udział w wychowaniu, nie tylko edukacji, ale i wychowaniu od samego żłobka czy przedszkola po edukację szkolną, tak żeby te zasady wdrażać i żeby codziennie mówić o tym, co jest ważne w kontekście już nawet nie piramidy zdrowego żywienia, ale w ogóle takich zasad, które powinny znajdować się w głowie, zakorzenione wręcz, chciałbym się powiedzieć genetycznie, ale jeszcze nie, żebyśmy je mieli zawsze z tyłu głowy i żeby dzieci także o tym wiedziały. Dobrze, bo dzisiaj na lekcjach przyrody czy później biologii bardzo dużo mówi się o zdrowych aspektach odżywiania.
0: Teraz też mamy nowy przedmiot, zobaczymy po tym roku, jakie będą podsumowania.
1: Dokładnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że właśnie ten przedmiot trochę zrewolucjonizuje to, ten sposób postrzegania na zdrowie i jakość życia właśnie. Całe zdrowie i jakość życia, bo my, kiedy mówimy o zdrowym odżywianiu, to gdyby tu znajdował się sportowiec, to by powiedział, że forma, którą on sobą reprezentuje, zaczyna się w kuchni. Mhm. Bardzo często słyszę, że w ogóle brzuch robi się w kuchni, że mięśnie robią się w kuchni. Tak, szanowni Państwo, 70% naszego wyglądu fizycznego, niezależnie od tego, jaką aktywność fizyczną wybieramy, to właśnie dieta. W związku z czym dzieci też o tym wiedzą. Lekcje WF-u coraz częściej oparte są o taką nie tylko ogólnorozwojową edukację, ale zwracają uwagę na różne aspekty. Mamy różnego rodzaju testy sprawnościowe. One niestety wypadają coraz gorzej. Widzimy, że nam społeczeństwo coraz mniej sprawne funkcjonuje. W przypadku dzieci to są czasy różnych działań, różnych ćwiczeń, które do tej pory odbywały się dużo sprawniej, dużo lepiej. Dzisiaj dużo większą uwagę musimy przywiązywać, nauczyciele WF-u muszą przywiązywać do tego, żeby prawidłowo je wykonywać, ale oni także są edukowani w zakresie tego, w jaki sposób postrzegać dzisiaj społeczeństwo, w jaki sposób odpowiadać na trendy. No bo, szanowni Państwo, możemy uczyć się zdrowego odżywiania z książek, które funkcjonują w obiegu od wielu lat i dalej te zasady bardzo często są okej, bardzo często są prawidłowe, ale musimy zwrócić uwagę na modę żywieniową i ona się pojawia, będzie się pojawiała. Nie możemy jej pomijać, bo to jest bardzo ważny aspekt naszego odżywiania. Bardzo często influencerzy, osoby wpływowe, osoby medialne mówią nam o tym, co jest dobre, co jest złe. To, co jest chyba największym polem do popisu dla edukatorów, w ogóle dla edukatorów, którym są i nauczyciele, i wychowawcy, i powinni być rodzice, i są dietetycy, i są naukowcy, i są osoby zajmujące się tym aspektem zdrowej jakości życia, to nie tak, że powinniśmy kłaść sztywne zasady, którymi się powinniśmy kierować, tylko właśnie powinniśmy się nauczyć oddzielać prawdę od fałszu, bo punkt widzenia dietetycznego zawsze zależy od punktu siedzenia. Mhm. Jeżeli widzimy jakąś zasadę czy rekomendację żywieniową, to przeczytajmy ją i zwróćmy uwagę na to, kiedy ona jest prawdziwa, a kiedy nie jest prawdziwa. A tylko prawidłowa edukacja jest w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie, kiedy konkretny fakt czy mit jest okej, a kiedy nie jest okej. Po prostu.
0: Dobra, to tak jakby dzieci miały na paluszkach wymienić O czym należy pamiętać?
1: No na pewno o nawadnianiu. I to o tym nawadnianiu wodą. Zresztą sama nazwa wskazuje. Nawadnianiu wodą, bo o tym bardzo często zapominamy. Zresztą też, kiedy chcemy zachęcić dziecko do większego spożywania płynów, to często, ponieważ wodę, na wodę kręci nosem, to dajemy różnego rodzaju słodkie napoje. Zły wybór, bardzo zły wybór. Musimy też pamiętać o tym, że w przypadku napojów i żywności stałej, to proces trawienia wygląda trochę inaczej. I biodostępność, czy dostępność cukrów z produktów płynnych jest dużo szybsza, dużo bardziej, taka bym powiedziała, taka bardziej właśnie wprost podawana, aniżeli w przypadku żywności stałej, która wymaga procesu trawienia dużo dłuższego. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że te cukry dużo bardziej negatywnie wpływają, te z napojów, niż te cukry pochodzące z żywności stałej, z produktów stałych, z jedzenia po prostu, a nie z napojów. W związku z czym nie wybierajmy produktów, które są słodzone, wybierajmy wodę. I dzieci powinny, zresztą to dzisiaj wprowadzane jest na bardzo szeroką skalę i w żłobkach, i w przedszkolach. Dzieci są pojone wyłącznie wodą. Dostają wodę przez cały okres przebywania w żłobku czy w przedszkolu i to jest bardzo dobrze. Zresztą wodopoje pojawiły się również w szkołach.
0: Tak.
1: Są dostępne, można ze swoim bidonem przyjść i do swojego bidonu nalewać sobie wodę za darmo. Po prostu w nieograniczonej ilości, co też jest super, bo to znaczy, że dbamy o to, żeby to nawadnianie występowało, więc na pewno nawadnianie, na pewno jedzenie, bo szanowni państwo, to co my zauważamy, to że dzieci mają problem z jedzeniem regularnie. Super, że w szkołach podstawowych jeszcze, na długich przerwach bardzo często, nie tych obiadowych, tylko tych, które około obiadowo się pojawiają, odbywa się coś takiego, że nauczyciele, wychowawcy klas jedzą ze swoimi dziećmi, ze swoimi wychowankami. Fajnie, bo wszyscy wyciągamy wtedy śniadanie i w jednym czasie jemy to śniadanie. Bardzo dobrze, że pojawiają się pewne rekomendacje. Ja sama dostałam taką na dziennik, żeby do śniadaniówki wkładać to, to, to i to, a nie wkładać tego, tego, tego i tego. Oczywiście, co tam było? W tych produktach rekomendowanych były warzywa, owoce, kanapki oparte na przykład o pieczywo wieloziarniste, ale w ogóle kanapki, które zawierają również warzywa, tak żeby była to kanapka z sałatą, ogórkiem, pomidorem, żeby to była tak zwana bogata kanapka. A żeby unikać raczej wkładania tam, umieszczania cukierków, batoników i słodyczy, po pierwsze, żeby nie kusić innych dzieci, a po drugie, żeby zadbać o swoją dietę. Więc super, że pojawiają się tego typu rekomendacje także dla rodziców, bo ja zawsze, kiedy chciałabym włożyć taki batonik, to zawsze mam z tyłu głowy, kurczę, dostałam informację, że nie. A jak ktoś zobaczy, że ja włożyłam i to będzie na mnie, więc może dobrze, że pojawia się ten taki ogólny strach, że nie chciałabym wyjść poza ramy, które są gdzieś tam stosowane w szkole. Na pewno, tak jak mówię, dbanie o te posiłki tak, żeby się znajdowało, żeby nie pomijać tych śniadań, żeby to drugie śniadanie w szkole się pojawiało, bo dzieci zdecydowanie więcej kilokalorii potrzebują ze względu na proces, który się u nich dzieje, a to jest proces nie tylko edukacji, bo my wszyscy się jakoś uczymy, cały czas się uczymy, mówi się, że uczymy się całe życie, ale dzieci oprócz tego się rozwijają, szanowni państwo, i do tego rozwoju potrzebują paliwa w postaci żywności, więc nie pomijamy tego drugiego śniadania. Jeżeli chodzi o dzieci, no to ruch, aktywność fizyczna, która powoduje nawet tą mobilność, szanowni państwo, bo dzisiaj coraz częściej lekarze mówią o tym, że nawet łamliwość kości u dzieci jest zdecydowanie większa i ona nie wynika tylko z diety ubogiej w wapń, ale wynika również z tego, że ta aktywność fizyczna jest zdecydowanie mniejsza niż kiedyś w tak zwanych dzieciach podwórkowych, gdzie nie było dostępu do mediów i gdzie nie siedziało się w domu przed komputerem i w ten sposób tylko nie pracowało na padzie palcami, tylko się po prostu biegało po osiedlu, po lesie, budowało bazy i może warto do tego wrócić, żeby tą aktywność fizyczną, taką nawet około społeczną prowadzić z rówieśnikami na dworze bez dostępu do telefonów. To nie jest tak, że mamy je zabrać ten dostęp, ale jeśli już dziecko wychodzi na dwór, to w zasadzie po co ten telefon, po co ma z niego korzystać, jeżeli wychodzi do swoich rówieśników i to z nim będzie się bawić, grać czy uczyć.
0: jakich unikać takich największych błędów? Jakie są największe błędy, które popełniamy?
1: No, największe błędy to jest brak konsekwencji, bo dziecko, tak jak już wspominaliśmy, często kręci nosem, że czegoś nie lubi, więc często dla świętego swojego chyba bardziej spokoju mówimy, no dobrze, tak już nie lubi, to dam coś, co lubi, żeby zjadło. Bardzo często to coś, co lubi, to jest często ten sam wybór każdego dnia. Mhm. A tak jak powiedziałam, dieta powinna być urozmaicona, więc próbujmy przemycać produkty spożywcze, edukować dziecko, dlaczego ten produkt jest ważny, ale szanowni Państwo, to co działa, to posiłek przygotowany przez samo dziecko. Bardzo często jest tak, i widzę to często po mojej córce, że ona przygotowując sama posiłek, to nawet gdy nie do końca jest z niego zadowolona i to nie jest do końca stuprocentowy jej wybór, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to jest przez nią przygotowany w 100%. I wtedy trochę łatwiej jest jej dokonać tego wyboru. No sama przygotowałam, to zjem, to sprawdzę, to spróbuję. Bawmy się tymi produktami spożywczymi, próbujmy korzystać z nich. Często rozmawiajmy o tym, skąd te produkty pochodzą. Być może mamy tam jakąś historię opartą o inny kraj. No nie wiem, bagietka Paryż na przykład. Uczmy dzieci tego, że możemy się bawić żywnością i żywieniem, że możemy korzystać z różnych produktów, bo one wszystkie są jadalne i że jeżeli nie ten, to inny. Szukajmy następnego, który być może ci zasmakuje. Bardzo często naszym błędem żywieniowym jako dorosłych jest też to, czy wyborem błędnym jest też to, że często wybieramy dla dzieci produkty, które sami lubimy. Zupełnie nie dając szansy poznania, co dziecko lubi. Bardzo często, nie lubię brokułów, to nie daję tego mojemu dziecku, bo na pewno też nie lubi. To nieprawda, bo nie zdążyło spróbować. Sprawdźmy, być może nie lubi i wtedy faktycznie nic na siłę, ale jeżeli lubi, no to może będziemy mile zaskoczeni, że to jest jego subiektywny wybór, a nie nasz. Więc to na pewno to. Nie odpuszczajmy, sprawdzajmy. I wiem, że to jest czasami proces bardzo żmudny i bardzo często chcemy się już poddać wiele razy po drodze, ale droga do sukcesu jest często trudna i nawet w kontekście rywalizacji sportowej nie ma sukcesu bez wysiłku. I ten wysiłek żywieniowy też musi zostać podjęty. My często, idąc na łatwiznę, łapiemy się czegoś, co jest proste, łapiemy się czegoś, co jest łatwe, a często to łatwe oznacza niestety w późniejszym okresie różnego rodzaju choroby dietozależne. Bo pamiętajmy o tym, że choroby dietozależne są zależne od diety w takim głównie stopniu, że one, że nieprawidłowa dieta przez wiele lat, niejednorazowo zastosowana, niejednorazowe sięgnięcie po słodycze, niejednorazowe sięgnięcie po produkty, które nie są rekomendowane w codziennej diecie, a cykliczne, stałe stosowanie, permanentne stosowanie tych błędnych zasad powoduje, że nam się to odbija w przyszłości. Szanowni Państwo, w przyszłości. Więc dzisiaj, kiedy dziecko je i mówimy, no ale dobrze wygląda, ale wszystko jest w porządku, ale przecież nic z nim nie jest, ale przecież nie jest słabe, nie ma anemii. Wszystkie wyniki są okej. Teraz są okej. Ale pamiętajmy o tym, że realnie każdego dnia popełniamy krok negatywny w kierunku tego, żeby później pojawiły się problemy żywieniowe.
0: A jakie to są choroby dietozależne?
1: No to niestety w większości przypadków są choroby dzisiaj jeszcze oparte w większości o choroby związane z zaburzeniami. No, nie tylko waga, nie tylko nadwaga czy otyłość, która jest niestety coraz częstsza i nawet traktowana jako choroba cywilizacyjna, ale również różnego rodzaju zaburzenia gospodarki hormonalnej, głównie u kobiet. To jest też realny wpływ diety na te zaburzenia. Szanowni Państwo, wszystkie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, coraz częściej różnego rodzaju hiperinsulinemie, hipoglikemie, cukrzycę, insulinooporności, wszystko to, co wynika z nieprawidłowej relacji węglowodanów w diecie i nieprawidłowego metabolizmu tych węglowodanów w naszym organizmie, to też już coraz częstsze przypadłości, z którymi się mierzymy. Choroby takich narządów jak tarczyca, czy choroby takich narządów jak wątroba, to również realny wpływ nieprawidłowej diety bardzo często. W przypadku chorób dietozależnych również te alergie nabyte, których często nie mamy od samego początku, a które później zauważamy, bo coś się wydarza w naszym organizmie, że organizm przestaje tolerować konkretny składnik diety i na to też należy zwrócić uwagę, że to z czegoś wynika i to często wynika właśnie z powtarzalnych błędów żywieniowych. Tych chorób oczywiście dietozależnych jest dzisiaj mnóstwo i ponad 12 milionów osób na całej Ziemi cierpi na choroby dzisiaj, które korelowane są z dietą, ale pamiętajmy, szanowni Państwo, że choroby dietozależne, ponieważ są zależne od diety, często ich objawy możemy zminimalizować, a nawet cofnąć, stosując dietę prawidłową, więc to nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji i już nasze wybory są skończone, bo już jest za późno. Często nigdy nie jest za późno, żeby wdrożyć prawidłową dietę, prawidłowe zasady funkcjonowania w kontekście zdrowia i jakości życia, bo tak jak już mówiłam, dieta to nie tylko dieta, ale również aktywność fizyczna, więc nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Być może dzisiaj jest dzień, w którym powinniśmy zacząć myśleć o prawidłowych zasadach. Nie popełniać błędów, popełniać je, ale popełniać je coraz bardziej świadomie.
0: Możemy sami zadziałać trochę z dietą, ale jeżeli mamy jeszcze jakiś problem, no to tak coraz więcej widzimy osób, które chodzą do dietetyków. Czy warto wybrać się do takiej osoby?
1: No bardzo warto. To jest specjalista, który wie, co powinien zarekomendować konkretnej osobie. Oczywiście zwróćmy uwagę na to, czy usługa, po którą przychodzimy, jest usługą kompletną. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy zostać przetestowani ze wszech miar. To nie jest tylko ważenie i mierzenie, czyli nie tylko sprawdzamy, jak dziś wygląda nasza waga czy skład masy ciała, ale powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy dietetyk pyta nas o nasze nawyki żywieniowe, czy przeprowadza wywiad żywieniowy, czy w ogóle pyta nas o wyniki badań, czy w ogóle chce je zobaczyć, powinien chcieć je zobaczyć, bo powinien chcieć zobaczyć, czym ewentualnie jest problem na poziomie metabolizmu, czy na poziomie fizjologii. Dlatego też ta usługa, dlatego mówię, że powinna być kompletna, bo powinna być bardzo oparta o nas samych, o nasz metabolizm, nie o zasady. Bo zasady możemy sobie wyczytać z internetu i internet nam powie, czy media nam powiedzą, czy doniesienia, które możemy znaleźć w mediach, nawet społecznościowych, powiedzą nam, w jaki sposób się odżywiać, bo mamy zasady prawidłowego odżywiania, którymi możemy się kierować, które możemy stosować, ale dietetyk powie nam, jak to jest z nami, spersonalizuje nam to. A żeby mógł nam to spersonalizować, to musi nas poznać wzdłuż i wszerz. W związku z czym korzystajmy z porad, dlatego że czasami popełniamy błędy, o których nawet nie wiemy. I dietetyk wskaże nam drogę. To nie jest osoba, która będzie z nami szła przez całe życie. To jest osoba, która pojawi się w momencie, kiedy my będziemy chcieli się wyedukować. Więc ta edukacja żywieniowa z poziomu dietetyka to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Widzimy to nawet u siebie w Centrum Zdrowia i Jakość Życia, że bardzo często eliminacja problemu żywieniowego, czy edukacja w kierunku tego, że coś było robione do tej pory źle, otwiera oczy i to się już więcej nie pojawia i zmienia się całe postrzeganie diety w kontekście nauki właśnie, tej edukacji właśnie. W związku z czym dietetyk tak, lekarz tak, osoby, które realnie mogą wpłynąć na ukierunkowanie, bo tak naprawdę chodzi o ukierunkowanie, to nie będą osoby, które będą się nami opiekowały całe życie, no chyba, że jest to jakaś choroba i wymaga konsultacji cyklicznej już przez całe życie, no to są często epizody, które występują na naszej drodze i dobrze, że występują. Sięgnijmy, kiedy już poddajemy się, kiedy już nie wiemy, co robić dalej, to nie szukajmy doniesień internetowych, pójdźmy do specjalisty i zapytajmy o to. Bardzo często też w kontekście wyboru samych suplementów diety, bo dzisiaj mówi się o tym, że powinniśmy uzupełniać dietę o to, czego ewentualnie nam brakuje. No i oczywiście, czego nam brakuje? Sprawdźmy, co mówi o tym internet. Czego może mi brakować? Szanowni Państwo, no nie. Tu stawiam ogromną granicę. Nie suplementujmy się wobec wyborów, które wydaje nam się, że są ok. Pójdźmy do lekarza specjalisty, który nam zarekomenduje pewne suplementy, pewne dodatki, pewne uzupełnienie diety. Tylko wtedy, kiedy faktycznie one wymagają uzupełnienia, czyli kiedy rzeczywiście mamy niedobory i one również wyjdą z wyników badań biochemicznych. W związku z czym nie wybierajmy sami, że chyba brakuje mi witaminy D, to się będę suplementować, tylko sprawdźmy, co mówią o tym wyniki badań, sprawdźmy, co mówi o tym specjalista. Zabawne, że kiedy jesteśmy chorzy i idziemy do lekarza i lekarz przypisze nam konkretne leki i mówi, że to na przykład są dwie kapsułki dziennie rano i wieczorem, to my to stosujemy jak sztampę, bo tak lekarz powiedział, tak jest zapisane na opakowaniu. Często farmaceuta w aptece nawet zapisuje dwa razy po jednej kapsułce, tak żebyśmy o tym pamiętali, bo jest to ważne, a bardzo często w przypadku wyboru suplementów czy w ogóle dawki żywieniowej zupełnie o tym nie pamiętamy i bierzemy tyle, ile nam się wydaje, że jest okej. Bierzemy często za dużo.
0: Właśnie, z tym też można przedobrzyć.
1: Dokładnie, z tym też można przedobrzyć i jest wiele takich, takich składników, na przykład witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, są świetnym przykładem na to, że ich hiperwitaminoza, czyli zbyt duża ilość tego składnika w diecie, jest o wiele bardziej niebezpieczna niż tak zwana awitaminoza, czyli niedobór tego składnika w diecie. Dlatego nie wyznaczajmy sobie samemu dawek, nie pozwalajmy wyznaczać sobie dawek przez innych bez tego, bez sprawdzenia, czy rzeczywiście konkretnego składnika nam brakuje.
0: Widząc reklamę, nie lećmy od razu do apteki.
1: Zdecydowanie nie.
0: Dobra, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze będą czerpać pełnymi garściami z tej wiedzy, którą nam dzisiaj przekazałaś. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6. SK Żary News.
3: A teraz zaglądamy do Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych w Żarach i rozmawiamy z Martą Januś i Aleksandrą Matusiak.
4: Na początek, jak zrodził się pomysł założenia stowarzyszenia i co było takim impulsem?
5: No przede wszystkim taka ogromna potrzeba siostrzeństwa, posiadania siostry tak naprawdę. Ja pochodzę z takiego domu, w którym były cztery kobiety, cztery siostry. One się zawsze spotykały, śpiewały razem, robiły bardzo dużo wspólnie rzeczy, a ja mam tylko starszego 9 lat brata. Czułam się po prostu samotna, potrzebowałam siostry, potrzebowałam takiego wsparcia kobiecego. Wynikało to z różnych moich takich przeżyć osobistych, powiedziałabym takich dramatów moich osobistych w życiu prywatnym, kiedy potrzebowałam wsparcia kobiet, a ich po prostu już w moim życiu nie było. Powstał taki pomysł, zrodził się w 2018, realizował się w 2019. Takie luźne spotkania kobiet, kręgi kobiet, tak to nazywałam wtedy. One jeszcze nie były tak popularne, jak teraz są popularne. Zaczęłyśmy się spotykać, rozmawiać, robić różne rzeczy wspólnie, wymieniać się swoimi doświadczeniami. A potem przyszła pandemia, trudny czas i my jakoś tak w buncie chyba tego, że zostałyśmy pozamykani wszyscy, pozamykani w domu, zrodziło się właśnie taka ogromna potrzeba spotykania na żywo i w 2021 zorganizowałyśmy, poznałyśmy takie osoby przez kobiety, przez internet tak naprawdę, na różnych grupach. I ta grupa była na początku bardzo liczna, zahaczała tak naprawdę o całe Lubuskie i spotykały się na tej grupie kobiety z Lubuskiego. Potem zaczęłyśmy się spotykać, chyba pierwsze spotkanie było w kwietniu 2001 roku, tak? 2021 roku.
6: Ale w kwietniu mi nie było, ja byłam na nocy kupały.
5: A, tak. A potem my akurat z Olą spotkałyśmy się rok później bodajże.
6: Tak, w 21 i to była, najpierw kupowałam od ciebie świece, a później się umówiłyśmy na noc kupały i pierwszy raz wtedy się w zasadzie
5: tak, i to było
6: widziałyśmy.
5: Pierwsze spotkanie tych wszystkich kobiet, które się na tej grupie lubuskiej zebrały, znaczy w większości, tak, wiadomo, że nie wszystkie. To była taka ewolucja tak naprawdę tych spotkań, bo one nie wyglądały tak, jak wyglądają teraz. One były bardziej takie zamknięte, tylko osoby, które należały do tej grupy, przychodziły na te spotkania. Aż postanowiłyśmy w 2022 wyjść na zewnątrz. Wtedy zaprosiła nas do żagania Estera Parker bodajże. I pierwszy krąg był taki otwarty w żaganiu, gdzie przyszło
6: ale
5: sporo dziewczyn.
6: Już jako stowarzyszenie byłyśmy? Czy
5: nie, jeszcze nie byłyśmy jako stowarzyszenie. I właściwie wszystko zaczęło się w sierpniu tegoż tak. roku, kiedy pojechałyśmy.
6: Tak, zostałyśmy zaproszone do żagania na taki, to był taki jakby...
5: Jarmark Zdrowia i Rodziny, tak. Pamiętam, przez starostwo żagańskie.
6: To było na koniec sierpnia.
5: Tak, pod koniec sierpnia. I w wtedy postanowiłyśmy
6: po tym
5: zalegalizować, jak gdyby stworzyć coś, co jest stricte poświęcone kobietom, tak?
6: Tutaj w zasadzie mogę dodać, że z tym pomysłem pchnął nas do tego pomysłu mój mąż, który jest notabene księgowym i mówi, jak już spotykacie się i robicie coś, działacie, to zacznijcie, zalegalizujcie to, zacznijcie po prostu robić to
4: oficjalnie.
6: Tak. No i on nas zmotywował do tego, żebyśmy właśnie założyły Stowarzyszenie Kręgu Kobiet Kreatywnych.
5: Także z potrzeby kobiet, ale tak naprawdę zmotywował nas mężczyzna.
6: Mąż. Ja tylko jeszcze bym chciała dodać, że u mnie było też bardzo podobnie. W sumie w zasadzie Marta mnie wciągnęła w kręgi kobiet. Zaczęłyśmy się spotykać. Ja spotkałam się z Martą, ponieważ chciałam od niej kupić świece, bo Marta robi piękne świece sojowe. Przepraszam, nie sojowe, tylko z wązy pszczelej. Sojowe to Monia. Ja też pochodzę z takiego domu, gdzie jestem najstarszą siostrą, mam 3 młodszych braci, nigdy nie miałam siostry. Moja mama dosyć wcześnie zachorowała i niestety już zmarła, także też nie miałam tego kobiecego pierwiastka w swoim życiu. Kiedy poznałam Martę i inne kobiety, które tworzą te kręgi kobiece, zaczęłyśmy się spotykać, po prostu wreszcie mogłam otworzyć się na ten ukryty w sobie, głęboko zakopany pierwiastek kobiecy i pomogło mi to po prostu być tą kobietą w pełni, otworzyć się na tą swoją kobiecość.
5: Także w 2022, 12 kwietnia dostałyśmy...
6: Nie, przepraszam, 12 grudnia.
5: W kwietniu jestem. 12 grudnia dostałyśmy numer KRS, potwierdzenie, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
6: Tak.
5: I od tej pory oficjalnie działamy, a w marcu następnego roku powstała siedziba.
6: Tak, w marcu 2023. Tutaj tą
5: dzięki tak naprawdę Dycie Gajdzie, która nam to miejsce pokazała. Tak, tak
6: jeszcze swoje biuro nieruchomości i właśnie Edyta tutaj pokazała nam to miejsce. I dzięki niej tutaj jesteśmy w zasadzie.
5: Tak, bo to miejsce nie było wystawione, pamiętam, do wynajmu. I Edyta mówi, słuchajcie, chodźcie, ja wam pokażę jeszcze jedno miejsce. I tak już jak weszłyśmy tutaj, tak tu zostałyśmy, bo poczułyśmy, że to jest to miejsce. Także jesteśmy bardzo też z tym miejscem związane.
4: No właśnie, kobiecy krąg, siadamy w kręgu, tak jak teraz. I co dalej?
5: I tak naprawdę każda z kobiet, która siada w tym kręgu, przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. To są często smutki, troski dnia codziennego, jakieś takie frustracje, które prowokują trudne sytuacje. I żeby nie trzymać tego w sobie, one po prostu to, my tak zawsze mówimy, że zrzucają do kręgu. Zrzucają do kręgu, nie biorą sobie cudzych trosk na plecy, ale pozbywają się swoich. No, od dawna wiadomo, że jak coś jest wypowiedziane, to jest po prostu nam lżej. Więc tym kobietom jest lżej. Z czasem to już nie były tylko troski, ale to były radości i sukcesy. One wychodziły stąd, no i my również, po prostu z takimi lżejszymi plecami. Ten bagaż, ten ciężar zostawał tutaj, w tym kręgu. Każda ma swój czas, my wtedy nie przerywamy, staramy się nie przerywać, chociaż to nie jest łatwe, jak siedzi kilkanaście kobiet.
6: Ale też kultywujemy tutaj takie narzędzie mocy, akurat w naszym wypadku to jest bęben, albo jakiś inny instrument muzyczny tutaj od naszej Moni, która też tutaj z nami w stowarzyszeniu współdziała. I po prostu każda z tych kobiet ma swój czas, otrzymuje narzędzie mocy i mając to narzędzie mocy może wyrażać to, z czym tutaj przyszła.
5: Ale są też kobiety, które przychodzą się tylko jakby nakarmić tą energią naszą kobiecą, pobyć w tej energii kobiecej, bo nie mają jeszcze na tyle w sobie odwagi czy chęci, żeby mówić. Więc często też mamy takie kobiety, które po prostu chcą z nami pobyć, pomilczeć, tak? One się otwierają na kolejnym kręgu albo w ogóle po prostu przychodzą i z nami są. Więc tak to wygląda. Nie ma tu żadnych rytuałów, nie ma tu żadnych jakichś takich historii nie z tej ziemi. To jest po prostu takie kobiecość, siostrzeństwo, bycie razem, bycie z kobietą, zrozumienie, przynajmniej taka próba zrozumienia, bo też no, jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie wyłączyć wszystkiego, tak? Nie będziemy tutaj ukrywać, że jesteśmy bez oceny, tak? Bo ta ocena się pojawia, to jakby jesteśmy, jest nasz korzeń, tak? Jesteśmy w tym wychowani, ale my też wiemy, że każda kobieta, która tu przychodzi, ona przychodzi z jakąś swoją raną, z czasem też z radością, więc to jest piękne, że one po jakimś czasie przychodzą z takie wolne, nie?
1: Tak.
5: Takie wolne i dzielą się też radościami, sukcesami. Umiemy się z tą kobietą wtedy cieszyć. No to wtedy nam taka radość tutaj patronuje.
6: Taką ideą Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych jest to, żeby tworzyć te kręgi. One są nieodpłatne, także tutaj może przyjść każda kobieta. Warunkiem jest ukończone 18 lat, żeby jednak to była kobieta pełnoletnia i świadoma. I tak jak mówimy, tutaj nie ma żadnych wymogów, tylko po prostu chęć bycia szczerym, otwartym, autentycznym, po prostu bycia sobą. I tak jak Marta mówi, czasami są kobiety, które w ogóle nie chcą rozmawiać i nie chcą mówić, one po prostu chcą być i pobyć sobie. I to też jest w porządku.
5: Po prostu potrzebują, tak jak my kiedyś, siostry, która posiedzi przy tobie. Posiedzi, potrzyma cię czasem za rękę, której można się czasem wypłakać, z którą można się pośmiać, która cię akceptuje w pełni. Tego właśnie potrzebują te kobiety. Mówimy o tym, że jesteśmy dla każdej kobiety. Nie każda kobieta jest dla stowarzyszenia, bo no, spotykamy się z różnymi historiami, ale tak naprawdę każda może do nas trafić, każda może do nas przyjść i każda zostanie przyjęta.
6: Tutaj też, to też Marta mówi, to chyba jest któraś z twoich nauczycielek to mówiła i też my to powtarzamy dla kobiet, które chcą do nas tutaj przyjść i posiedzieć, czy też po prostu zobaczyć, co tu u nas się dzieje. Nie oczekuj niczego, ale bądź gotowa na wszystko.
5: Tak, spodziewaj się wszystkiego. Na pewno przychodzą zmiany, tak? Bo kręgi kobiet tutaj w stowarzyszeniu, czy też organizowane przez stowarzyszenie, bo one nie odbywają się tylko tutaj. Czasami jesteśmy gdzieś zapraszane, żeby taki krąg zrobić, żeby pokazać. My też zawsze mówimy, że róbcie te kręgi.
6: Zwołujcie.
5: Spotykajcie się, zwołujcie te kobiety, siadajcie razem. Nawet jakbyście miały siedzieć w ciszy po prostu. To też cisza też jest uzdrawiająca w jakimś sensie, nie? A wracają zawsze te kobiety do domu lżejsze, więc to jest też inna jakość później w rodzinie po prostu, tak? To się zmienia się, uzdrawia się też taka atmosfera rodzinna, jak się wraca do domu już bez tych trosk, bez tego ciśnienia w sobie, bo tutaj się wszystko zrzuca, no to wiadomo, że w domu jest inaczej, jest ta atmosfera już zupełnie inna, a my kobiety dużo niesiemy na swoich barkach.
4: Mhm. No właśnie, a jeśli chodzi o warsztaty, bo tutaj jest duża oferta do wyboru, jak dobieracie tematykę, jakie to są warsztaty?
5: A i co nam przyniesie los tak naprawdę? Zapraszamy dużo kobiet prowadzących warsztaty. Przyjeżdżają do nas kobiety i z Wrocławia prowadzić te warsztaty, i z Pruszcza Gdańskiego, Aleksandra Jaworska.
6: I z Warszawy.
5: I z Warszawy miałyśmy dziewczyny tutaj. Tak naprawdę to, co nam w duszy zagra, że jest taka potrzeba, jest taka możliwość, bo tu nie tylko chodzi o potrzebę, ale jest na przykład możliwość pokazania czegoś nowego, tak? Takich babcinnych sposobów. Nasze babcie i bańki stawiały i miały różne swoje sposoby. To było bardzo naturalne. W każdym domu kiedyś, przynajmniej tak było u mnie, w każdym domu były bańki, były różne metody wspierania na przykład odporności, więc my to staramy się w troszeczkę taki naukowy sposób przekazać dalej, więc wybieramy takich nauczycieli, takich instruktorów, którzy prowadzą swoje gabinety profesjonalne, żeby ta wiedza szła dalej, tak? Czy też warsztaty ustawień systemowych, z którymi przyjeżdża do nas Joanna Rybacka. Ona jest psychologiem klinicznym, więc trzyma taką pieczę profesjonalną nad tymi warsztatami. Ona też prowadzi fantastyczne spotkania dla kobiet we Wrocławiu, u nas również, przyjeżdża ze swoimi autorskimi warsztatami. Kobiety naprawdę się na takich warsztatach otwierają. My bardzo dużo nosimy w ciele, bardzo dużo bólu, tak? Każda z nas trosk, bólu, ale też takiej niewypowiedzianej radości, bo często się wstydzimy zachować radośnie, tak? Wstydzimy się swoich emocji, swoich uczuć. Więc tutaj na takich warsztatach jesteśmy w stanie to, że tak powiem, wyrzucić z siebie, tak? Pokazać na zewnątrz.
6: Tutaj też warto jest dodać, że my też wybieramy na te warsztaty kobiety, czy też osoby prowadzące, które my też sprawdziłyśmy. My też korzystałyśmy z usług tych osób, z tych warsztatów, my też się wyszkoliłyśmy. Nie chcemy tej wiedzy zatrzymywać tylko dla siebie, dlatego jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli te osoby zgodzą się przyjechać do nas i zrobić taki warsztat, nieść tą wiedzę dalej, to jak najchętniej jesteśmy na to otwarte i tak właśnie Joanna Joanna Rybacka, tak samo Aleksandra Jaworska tutaj z Pruszcza Gdańskiego z bańkami u nas była. Także to nie są przypadkowe osoby, to są osoby, które my znamy, które sprawdziłyśmy i które po prostu możemy z czystym sercem i sumieniem polecić.
7: Oprócz tego my robimy różne warsztaty. Mamy Monikę Kaźmierczak, która jest dźwiękoterapeutą, stąd te misy w stowarzyszeniu Gongi. Odbywają się tutaj koncerty, spotkania. Monika robi też swoją biżuterię, więc kobiety przychodzą i w ramach takiego rękodzielniczego kręgu siadamy, gadamy, tak? Tak po babsku często. I robimy sobie bransoletki albo pierścionki z koralików, z kamieni półszlachetnych i szlachetnych.
6: To jest... Warto dodać, że Monika zajmuje się też, ona pracuje z biżuterią, z kamieniami i ona też po prostu zajmuje się litoterapią, także ona ma też wiedzę na ten temat. To nie jest tylko hobby, to jest też wiedza.
7: Czyli to jest kolejna dawka wiedzy, jakichś rzeczy, których nie ma na co dzień, tak? Więc jesteśmy tutaj w stanie to przekazać. Mamy naprawdę szeroki wachlarz osób, instruktorów, terapeutów, którzy chcą do nas wracać, bo to są osoby, które do nas wracają. To nie jest tak, że my się spotykamy raz. Oczywiście, że zdarzają się warsztaty, które pojawiają się raz, ale większość tych terapeutów do nas wraca. Wraca Asia Rybacka, wraca Ola Jaworska, na przykład będą fantastyczne warsztaty. Centrum Zdrowia Brzuch. Będziemy pracować z brzuchem, tak? Masować brzuch. Tutaj też się odbywały warsztaty z masażu tajskiego, czyli tak. Takie podstawy, stricte podstawy. Dziewczyny się wyszkoliły. Niektóre poszły dalej, co nas bardzo cieszy, bo tu się okazuje, że te kobiety, które do nas przychodzą, to nie tak tylko na chwilę liznąć kawałka wiedzy, ale właśnie dziewczyny, które poszły...
6: Odkrywają swoje pasje
7: swoje
6: tutaj.
7: Swoje pasje, tak? Okazuje się, że są nowe talenta i idą dalej, uczą się dalej u mistrzów masażu tajskiego. Tutaj jakby załapały bakcyla i poszły w tym dalej. I to nas cieszy bardzo, że patrzymy na te kobiety, jak one się rozwijają. To jest fantastyczne.
6: Tak. No tutaj też warto dodać, że i my również prowadzimy swoje warsztaty. Marta jest numerologiem, pracuje również z kartami, z runami, ze znakami runicznymi. Ja jestem astrologiem, pracuję z kartami tarota. Oprócz tego Marta również prowadzi, jest mistrzem reiki. Ona jest zbyt skromna, żeby się do tego przyznać, więc ja tutaj to powiem. Tutaj Marta też pracuje
7: z refleksologią.
6: Zawsze zapomnę tego słowa.
7: Nie umiem ci powiedzieć, bo z tyloma rzeczami pracuję.
6: Z psychoanalizą.
7: A to nie, no bez przesady, nie z psychoanalizą, ale zajmuję się i fascynuje mnie też hipnoza, więc tak, więc tutaj też się odbywają takie sesje. Rozmawiamy też dużo o tym, prowadzimy wykłady online, właśnie astronumerologiczne. To nas też z Olą połączyło, bo to są nasze pasje, które każda z nas gdzieś tam trzymała głęboko ukryte. No tak, a ja coś wiem, ale no to się tego uczę.
6: Od 20 lat, że już któraś obie pracowałyśmy, okazało się, że Marta z numerologią, ja z astrologią, ale w zasadzie tak tylko dla siebie. No ja też tutaj przyznam, że ja pochodzę z takiej mocno katolickiej rodziny, więc u mnie to było takie spychane, ja tak nie mogłam wyjść z tym na zewnątrz. Bardziej dopiero w zasadzie ten okres pandemii i moment, kiedy zaczęłyśmy się z Martą spotykać, tworzyć te kobiece kręgi, wtedy już w sumie jako dorosła kobieta odważyłam się wyjść z tym na, że tak powiem, na światło dzienne i po prostu przekuć swoją pasję na pracę.
7: Pracę, tak. I to nas właśnie połączyły, te kręgi wspólne nas połączyły i jakby wyłuskały z nas to, co najlepsze. To, że nasze pasje stały się naszą pracą. My tak pracujemy na co dzień, robimy wspólne sesje astronumerologiczne i nie tylko. Tworzymy warsztaty, kursy i wykłady i to połączyło nas właśnie tutaj w stowarzyszeniu, to siostrzeństwo. To, że nawzajem wspieramy swoje pasje, że jesteśmy otwarte na tą drugą kobietę i jesteśmy w stanie, jesteśmy jakby takim dowodem na to, że te kobiety mogą razem, bez rywalizacji, bez takiego niepotrzebnego współzawodnictwa pracować i współistnieć. Tak, tutaj żadna drugiej niczego nie zazdrości. Pracujemy tak już parę dobrych lat i no naprawdę sprawdza się to, nie? Więc to też nam dało stowarzyszenie i właśnie kręgi kobiet, że my otwieramy się jedna na drugą, tak?
6: Tak, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że nawet my tutaj nie ukrywamy, że jest cały czas pięknie, cudownie i różowo, bo jesteśmy tylko ludźmi i też mamy gorsze i lepsze dni, ale właśnie to siostrzeństwo i to spotkania w tych kobiecych kręgach, przynajmniej dla mnie, ja mówię z mojej perspektywy, pomogły mi się otwierać i rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja byłam taką osobą, która często spełniała oczekiwania innych kosztem siebie, co później po prostu miałam w sobie taką frustrację, źle się z tym czułam, a tutaj właśnie Marta, to też tutaj taka zależność astronumerologiczna między nami jest, że ona potrafi mi po prostu powiedzieć prosto z mostu i mówi: Olka, mów prosto z mostu, więc nauczyła mnie takiej otwartości i to jest właśnie piękne, że to siostrzeństwo, ja tutaj tak powtarzamy cały czas siostrzeństwo, chociaż to słowo trochę jest oklepane w dzisiejszych czasach, ale my naprawdę celebrujemy to siostrzeństwo i ja naprawdę czuję, że mam wsparcie właśnie w tych kobietach jako siostrach. No tak jak mówię, ja mam samych braci i troszeczkę inaczej to się u mnie układało, ale to mi pozwoliło po prostu odkryć siebie w pełni. Mhm.
4: No właśnie, tutaj mówiłyśmy o astrologii, numerologii. Miałam zapytać, no bo to nie są tylko horoskopy, znaki zodiaku. To gdzieś wpływa na nas samych mocno.
7: To jest liczby, mogę mówić z tej perspektywy. U mnie jest taką ciekawostką, że ja po prostu nie cierpię matematyki. I pamiętam, że zawsze w szkole miałam z tym ogromny problem. Tak naprawdę zadania rozwiązywała mi mama. Co tu dużo kryć. Miałam z tym ogromny problem. To był mój wielki kompleks. Ja kiedyś sobie powiedziałam, nigdy nie będę pracować z liczbami. Nigdy. Nigdy nie będę pracować w ogóle w jakimś zawodzie, gdzie jest obecna matematyka. No i tutaj wszechświat mi zrobił takiego psikusa, bo numerologia to jest sama matematyka i tu się robi dużo obliczeń. Ale co chcę powiedzieć właśnie z perspektywy numerologa? Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku. Lubimy, mamy swoje szczęśliwe liczby, typujemy swoje szczęśliwe numery, patrzymy poprzez liczby na to, co się wokół nas dzieje, czyli to jest liczenie głosów, statystyki. To są wszystko liczby. Nasza data urodzenia to są liczby, celebrujemy dzień urodzenia. Często też dzień imienin to też jest liczba jakaś, tak? Więc celebrujemy to. Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku. Tak? Czasami nawet jak z dziećmi coś robimy, to mówimy 1, 2, 3, 4, start. Nie? Dalej to jest liczba.
1: Albo liczę do trzech.
7: Albo liczę do trzech. Nie? Cały czas liczby są obecne. My je bardzo bagatelizujemy na co dzień. One mają niezwykły wpływ na nas. Cała nasza data urodzenia ma na nas niezwykły wpływ. To jest coś, co jest zapisane w naszych dokumentach, jako numer PESEL również. Co jest niezmienne w naszym życiu. I analizując każdą liczbę i od tego zawsze się, tego się zawsze broniłam, nie? Przed tym się broniłam. Analiza jakaś matematyczna. A tutaj to robię. Robię intensywną analizę matematyczną każdej liczby. Ona, każda z nich ma swoje znaczenie. Każda litera ma też swoją liczbę. I jakby w takim alfabecie hebrajskim, no to to jest bardzo powszechne, że litera jest również liczbą. Pierwszym numerologiem był Pitagoras i tutaj pierwsze wzmianki o numerologii są właśnie z tamtych czasów, więc no ta numerologia jest takim łącznikiem, taką mapą dla mnie drogi życia, tego, co robimy w życiu. Co ona pozwala? Czy pozwala przewidzieć przyszłość? Bardzo często ludzie przychodzą i mówią, jak to jest? A czy tu przewidzimy jakąś przyszłość? Ja mówię, nie, no to jest tylko narzędzie do zrozumienia tego, co już wiemy o sobie. Pewne rzeczy pomaga nam przewidzieć na zasadzie emocji, jakie temu będą towarzyszyć, tak? Czyli przygotować się tak naprawdę na pewne zdarzenia w naszym życiu. Przyjąć je z taką łatwością, tak? Ale przede wszystkim numerologia z mojego punktu widzenia daje nam pełne zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nasze przeszłe wybory, nasze decyzje, które często po latach wydają się głupie, bezsensowne, których żałujemy, tak? Numerologia pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie takie decyzje podjęliśmy, dlaczego w taki sposób je realizowaliśmy. No cała, to jest taka dla mnie cała mapa naszego życia w połączeniu z astrologią, bo to jest dziedziny, które powinny być połączone, ktoś się kiedyś rozdzielił, ale uważam, że one bez siebie po prostu nie istnieją, bo każda planeta ma odpowiednik liczbowy w numerologii, więc tutaj to powinno być nadal jakby taką jednością i my to tworzymy na naszych sesjach, my to połączyłyśmy, tak? Jedna na drugą tak naprawdę liczy tutaj, bo jest nam łatwiej ucząc się tylko jednego, czyli numerologii czy astrologii. No i to jest właśnie to, że to jest taka jedna wielka mapa naszego życia, tak?
8: Ja z swojej strony, ta Marta jest numerologiem, ja się zajmuję astrologią, tak jak wspomniałam, no ja pochodzę z bardzo takiej katolickiej rodziny, gdzie nie mogłam w pełni rozwinąć tej swojej pasji astrologicznej jeszcze jak byłam dzieckiem. U mnie astrologia też ma ogromny wpływ na życie. Pierwszy raz, to w sumie miałam wtedy chyba 13 czy 14 lat, jak się dowiedziałam, że jestem właśnie spod znaku solarnego Skorpiona. Moja mama cały czas była przekonana, że jestem wagą. I to było dla mnie takie wow, ja jestem Skorpionem. Oczywiście wtedy były tylko te horoskopy gazetowe, które się opierały tylko na tym znaku słonecznym, czyli tam, gdzie mamy nasze słońce urodzeniowe, a oprócz tego mamy jeszcze masę innych planet, które mówią o tym, jak się po prostu układa nasza osobowość, jak się rozwija nasza osobowość. Drugim takim momentem, gdzie astrologia bardzo mocno wpłynęła na mnie, to było niedawno. Wtedy właśnie z Martą tworzyłyśmy swój pierwszy warsztat astronumerologiczny i ja nie byłam do końca pewna swojej godziny urodzenia, ponieważ moja mama dosyć szybko zachorowała, ja byłam też jej pierwszym dzieckiem i ona nie pamiętała tej godziny urodzenia. Mój tata to już zupełnie ją pomylił, podał mi zupełnie inną godzinę, a to było przed warsztatem, gdzie sporo kobiet, które brały udział w tym warsztacie, nie znały swojej godziny urodzenia. W astrologii potrzebna jest ta godzina urodzenia do wyznaczenia ascendentu, czyli tak zwanego drugiego znaku zodiaku, którym się charakteryzujemy. No i będąc właśnie tutaj w Żarach przy urzędzie miejskim, postanowiłam wejść i sprawdzić po prostu. I od ręki pani mi podała tą godzinę i to był dla mnie szok, ponieważ okazało się, że mój kosmogram, czyli, że tak powiem, horoskop urodzeniowy, zupełnie inaczej wygląda. Okazało się, że mam zupełnie gdzie indziej ascendent i po prostu wtedy jakby w pełni, ja to mówię, że narodziłam się na nowo astrologicznie, ponieważ w pełni miałam ten taki obraz siebie i wreszcie zaczęło mi się, wszystko mi się zaczęło układać, tak jakby klocki wskoczyły na swoje miejsce, że wreszcie pasuje do siebie, bo ja miałam coś takiego, że robiłam kosmogramy, tworzyłam analizy astrologiczne dla innych osób i wszystko im się zgadzało, wszyscy byli zachwyceni, że wow, jak to do mnie pasuje, a sama sobie nie mogłam zrobić, ponieważ nie byłam do końca pewna tej swojej godziny. Kiedy się tego dowiedziałam, to mówię, moje życie się bardzo zmieniło i tam widziałam takie pytanie było, czy astrologia, czy astronumerologia realnie wpływa na życie drugiej osoby, faktycznie wpływa. No dla mnie się życie zmieniło o 180 stopni. Ja dowiadując się, że mam ascendent w znaku lwa, czyli moim drugim jakby takim znakiem zodiaku jest lew, po Skorpionie, zupełnie zmieniłam styl ubierania się, styl zachowania i to było podświadome. To nie było coś takiego, że teraz wow, tylko teraz wow, wreszcie mogę sobie na to pozwolić, bo to we mnie jest. Tak mówią gwiazdy. Urodziłam się z takimi, a nie z innymi predyspozycjami. Ja byłam osobą taką bardzo wycofaną, zamkniętą, a wtedy, kiedy, że tak powiem, ujawnił się ten mój prawdziwy kosmogram, to tak jakbym na nowo się narodziła. Także tutaj mogę potwierdzić, że astronumerologia robi dobrą robotę i naprawdę daje nam obraz siebie. Tak jak Marta wspomniała, my to wszystko mamy już w sobie, to wszystko mamy w dacie, godzinie i miejscu naszego urodzenia, tylko trzeba nauczyć się z tej mapy korzystać, bo to jest mapa naszego życia i to jest narzędzie, które pomaga nam po prostu lepiej i sprawniej żyć.
7: Dlatego my wysuwamy taki wniosek, że astronumerologii podstaw powinno się uczyć w szkole. Tak. Ponieważ numerologia to nie tylko data urodzenia, godzina i miejsce urodzenia, ale też nasze imiona i nazwiska, które nosimy. Dzięki temu możemy wyliczyć nasze potencjały, nasze talenty. I często my rodzice, mówię to z perspektywy rodzica, spełniamy swoje ambicje w stosunku do naszych dzieci, posyłając ich je do różnych szkół, czy też na różne kursy, tak, na których my byśmy chcieli jako dzieci uczestniczyć. I tu mówię z własnego doświadczenia, bo ignorując to, co wiem o numerologii, wysłałam swojego najstarszego syna do szkoły muzycznej. On, owszem, ma talent muzyczny, ale nie taki jak plastyczny. Ale to były moje ambicje. Potem, robiąc mu portret numerologiczny, zaglądając porządnie, analizując jego potencjały, zobaczyłam, jak bardzo skrzywdziłam go w ten sposób. Dlatego, że posyłając go do szkoły muzycznej, z automatu stłumiłam ten talent plastyczny. i on mógłby naprawdę to rozwijać bardzo mocno, a tymczasem nie lubi swojej gry na klarnecie i tak naprawdę ani nie rysuje, ani nie gra. I to jest taka ciekawostka, dlatego bardzo ważne jest, by znać potencjały swoich dzieci, żeby nie spełniać właśnie swoich ambicji, żeby nie robić z plastyka muzyka. Dlatego uważamy, że astronumerologii podstaw powinni się ludzie uczyć po prostu, żeby móc wyliczyć dobrze potencjały swoim dzieciom, albo dobrać takie imiona swoim dzieciom, które zapewniłyby wszystkie potencjały. To jest bardzo ważne, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju tak zwane lekcje karmiczne, nie? Żeby to dziecko, ale nawet jeżeli z jakąś lekcją przychodzi, to żeby miało potencjał do pracy nad tym. Także bardzo nas rozwija astronumerologia i też rozumiemy swoje dzieci. Rozumiemy, z kim my mamy do czynienia, że to jest zupełnie odrębny człowiek, który przyszedł ze swoimi talentami, z jakimiś predyspozycjami albo i nie. I nie robimy nic na siłę, to jest ciekawostka, że my zaczynamy rozumieć swoje dzieci, nawet już w moim przypadku dorosłe, tak? Więc to jest taki impuls do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, siebie i drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia, tak?
9: Dlatego też szerzymy tą wiedzę tutaj też w stowarzyszeniu, poprzez stowarzyszenie, robiąc wykłady, robiąc różnego rodzaju warsztaty, kursy, no bo uważamy, że tak jak już wcześniej mówiłam, to co nam pomogło, czego my doświadczyłyśmy, z tym się chcemy dzielić, bo myślimy, że najlepiej jest się dzielić po prostu swoim własnym doświadczeniem, niż po prostu, nie wiem, wymyślać nie wiadomo co. Będąc autentyczne w tym, co robimy i promując to, czego same doświadczyłyśmy i co w naszym przypadku się sprawdziło, możemy to robić z czystym sumieniem.
4: Dokładnie. Mówiłyście, żeby te kręgi robić wszędzie tak naprawdę. I tutaj z warsztatami pojechałyście też do zakładu karnego. Jak to się stało? Jakie to były warsztaty w ogóle? Jak panie was przyjęły?
7: Właśnie astronumerologiczne. Byłyśmy zaskoczone bardzo. Propozycja była ciekawa, a że my jesteśmy otwarte na wszelkie propozycje, to pojechałyśmy. Po prostu jedna z animatorek tutaj w zakładzie karnym była u nas na kręgu i zaprosiła nas do siebie tam, do Krzywańca. Kobiet było bardzo dużo, bo tam było około 100 osób po prostu. No, to jeszcze przed taką...
4: Ogromny krąg.
7: To może ciężko nazwać kręgiem, bardziej to był wykład taki astronumerologiczny, ale my byłyśmy niezwykle poruszone wiedzą tak naprawdę tych kobiet. Bo się okazało, że niektóre z nich interesują się numerologią, interesują się astrologią.
9: I mają o tym wiedzę.
7: Mają o tym wiedzę, a że numerologia i astrologia to i wedyjska, i klasyczna, i jest wiele tych odmian.
9: Tak.
7: I chińska, prawda? I tutaj można byłoby o tym mówić i poematy pisać. Ja nie wiedziałam, że są kobiety, które są zafascynowane tym tak mocno. No nie będę ukrywać, że jechałyśmy do takiego miejsca, że spodziewałyśmy się wszystkiego i niczego tak naprawdę. I kobiety nas bardzo zaskoczyły. I tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla każdej kobiety. Dla takiej też. Dla takiej, której gdzieś tam się powinęła noga w życiu.
9: Myślę, że takiej tym bardziej. Dla takiej kobiet tym bardziej.
7: Ponieważ my byłyśmy w różnych sytuacjach w naszym życiu i różne decyzje mogłybyśmy podjąć kiedyś w życiu i też
9: wylądować w takiej sytuacji.
7: Czyli my zawsze patrzymy, właśnie dzięki stowarzyszeniu, dzięki tym naszym kręgom, zawsze patrzymy na drugą kobietę tak jak na siebie i staramy się je traktować tak, jakbyśmy chciały być traktowane, tak? Więc również te kobiety w Krzywańcu, tak? Również te kobiety, które są w zakładzie karnym. Bo czym tak naprawdę różnią się od nas? Tak naprawdę niczym, tylko być może zbiegiem okoliczności, jakimś zdarzeniem losowym, które pokierowały je w taką, a nie inną stronę, nie?
9: Ale to nie znaczy, że te kobiety mają z tego powodu czuć się gorsze. One tak samo zasługują na uwagę i na zauważenie, dlatego jak dostałyśmy tą propozycję, to z jednej strony byłyśmy zszokowane, ale z drugiej strony byłyśmy takie wręcz podekscytowane, wow, że możemy tam pojechać, możemy poznać te kobiety i szerzyć tą właśnie wiedzę, to, co nas fascynuje, co jest naszą pasją, szerzyć właśnie w takich miejscach też.
7: To są też kobiety, które mają swoje jakieś pasje. Byłyśmy mile zaskoczone ogromem pytań później na końcu. I
9: Takim odbiorem
7: tego, że dziewczyny tam się pytały, kiedy wrócimy. Na pewno wrócimy. Myślę, że wrócimy do zakładu karnego w Krzywańcu z jakimiś wykładami albo nawet warsztatami stricte. To była naprawdę ogromna dla nas też przygoda i potem bardzo przeżywałyśmy to, ponieważ dużo emocji w tym było naszych. właśnie patrząc pod kątem tego siostrzeństwa, że my podejmujemy tak różne decyzje w naszym życiu, które skłaniają nas do różnych takich historii i my mogłybyśmy też być na ich miejscu, gdyby los
10: inaczej
7: się ułożył w życiu, nie?
10: Gdzieś jeszcze robiłyście takie wyjazdowe warsztaty?
7: Tak, znaczy my tworzymy też warsztaty jako Alchemia Sióstr, tutaj przy współpracy stowarzyszenia, więc wyjeżdżamy z kobietami. Byłyśmy z warsztatem fantastycznym astronumerologicznym w Sosnówce, wtedy 18 kobiet, bardzo duży był ten, to był taki nakład energetyczny też mocny, bo to tyle kobiet. Pracowałyśmy z ich kosmogramami oraz portretami numerologicznymi. Uczyłyśmy podstaw, tak, poruszania się po kole kosmogramu i właśnie po tej dacie urodzenia, jak ją liczyć, jakie wnioski z niej wyciągać. Miałyśmy też warsztat wyjazdowy dobrostan karmiczny, czyli tutaj już stricte poruszałyśmy się po wibracjach karmicznych. No, to są takie spotkania często też nieoficjalne, na które jeździmy do naszej Krysi, bo mamy taką naszą Krysię Zielarkę.
10: Jedną z, że tak powiem, założycielek stowarzyszenia. Ona mieszka tam za Nową Solą. Też starsza, na emeryturze już starsza pani, ale jest jedną z nas, jedną z właśnie współzałożycielek. No i teraz to niedługo się wybieramy na piknik rodzinny. My po prostu też często tworzymy takie spotkania nieoficjalne, o których nie piszemy i nie informujemy na naszych social mediach, bo to są po prostu takie jakby spotkania wewnątrz dla sympatyków, dla członków stowarzyszenia.

0: od nas, więc tak ją wspieramy.
1: Bo jest niemobilna.
0: Jest niemobilna.
1: My do niej jeździmy.
0: Jeździmy do Krysi, no i teraz jedziemy z rodzinami, także jadą sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia, członkinie, jadą ze swoimi rodzinami też do Krysi. No i też warsztaty zielarskie Krysia czasem prowadzi. To jest taka zielarka amatorka, która odnalazła się w świecie ziół, tak, i tworzy dla nas różne mazidła, jak mamy jakieś problemy skórne, doradza nam. I to jest takie fajne, że my tak w takiej integracji razem wszystkie funkcjonujemy.
1: No my też tutaj w stowarzyszeniu staramy się promować właśnie kobiety, które się czymś zajmują, żeby wyszły z tym. Mamy też taki cykl, właśnie o tym nie wspomniałyśmy, cykl Kobiety z Pasją, gdzie staramy się raz na jakiś czas, swego czasu to było raz na miesiąc, teraz w zależności jak znajdziemy taką kobietę, która zgodzi się i która będzie chciała poopowiadać o swoich pasjach. To jest taki cykl, gdzie zapraszamy właśnie kobiety, które coś tworzą, coś robią, które chcą poopowiadać o swojej pasji, o swoim życiu, podzielić się swoją historią. I tutaj nie chodzi tylko o historię zawodową, ale ogólnie swoją historię życiową, co spowodowało, że są właśnie w tym miejscu, w którym są, kiedy że zajmują się tym, czym się zajmują. Miałyśmy Olgę Olejnik, fantastyczną joginkę z Łęknicy. Ona też swego czasu pracowała i mieszkała w Zielonej Górze. I no to są też piękne spotkania. Chcemy po prostu, też są to spotkania nieodpłatne, więc zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie facebookowej zawsze są ogłoszenia, kiedy takie spotkanie będzie. I zapraszamy do spotkania, bo naprawdę tutaj można poznać ciekawe kobiety, które realizują się, które coś tworzą z pasją, które dzielą się swoją historią. I to są nietuzinkowe kobiety, więc również zapraszamy na te spotkania.
2: Mhm. A jeśli chodzi o takie przyszłe plany, macie jakieś cele, jakieś marzenia jako stowarzyszenie?
0: No, cały czas prowadzimy też grupy wsparcia. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet, rodzin również adopcyjnych. Tutaj taką grupę będzie prowadzić Ola. Dla kobiet, które doświadczyły przemocy w związku, w rodzinie, przemocy również seksualnej, czy w dzieciństwie, czy też właśnie w związku. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób z problemami, czy też z chorobami nowotworowymi. Tutaj Monika Kazimierczak prowadzi tą grupę. Grupy są oczywiście nieodpłatne,
1: anonimowe
0: również, tak, więc też nie ogłaszamy się z tym za bardzo, tylko jakby przed naborem. Zawsze można do tej grupy się zapisać. Co jeszcze? Warsztaty dalej astronumerologiczne na pewno, warsztaty z Olą Jaworską. My też staramy się raz w roku wyjeżdżać do Hiszpanii, do naszej filii Stowarzyszenia w Alicante, którą prowadzi Justyna Słodek. To tak spontanicznie czasem nam wychodzi. Tam również spotykają się kobiety, które prowadzą różne warsztaty. Co dalej? No, tak naprawdę czas pokaże. Bardzo dużo rzeczy robimy spontanicznie. Bardzo dużo rzeczy przychodzi nam od tak, więc nagle wpadamy na jakiś pomysł, zapraszamy kogoś, kto mógłby te warsztaty poprowadzić lub prowadzimy same. No i to tak po prostu płynie. Nie mamy wielkich planów, dlatego że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się życie potoczy. Każda z nas ma swoje jeszcze takie prywatne sprawy, tak? Więc każda jakby jest fokusowana na swojej rodzinie, ale jak nam się coś urodzi, to od razu o tym mówimy na stronie.
1: Zwiększenie kręgu kobiet kreatywnych, więc po prostu ta kreatywność na nas spływa i wtedy się rodzi.
0: No, i to się dzieje. Tak.
1: Staramy się mieć taki grafik na kolejny miesiąc, oczywiście stałe punkty programu, czyli krąg kobiet, kobiety z pasją, ale też prowadzimy i promujemy tutaj męskie kręgi i tutaj męskie kręgi prowadzi Robert Borkowski. Z Martą poznałyśmy Roberta chyba z rok temu, czy półtora roku temu?
0: Jakiś kawałek czasu.
1: Tak. Od razu, że tak powiem, wzbudził nasze zaufanie. Trochę trwało, zanim namówiłyśmy go do tego, żeby prowadził męskie kręgi, bo on musiał też do tego dojrzeć. Też musiał po prostu, że tak powiem, się z tą sprawą jakoś oswoić, ale w końcu zdecydował się i od lutego tego roku są u nas prowadzone męskie kręgi, na które serdecznie zapraszamy mężczyzn. To są spotkania tylko mężczyzn, co prawda tutaj u nas w siedzibie Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych, ale tu nie ma żadnych kobiet podczas męskich kręgów, jest tylko Robert. No i serdecznie zapraszamy, bo tak jak kobiety potrzebują spotkać się w kręgu, porozmawiać i przepracować

0: niektóre swoje jakieś problemy, radości i smutki. Tak samo mężczyźni mogą się spotkać i tak jak kobiety uzdrawiają się poprzez swoją własną obecność i wsparcie, tak samo mężczyźni mogą siebie uzdrawiać poprzez męskie kręgi. I my zawsze mówimy, że świadome kobiety potrzebują świadomych mężczyzn.
1: Mhm. Dlatego też staramy się, żeby te kręgi były męskie u nas. Ten zamysł był już dawno z nami, ale nie miałyśmy właśnie prowadzącego i Robert tutaj fantastycznie się sprawdza w tym temacie. I tak naprawdę to wszystko, jakie mamy plany. No, tak. Będziemy prowadzić na pewno swoje kursy tutaj, tak, na które serdecznie zapraszamy. Właściwie wszystkie wydarzenia i wszystkie plany, jakie są w stowarzyszeniu, ogłaszamy na naszej facebookowej stronie. Zawsze można sobie sprawdzić. Mhm. Tak.
2: A jeśli chodzi o Was, jak to wpłynęło na Was takie stowarzyszenie właśnie?
1: No to poczucie zrozumienia chyba jest niezwykle ważne. No raz jest, raz go nie ma, ale jednak jak jest ta siostra obok, łatwiej się idzie przez życie, po prostu. Kiedy można pewne rzeczy... Nie wszystko mężczyźni, często się mówi, nie, że mężczyźni nas nie rozumieją i tak dalej, bo my mamy po prostu inny zasób emocji, mam wrażenie, jesteśmy bardziej emocjonalne kobiety i potrzebujemy takiej siostry, która to zrozumie, tak? Więc mi jest łatwiej iść przez życie, kiedy wiem, że mam wsparcie kobiet, że nie muszę z nimi rywalizować w żaden sposób, że ona stoi przy mnie, choćbym no, popełniła błąd, to tam czasem mi palcem pogrozi, powie, co ma do powiedzenia, ale jest przy mnie.
2: I takie przyjaźnie też się tworzą.
1: Tworzą się przyjaźnie właśnie takie bez zobowiązań tak naprawdę. To nie jest niczym uwarunkowane. Na przykład nie jest uwarunkowane, że ja tobie, a ty mi, że coś musimy... Jest wymiana taka energetyczna, no bo jak Ola jest dla mnie wsparciem, to ja jestem też dla niej, tak? Tutaj będę mówić o nas dwóch. Ale to nie jest jakby uwarunkowane jakimiś zobowiązaniami.
0: Tak.
1: I to jest piękne w naszym przypadku, że my to wszystko robimy bez takich zobowiązań, bez takiego ciśnienia, tak? To się po prostu dzieje i to jest piękne, bo jak ja potrzebuję poleżeć i popłakać, to Olka mnie nie zmusza, żebym wstała, tylko chwilę poleży ze mną i też popłaczę i to jest fantastyczne, no oczywiście w cudzysłowie, ale... ale kiedy ja też niosę jakąś radość, to Ola cieszy się ze mną, tak? Ta siostra jest przy mnie i raduje się ze mną i wzajemnie. Myślę, że tak właśnie ta wzajemność jest. I tak staramy się to przekazywać innym kobietom i wspierać je w tej drodze.
0: No mi osobiście... tutaj bycie, współtworzenie tego stowarzyszenia, to bycie w tym kręgu pomogło otworzyć się na siebie i pomogło nabrać takiej wewnętrznej odwagi, żeby po prostu być sobą. Ja byłam osobą, która może nie wydawała się na zewnątrz taka zamknięta w sobie, ale ja w środku miałam bardzo dużo ograniczeń w sobie. I Marta jest też taką osobą, pomimo tego, że młodsza ode mnie o rok, pół roku w zasadzie, ale mam wrażenie, że czasami jest nawet mentalnie starsza ode mnie i czasami potrafi mnie postawić do pionu i powiedzieć, słuchaj, zachowałaś się nie tak, nie tak, znowuż coś tam, to dzisiaj rano reprymendę mi dała, ale ja jestem za to wdzięczna, ponieważ ja wiem, że czasami ciężko jest samej przed sobą przyznać się do jakiegoś błędu i po prostu spojrzeć na siebie krytycznym okiem, a prawdziwa siostra potrafi to pokazać i zrobi to w taki sposób, że nie urazi cię, tylko jeszcze pomyślisz, kurde, jak dobrze, że ją mam, że po prostu mi to pokaże, bo samej mi jest głupio się przed sobą przyznać do błędu. Więc... To jest to, że po prostu potrafi mi powiedzieć i pokazać, słuchaj, tutaj coś takiego zrobiłaś, a powinnaś inaczej to zrobić i zrób to dla swojego własnego dobra, bo sama sobie tym szkodzisz. A z drugiej strony ja się otworzyłam i właśnie to, co Marta mówi, nie muszę być tutaj... mogę być po prostu sobą bez tego obowiązku, że muszę się zaraz czymś odwdzięczyć. Czasami jest tak, że po prostu mogę być sobą. To jest dla mnie najważniejsze. Że nabrałam większej odwagi i odważyłam się dla mnie przede wszystkim. Najważniejsze jest to, że ja poszłam za swoją intuicją i za tym, co robię, że wreszcie odważyłam się wyjść właśnie z tą astrologią, co tak długo ukrywałam przed światem. I to Marta do mnie powiedziała pierwsza, Olka, idź w tą astrologię. drugie, bo ci to dobrze, dobrze ci to idzie, dobrze ci to wychodzi. I to ona mnie pchnęła do tego, żebym ja właśnie tym się zajęła, za co jestem wdzięczna i jej osobiście, i stowarzyszeniu, i kręgom. Także kobieca energia jest bardzo wspierająca, szczególnie dla tych kobiet, które w dzisiejszych czasach muszą nosić spodnie. Ja taką kobietą byłam. Byłam najstarszą siostrą, musiałam podejmować odpowiedzialność, szczególnie jak moja mama zachorowała, to też tak, że tak powiem, była na mnie narzucona ta odpowiedzialność, żeby nosić spodnie, a tutaj nauczyłam się chodzić w kieckach, w sukienkach, nauczyłam się po prostu celebrować tą swoją kobiecość i pozwalać sobie na to i jest mi z tym łatwiej.
2: Co możemy powiedzieć paniom, które może by chciały dołączyć, ale gdzieś tam się wahają, czy szukają czasu?
1: Odwagi, czas się znajdzie, jak tylko będzie ta odwaga, żeby przyjść, posiedzieć, zobaczyć. Tu naprawdę nie ma żadnego przymusu, żadnego ciśnienia na to, żeby się odzywać, na przykład, żeby mówić o sobie, tak? Bo tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć o sobie wszystko. Chodzi o to, żeby po prostu być wsparciem dla drugiej kobiety. Często zapominamy o tym, że mamy różne trudne doświadczenia, my je chowamy gdzieś tam pod dywan, a przecież inni również mogą z tych doświadczeń korzystać. To nie znaczy, że wszystko to, co myśmy przeżyły, jest dobre dla innego. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że słuchaj, nie jesteś sama. Nie musisz tego chować, nie musisz się z tym ukrywać. Nie musisz tego chować za makijażem, czy też piękną sukienką, tak? Możesz być po prostu sobą, możesz się pokazać taka, jaka jesteś. Jesteśmy razem w tym, tak? Przeżyłaś coś trudnego, podziel się z tym. Podziel się tym z innymi, tak? Ponieważ inna kobieta, która przeżywa dokładnie to samo, może potrzebuje zobaczyć, że nie jest sama, nie? Nie jest w tym sama. Często mamy takie sytuacje, że Ola mówi do mnie, jak ty chcesz? Ja mówię, ale czego ty chcesz?
0: Ale to jest właśnie u mnie, to jest syndrom najstarszej siostry, która zawsze musiała spełniać, że tak powiem, zajmować się młodszym rodzeństwem i być tym grzecznym przykładnym najstarszym dzieckiem, a Marta właśnie ma tą umiejętność, że ja czasami mówię właśnie, a co chcesz? Ona mówi, a co ty chcesz? A ja tak się wtedy, ale że ja? Że ja mogę?
1: Na górę, że ale jak nie chcesz, to nie robimy tak, jak ja chcę, robimy tak, jak ty chcesz. No przecież nie ma problemu, nie? I to są te bury nasze najczęściej, które się... Za to Ola mi daje ogromną taką, takie przyzwolenie na tą moją dziecięcą radość. Ja mam coś takiego w sobie, że jak ja się cieszę, to cieszę całą sobą. I no jest to postrzegane dość specyficznie.
0: Tak, jesteś rozemocjonowana. Tak.
1: A ja po prostu od jakiegoś czasu stwierdziłam, że nie ma co udawać, po prostu trzeba być sobą. I tak jak Ola czuje się tutaj dzięki kręgom sobą, również ja, więc jak ja się cieszę, to całą sobą. I przy Oli czuję tą swobodę, tak? Przy kobietach w ogóle z kręgu, tak? Bo to my najczęściej ze sobą współpracujemy, ale jak kobiety tutaj przychodzą, ja się naprawdę czuję sobą, naprawdę czuję się zrozumiana, naprawdę czuję się akceptowana taka, jaka jestem. Ja nie muszę niczego udawać, nie muszę zachowywać jakichś pozorów, bo co ludzie powiedzą? W ogóle tego to już żeśmy się chyba wyzbyły całkowicie, tak. Właśnie tego, co ludzie powiedzą. Tak. My teraz zastanawiamy się, co ja czuję, co ja mam sobie do powiedzenia, a nie co mają mi do powiedzenia inni. Oczywiście ja jestem dla nich, słyszę, co mówią, ale niekoniecznie muszę się ze wszystkim zgadzać dla zachowywania jakichś pozorów, tak? Także Ola mi daje to poczucie takiej swobody i poczucie też odpowiedzialności, bo to my tak, ja dużo mówię, a Ola działa.
2: Ale się uzupełniamy.
0: Najpiękniejsze jest to, że my nie musimy już niczego udawać i to jest bardzo uwalniające, kiedy po prostu będąc w swoim towarzystwie, tutaj też będąc w pracy, bo no nie oszukujmy się, w pracy spędzamy połowę swojego dorosłego życia i będąc w pracy nie muszę nikogo udawać, jestem sobą i to jest naprawdę uwalniające. Także to daje nam stowarzyszenie, to dają nam kręgi kobiet, że możemy być sobą i możemy poczuć się wreszcie wolne.
1: No i dajemy się pokazać naszej rodzinie, naszym rodzinom, takie jakie jesteśmy naprawdę, zupełnie inne spojrzenie na to, kim jesteśmy. Często weryfikujemy różne historie, które nas uwarunkowały w dzieciństwie właśnie, tak? To też jest niezwykle uwalniające, jeśli zaczynamy to rozumieć i wchodzimy na taką ścieżkę swojej własnej drogi, nie? Tak naprawdę już jako dorosłe kobiety tak naprawdę robimy teraz to, czego my chcemy, a nie to, czego cały czas ktoś od nas oczekiwał. To zrozumienie naszych mężów, to jest dla nas w ogóle fantastyczne, że nasi mężowie, oni są nami tak naprawdę zachwyceni teraz, nie? My jesteśmy naprawdę takie autentyczne i prawdziwe w tym, co robimy, w tym, w jaki sposób z nimi teraz rozmawiamy, bo nie ma tej frustracji w nas. My, jak mamy, czujemy jakąś frustrację, to siadamy w kręgu po prostu. Tak. Siadamy w kręgu, każda to wyrzuca, musimy to przegadać, przeanalizować i wracamy do domu po prostu z tą lekkością i właściwie tego już nie ma, nie? Nie ma już tego ciśnienia tutaj w tym naszym życiu rodzinnym. Jest po prostu swoboda, luz.
3: Ale tutaj też warto powiedzieć, bo na początku nasi mężowie trochę sceptycznie do tego podchodzili. Co prawda mój mąż wyszedł z taką propozycją, żeby zarejestrować stowarzyszenie, żeby legalnie to zacząć działać, ale na początku byli tacy trochę sceptyczni, że może o tutaj kobietki chciały się zacząć bawić w jakieś stowarzyszenia, a myśmy naprawdę podeszły do tego z taką odpowiedzialnością i z taką, no, że my naprawdę chcemy to tworzyć, że naprawdę chcemy robić coś prosto z serca dla innych kobiet, ale też dla siebie. No i nasi mężowie, jak zauważyli, że to naprawdę na poważnie, to wtedy zaczęli nas autentycznie wspierać i
1: popychać
3: wręcz, to idź zrób ten kurs, albo to idźcie zróbcie to, czy tamto. I to jest piękne, że oni po prostu mamy od nich wsparcie. Jak oni zobaczyli, że my przychodzimy z tych kręgów, z tych spotkań, z tych warsztatów uśmiechnięte, radosne, nie sfrustrowane, jak to na przykład ja, jak pracowałam na etacie, to często przychodziłam sfrustrowana, bo tam z kierowniczką się pokociłam, to tamto i oczywiście to się odbijało na życiu rodzinnym, a tutaj zupełnie inna jakość i nasi mężowie autentycznie nas wspierają i myślę, że są z nami z nas dumni, że po prostu mają kobiety.
1: Tak, kobiety, że my po prostu niczego nie potrzebujemy teraz udawać, że każda z nas pokochała siebie w pełni, taką jaka jest, a nie taką, jaką by chcieli widzieć inni, że my nie potrzebujemy takiej sztuczności, tak, nikogo udawać i nasi mężowie są z tego dumni. Widzą, jak się rozwijamy, to jest właśnie to, że oni widzą, jak się zmieniamy, jak się rozwijamy i kibicują nam, to nie jest tak, że zatrzymują nas w tym rozwoju, tylko wręcz przeciwnie. To jest niesamowite. Ja pamiętam, jak miałaś taką sytuację, że tak ci fajnie wyszedł warsztat, pamiętasz? I twój mąż się tak wzruszył.
2: Tak, to łezki pociekły.
1: I to jest fantastyczne, że oni też zaczynają, jak widzą, że my jesteśmy takie otwarte na to, żeby zrozumieć swoje emocje, to nasi mężowie robią dokładnie to samo. To jakby działa trochę jak lustro. Oni też chcą w tym być. I to jest fantastyczne, że nasi panowie się otwierają też na swoje emocje, widzą, że nie trzeba niczego udawać.
3: I tutaj jeszcze jakby zachęcić kobiety, które obawiają się albo mają jakieś obawy przed przyjściem na krąg, to jest właśnie to, że będąc w kręgu kobiet uzdrawiasz samą siebie, a poprzez siebie uzdrawiasz swoją rodzinę, swój związek, swoje relacje z dziećmi, także myślę, że warto.
4: SK 106,6.
5: Uczą najmłodszych, czym jest numer alarmowy 112. Między innymi o tym rozmawiamy z Moniką Kujawską-Marszałek, koordynatorką punktu Europe Direct.
6: Monika Kujawska-Marszałek, koordynator punktu Europe Direct Zielona Góra, który działa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
7: Powiedzmy więcej o samej idei działania tego punktu. Czym się Państwo zajmujecie?
6: To jest taki projekt dofinansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej i my stanowimy taką sieć informacyjną Komisji Europejskiej, która funkcjonuje we wszystkich krajach członkowskich. Sieć nazywa się Europe Direct, no i zawsze ten kolejny człon jest związany z miejscem, gdzie znajduje się dany punkt. Naszym głównym zadaniem sieci Europe Direct jest przybliżanie w sposób taki przystępny wiedzy i działań Komisji Europejskiej i w ogóle całej Unii Europejskiej dla obywateli, dla mieszkańców regionu. Czyli chcemy po prostu tą Unię Europejską, te decyzje, te jakieś informacje, które są z Brukseli, przekazać na tutaj grunt lokalny, a z drugiej strony też przekazujemy Komisji Europejskiej, tutaj przedstawicielstwu w Polsce, potrzeby mieszkańców regionu, tak? Czyli w tym przypadku lubuskiego, jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do działań Unii Europejskiej, jakie są potrzeby, jakie są wyzwania, więc też jesteśmy takim łącznikiem, no bo z tej perspektywy Brukseli, żeby spojrzeć na całą Unię Europejską, na te wszystkie regiony, to jest czasami dosyć trudne zadanie i naszym zadaniem jako całej sieci jest też komunikowanie tych potrzeb regionalnych w skali całej Unii Europejskiej.
1: W jaki sposób Państwo to jakby zbierają? To jest na podstawie Waszych spotkań z mieszkańcami, rozmów? Czy...
6: Tak, na podstawie spotkań. My organizujemy też różnego rodzaju dialogi obywatelskie, spotkania z mieszkańcami. Po wszystkich naszych działaniach też staramy się przeprowadzać takie ankiety ewaluacyjne, gdzie mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię. Posiadamy też jak gdyby swój punkt, biuro. Jesteśmy też w terenie na różnego rodzaju piknikach, takich imprezach, eventach. Mamy stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie przekazujemy jak gdyby wiedzę, mamy też publikacje, ale też jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję, więc zbieramy te informacje i też po prostu później, jeżeli są to takie wnioski od mieszkańców, to przekazujemy je dalej.
1: No i działacie właściwie dla różnych grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych, przez młodzież, można powiedzieć, dorosłych i seniorów. Czym się charakteryzują te poszczególne działania?
6: To znaczy tak, te działania staramy się część sami wymyślać działań, które wydają nam się, że będą ważne dla poszczególnych grup, ale też zdarza się tak, że po prostu reagujemy na potrzeby poszczególnych właśnie grup i takim przykładem jest właśnie seniorzy, którzy podczas zajęć, które organizowaliśmy w wakacje, to były fit wakacje, zgłosili nam taką potrzebę, że takich działań i aktywności jest za mało, chociaż dla seniorów jest bardzo dużo różnych działań, ale akurat tego typu ćwiczeń na świeżym powietrzu im brakuje i im się to bardzo spodobało, no i my te działania będziemy kontynuować, tak? Więc no nie zawsze, raczej czasami nam się uda bardzo jak gdyby wbić w zapotrzebowanie i jeżeli jest taki odzew, że to jest potrzebne, tak? No to kontynuujemy. Jeśli chodzi o zajęcia na przykład w szkołach, no to też mamy kontakt z nauczycielami, oni też nam na przykład mówią, czego brakuje, a generalnie brakuje takich działań związanych z zaangażowaniem dzieci i młodzieży, działań związanych z takimi formami aktywności jak warsztaty, właśnie jak debaty, jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, żeby pokazać, że ten smartfon to nie tylko jest do zabawy, ale może być też fajne narzędzie do nauki, więc my staramy się, jeżeli nie my osobiście, bo też nie na wszystkim się znamy, to zapraszać ekspertów i jak gdyby reagować na te potrzeby. Tutaj jeśli chodzi też o młodzież, to jest duże wyzwanie związane właśnie z tą cyfryzacją, z dezinformacją, więc też takie warsztaty z zakresu dezinformacji ze specjalistami organizowaliśmy i też raczej w formie takich warsztatów interaktywne niż takiego wykładu.
1: Mhm. To również się odbywa w formie takich jakby lekcji po prostu na różnych przedmiotach. Tak, tak. To jest też osobny jakby...
6: To znaczy czasami, to różnie bywa, to jest też kwestia do umówienia z daną placówką. Czasami jest to jakieś takie działanie popołudniowe czy otwarte i mamy uczestników z różnych szkół, a czasami są to zajęcia stricte, które uzupełniają, dzieją się w trakcie lekcji i jak gdyby uzupełniają ten program nauki. Mhm. To w ramach historii, to po prostu zależy, jak tak nauczyciel zadecyduje, czy też dyrekcja. My tutaj jak gdyby akurat w to nie ingerujemy, to jest kwestia jakby szkoły. Generalnie no, u nas taką zasadą jest, że z racji tego, że my nie mamy takich warunków lokalowych, żeby szkoły zapraszać do siebie, to zawsze jeździmy do szkoły, bądź szukamy jakiegoś miejsca poza naszym biurem, tak, gdzie wtedy organizujemy takie warsztaty. Zdarzały nam się już też takie warsztaty dotyczące dezinformacji dla młodych ludzi organizowanych na pograniczu polsko-niemieckim, więc były to też warsztaty dla młodzieży z Polski i z Niemiec i też wyszły fantastycznie.
1: Czyli podkreślmy, bo Państwo się znajdują w Zielonej Górze, ale tak naprawdę i z północy, i z południa, zawsze z Lubuskiego.
6: Tak, łączymy północ i południe. Jest naszym terenem działania, jest całe województwo lubuskie, bo funkcjonujemy w ogóle w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. w delegaturze w Zielonej Górze, no ale też jak gdyby te nasze działania tak trochę już wykraczają poza zasięg naszego województwa, bo mamy bardzo dobrą współpracę transgraniczną, taką polsko-niemiecką, taką stałą, regularną. Mamy kolegów, zaprzyjaźnione punkty Europe Direct w Guben i we Frankfurcie nad Odrą. To są takie nasze strategiczne partnerstwa, ale też udało nam się i realizujemy od kilku lat taki projekt łączący punkty Europe Direct z Polski, z Niemiec i ze Skandynawii.
1: Wróćmy jeszcze do tych ogólnych informacji, bo też docierają Państwo do maluszków, najmłodszych mieszkańców tutaj regionu. W jaki sposób?
6: Tak, do najmłodszych dzieci przychodzimy z zajęciami. Takimi głównymi tematami to jest właśnie europejski numer alarmowy 112, czyli uczymy najmłodszych, w jaki sposób korzystać z tego numeru i jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Myślę, że to jest potrzebne cały czas. Czasami te zajęcia są też poszerzone o podstawy pierwszej pomocy. Jeżeli uda nam się i jest taka potrzeba, zaprosić właśnie albo strażaków, tak, albo ratowników medycznych, więc myślę, że to jest też potrzebne. I też mamy takie zajęcia, my to nazywamy ABCUE, czyli takie podstawy Unii Europejskiej, właśnie przez zabawę, przez poznanie tradycji, zwyczajów krajów Unii Europejskiej pokazujemy, że te kraje są różnorodne, a mimo to ze sobą współpracują, no i w myśl hasła są zjednoczeni w różnorodności.
4: SK 106 i 6. SK Żary News.
8: Aleksandra Kananiak, to jest magazyn reporterów Eski Żary. Czym jest kostium, ubraniem, opowieścią, drugą skórą? Czy małe miasto może stać się domem dla niszowej sztuki? Rozmawiamy z Esterą Parker, artystką wizualną, kostiumografką, która łączy świat teatru, filmu i performance'u. Materiał Klaudii Mazurek.
9: Skąd właśnie pomysł na sztukę? Jak u Ciebie zaczęła się ta droga?
10: Ja myślę tak naprawdę, że ja bardzo długo nie wiedziałam, w którą ja stronę pójdę. I nawet po wyjeździe do Anglii nie wiedziałam dokładnie, na jaki ja kierunek pójdę i gdzieś to dopiero później zaczęło się klarować. Natomiast zawsze czułam na pewno jakąś potrzebę tworzenia, jakakolwiek by ona nie była. Bardzo też tak czerpałam przyjemność z eksploracji różnych rzeczy i wydaje mi się, że to jakby nie minęło u mnie i pewnie nie minie. I bardzo dużo różnych rzeczy robiłam w przeszłości i gdzieś tam zawsze udało mi się je składać jak takie puzzle. Wydaje mi się, że to, czy to w jednym momencie jest projektowanie kostiumu, to czy ja mam ochotę namalować jakiś obraz, czy stworzyć jakiś teledysk, to jest tak naprawdę jakimś takim etapem, który się zmienia w ciągu życia. I z kostiumem na pewno jakby byłam i jestem związana na dłużej. Ale w jakimś sensie każda forma staje się niewystarczająca być może dla człowieka albo dla mnie w pewnym momencie, że kiedy już czasem poczujemy się komfortowo w jakiejś przestrzeni, to nabieramy potrzeby, żeby wyjść poza tą ramę. I takim fajnym sposobem gdzieś tam dla mnie jest właśnie taka interdyscyplinarność sztuki, to, że ja mogę łączyć różne rzeczy. Projekt, nad którym gdzieś tam pracuję oprócz festiwalu, to jest jakby mój zespół, który powstał niedawno. I ja tam na przykład melorecytuję swoje wiersze, które pisałam gdzieś tam od na przykład nastoletnich lat, ale też nikomu jakby nie pokazywałam. I naraz się okazało, że ja mam tyle tekstu i tyle wszystkiego, że nie sądzę, że piszę wersję, to pozaczynałam jakby trzy książki. I że mam wokół siebie muzyków, którzy tak fajnie improwizują do mnie, a ja do nich, że z tego powstał bardzo szybko koncert. Więc jakby bardzo dużo rzeczy się dzieje w momencie, kiedy jesteś jakby otwarty na różne możliwości. I wydaje mi się, że trochę tak być może jest trochę z tą sztuką, że ja chodziłam na ten rysunek i malowałam, bo po prostu lubiłam i wiedziałam, że chcę wyjechać do Anglii i potrzebuję to do portfolio, ale nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale w momencie, kiedy gdzieś tam kierujesz się tą intuicją i pozostajesz otwarty, to te drogi otwierają się i pozwalają ci eksplorować bardzo dużo różnych rzeczy. Ja w momencie, kiedy wyjeżdżałam do Anglii, to wyjeżdżałam z takim zamysłem, że będę studiowała modę, ale tak naprawdę nie wiedziałam, dlaczego ja mam ten zamysł, bo ja modą się aż tak nie parałam, jak powinnam była jakby w moim mniemaniu, oczekiwaniu, jeżeli ja chcę tą modę studiować. Więc ja nie byłam jakoś super ubraną dziewczyną z żagania, która po prostu, wiesz, ciągle przegląda obrazki żurnalowe i stara się kogoś odzwierciedlić. Mama raczej mówiła, że ja nigdy nie miałam potrzeby, a ja nie wiem, czy nie miałam potrzeby, czy nie miałam odwagi, ale nie czułam też, nigdy nie chciałam, nie czułam takiej potrzeby, żeby przynależeć do jakiejś, wiesz, grupy czy subkultury, więc ja gdzieś tam sama siebie nie lubiłam definiować w kostiumie. Ale to, co jakby poznałam, czy zaczęłam się uczyć, to, co mnie urzekło jakby w kostiumie, to była ta historia, którą opowiadamy w momencie, kiedy zakładamy coś na siebie, kiedy masz taką fizyczną możliwość stworzenia bohatera, opowiedzenia historii w sposób taki niewypowiedziany, tak? Czyli my tworzymy jakąś historię, tworzymy jakiś taki przekaz podprogowy dla odbiorcy. My pomagamy wcielić się w rolę danej osobie, stworzyć ten świat. I wydaje mi się, że ja zawsze lubiłam obserwować ludzi i ja w ogóle lubię ludzi. Lubię patrzeć na nich i zastanawiać się, wiesz, dlaczego mają na sobie to, co mają, co stoi za tymi wyborami, jaką mają historię, jaka jest ich historia. I wydaje mi się, że to, co postrzegałam w modzie bardzo często jako dosyć płytkie czy sezonowe, to w kostiumie, nawet jeżeli nie było to piękne, bo w kostiumie nie zawsze oczywiście o to chodzi, żeby coś było piękne, tylko żeby było prawdziwe. I wydaje mi się, że ja tej prawdy zawsze szukałam. I kostium mi to dawał. I on był przede wszystkim też bardzo taki namacalny, taki, z którym jakby mogłam pracować z materiałem, mogłam eksperymentować. W ogóle jakby kocham tworzyć, w sensie kreować rzeczywistość. I mi się wydaje też, że w tym momencie kostium stał się dla mnie za mały. Tak głupio troszeczkę brzmi, bo oczywiście możesz też piąć się, wiesz, po tej drabinie kostiumografii i robić coraz większe i trudniejsze i bardziej wymagające projekty. Ale u mnie zaczęło się coś takiego pojawiać, że jakby chciałam mieć większą kontrolę nad kreacją rzeczywistości takiej, powiedzmy sobie, performatywnej czy takiej artystycznej. I zaczęło mi tak brakować też takich innych elementów, takich może bardziej reżyserskich. Czasem byłam wdzięczna, że ja się reżyserem nie zajmuję, bo ja mówię, jaki ogromny trzeba mieć taki, wiesz, taką siłę w sobie, żeby zwerbować ludzi do swoich projektów. W momencie, kiedy, wiesz, ty masz jakiś pomysł, scenariusz i masz ochotę, wiesz, zrealizować jakiś większy projekt, film, to ty musisz tych ludzi mieć siłę przekonać, żeby oni przyszli jakby z tobą pracować. Mhm. Nawet jeżeli czasem pieniądze za tym nie stoją. I ja tak zawsze podziwiałam też tych ludzi, że tak mówię, nie byłabym w stanie jakby tego zrealizować, ale to jest coś dokładnie, co my robimy tutaj w sumie od 2 lat, czyli stworzyliśmy sobie jakąś wizję na festiwal, mamy jakieś swoje założenia artystyczne, no i właśnie w taki sam sposób trochę uczymy się tych ludzi werbować, przekonywać, bo wierzymy bardzo głęboko jakby w ideę i w słuszność rozwijania takich projektów.
2: Ciebie nie było przez jakiś czas w Polsce, bo byłaś w Anglii. Mm-hmm. I to było kilka szkół. Powiedz, jakie to były szkoły i co ty tam w ogóle robiłaś, bo wiesz, jak patrzysz na tą nazwę, to ciężko ogarnąć, co za tym stoi.
10: Pewnie tak. Pewnie tak, jak ktoś patrzy ze zewnątrz. Więc pierwszą szkołą, do której wyjechałam po liceum, bo chodziłam do liceum do Wiesława Prusa w Żarach. I już w trakcie liceum, na pierwszym albo na drugim roku, bardzo wiedziałam, że chcę wyjechać do Anglii. I to się być może właśnie wtedy stało moją taką trochę obsesją. Więc ja głównie w liceum skupiałam się na tym, żeby uczyć się język angielskiego i żeby chodzić na lekcje rysunku. I to były moje takie dwa takie punkty skupienia. I ja byłam strasznie zakochana w Cambridge, bo tam odwiedziłam z mamą w wieku 16 lat, ale tam nie znalazłam żadnej takiej szkoły, która by mi akurat odpowiadała, więc znalazłam ją w Bath. Tam też mieliśmy znajomych niedaleko, więc łatwiej mi tam było wyjechać. Ja wyjechałam sama do tej szkoły, więc tam ukończyłam taki roczny kurs Foundation in Art and Design, co się tak nazywało. I on miał tak naprawdę przygotowywać do studiów już takich normalnych. Tak zwany nasz taki, nie wiem, rok zerowy, można powiedzieć. I ten rok kończy bardzo wielu Anglików i też jest polecany dla cudzoziemców, też żeby nauczyć się troszeczkę bardziej tego systemu brytyjskiego, żeby rozwinąć nawet język angielski, bo jak przyjechałam do Anglii, byłam uczennicą piątkowo-szóstkową, to jednak tam miałam takie, wiesz, poważne blokady i naraz się okazało, że ciężko jest mi wyrazić siebie i musiałam oczywiście jakby bardzo szybko też nauczyć się wyrażać siebie i omawiać swoje projekty w języku angielskim, więc wiele słownictwa, które się uczyłam, to po dzień dzisiejszy nie wiem, jak brzmi po polsku, bo od razu uczyłam się po angielsku. I to był taki piękny rok, bo uczyliśmy się bardzo wielu rzeczy. Tak może, można powiedzieć być może, że to są takie, nie wiem, może liceum plastyczne, może w pigułce, może coś takiego. Czyli mieliśmy i rzeźbę, i fotografię cyfrową, analogową, mieliśmy ciemnie, uczyliśmy się obsługi świateł, mieliśmy taki print room, gdzie mieliśmy różne takie techniki druków, takich starych. Rysowaliśmy, malowaliśmy z natury, ale też przede wszystkim uczyli nas tam bardzo być ciekawym świata. I mieliśmy nasze takie reguły, nasze wewnętrzne, które jakby poznaliśmy pierwszego dnia, czyli na przykład zakaz używania pędzli. Czyli te wszystkie prace, które powstały przez cały rok, które były na przykład rysunkiem z natury, to były nigdy przy użyciu pędzli. I czasem to tak wyglądało, że prosili, żebyśmy szli na lunch, na dwór i przynieśli 3 przedmioty, nie wiedząc, co my zrobimy z tymi przedmiotami. Później dopiero się dowiadywaliśmy, że to są przedmioty, z którymi będziemy tworzyć, malować coś. Ale malować coś rzeczywistego, czyli na przykład, nie wiem, architekturę. Czyli uczyliśmy się na pewno takiego myślenia gdzieś tam kreatywnego, uczyliśmy się eksplorować dane narzędzia, poznawać ich takie no, charakterystyki w jakimś sensie i pracować z różnymi rzeczami. Ale korzystanie z tych różnych rzeczy uczyło nas też, wydaje mi się, też takiego trochę jakby rozluźnienia, że my tak naprawdę nie mogliśmy przewidzieć ruchu danej rzeczy, tak jak jesteśmy w stanie przewidzieć na przykład do ruchu pędzla, bo jesteśmy przyzwyczajeni do nich. To tamte rzeczy fajnie tak trochę bardziej w taki wolny sposób zaczynały powstawać, mam wrażenie. Tam też mieliśmy takie zajęcia z textiles, taki krótki projekt i wtedy tam pierwszy raz obsługiwałam maszynę do szycia. Więc to był taki basicowy początek, ale te zajęcia były takie bardzo szybkie i bardzo pobieżne, ale które musiały bardzo szybko jakby zaowocować w tym, że musiałam stworzyć swój pierwszy kostium, żeby z kolei złożyć podanie do London College of Fashion na kostiumografię, żeby już się jakby do niej dostać. Więc mieliśmy taki bardzo krótki proces pomiędzy wrześniem a styczniem na 3 projekty. Takie większe. W ciągu tych kilku miesięcy musieliśmy już tak naprawdę przygotować portfolio do szkoły wyższej. Moim wyborem był London College of Fashion. Pewnie dlatego też, że to był kierunek i studia taki jakby prawie, że jakby nieosiągalny, że w naszej takiej świadomości studenckiej i też jakby świadomości nauczycieli, to był takie miejsce prestiżowe, do którego ciężko się dostać. Wobec tego budziło emocje takie, że no ale ja jednak chcę spróbować, czy ja będę w stanie się tam dostać i studiować z ludźmi, no tak w moim mniemaniu, najlepszymi.
2: To były jakieś ciężkie wymogi? Jakie to były wymogi, żeby się tam dostać?
10: Żeby dostać się na kostiumografię w Londynie, to musiałam przygotować portfolio prac zróżnicowane. Oczywiście to, co pokazuje się w portfolio, ma ogromne znaczenie, jak i to, czego się nie pokazuje. Czyli na każdym etapie też jakby nauczyciele, czy ci, co nas oceniają, patrzą, jakie mamy jakby taką samą świadomość i świadomość rzeczy, które nie są dobre w naszym wykonaniu i które odrzucamy. Musiałam przedstawić kostium, jakiś kostium i zrobić do niego projekt, opowiedzieć o bohaterze wybranym z książki. Pytali oczywiście też, dlaczego chcę studiować w Londynie, jakie mam takie rytuały, gdzie chodzę do teatru, gdzie szukam tych wiadomości. Czyli sprawdzali, czy jakby ja odnajdę się w tym Londynie, jakie mam motywacje. Sprawdzali, czy ja jestem świadoma swoich słabych stron. To bardzo ważne było na każdym etapie nauczenia. Czy ja jestem świadoma, gdzie mogę się polepszyć, gdzie ja muszę pracować, co jest jeszcze niezrobione, ale też jakie mam dobre strony. Też nie szukali na pewno ludzi, którzy gdzieś tam ściemniają, chcą się migać, którzy wiedzą, że nie będą pracować ciężko. Na pewno tam szukali ludzi, którzy nie boją się eksplorować jakichś nowych rejonów w kostiumie. Na pewno ludzie, którzy tam studiują i są prowadzeni przez tych nauczycieli, oni są bardzo tacy eksperymentalni i odważni. Na pewno nie musieliśmy wiedzieć, jak dobrze szyć, bo tam oczywiście uczyliśmy się tego też, ale jakby musieliśmy już coś przynieść, już coś mieć, wykazać się czymś. I tam, o ile pamiętam, to było chyba tylko taki jednoetapowy konkurs dostania się do szkoły. W niektórych innych szkołach to składało się z większej ilości etapów. Tam mi się wydaje, że to był tylko ten jeden etap.
11: Później miałam kilka lat przerwy.
10: Gdzieś tam bardzo już ciągnęło mnie, żeby pracować, że tak powiem, w industry. Miałam taką wielką potrzebę. W Anglii też nie ma takiego jakby wymogu i presji społecznej, bynajmniej nie było wtedy, kiedy ja byłam, żeby kończyć magistra, tak? Jakby ten licencjat jest już na tyle dobrze postrzegany, że spokojnie można zacząć pracować i też ta praca tak naprawdę, no to dopiero nam pokazuje, czym jest kostium w prawdziwym świecie, bo my możemy sobie tworzyć 3 miesiące jeden kostium i później być z niego rozliczanym, a idziemy do prawdziwego życia i okazuje się na przykład, że mam 20 kostiumów stworzyć w miesiąc i że ja nie mogę już tyle czasu spędzić nad jednym kostiumem, że mam limitowany czas, ile ja mogę rozwijać dany projekt. Ale też to, czego uczymy się już w prawdziwym życiu, to jest ta szybkość podejmowania trafnych decyzji, ufanie intuicji. I po tych kilku latach, kiedy urodziła się moja córka, to wtedy miałam znowu taką nieodpartą ochotę, żeby iść na studia, żeby kontynuować. Ja tam wahałam się pomiędzy kilkoma kierunkami i ostatecznie zdecydowałam, że to będzie Cultural and Creative Entrepreneurship na Uniwersytecie na Goldsmith. I ten jakby kurs, można tak powiedzieć, że to był taki kurs trochę, magister kurs, to on zakładał, że w jakimś sensie pomoże nam, czy nauczy zrobić kreatywny, kulturalny biznes, bazując na fachu, który już mamy, na zdolnościach, które mamy. Czyli nie można było tam przyjść, nie mając jakby poprzedniej specjalizacji, wykształcenia. I tam, żeby aplikować, to składaliśmy pomysł właśnie na projekt, nad którym będziemy pracować, jako taki proposal. I ja tam non-stop zmieniałam pomysły, nad czym ja chcę pracować. I wydaje mi się, że po zakończeniu studiów, po przyjeździe do Polski, to ja w jakimś stopniu zrealizowałam te wszystkie pomysły, a obecnie jestem w momencie z tym pierwszym moim pomysłem, powiedzmy pomiędzy. Czyli tak jak teraz gdzieś tutaj współpracujemy lokalnie z młodymi muzykami albo z osobami, które zaczynają i im na przykład potrzebny jest wizerunek, im jest czasem potrzebna osoba, żeby ich ubrała do teledysku, żeby zrealizowała ten teledysk, żeby zaprojektowała troszeczkę, jak oni będą wyglądali na scenie. To ja teraz dopiero tak naprawdę zaczynam się tym zajmować, ale gdzieś na naszym takim gruncie lokalnym. Będąc w Żaganiu, po przyjeździe do Polski, oczywiście jakby dysponuje się innymi zasobami, innymi możliwościami niż w momencie, kiedy pracuje się w Londynie. Więc tak naprawdę to, co ja robię od kilku lat, mieszkając tutaj, to tak doszłam do wniosku w pewnym momencie, że to jest stworzenie sobie takiego małego Londynu, małej produkcji. Czyli jeżeli jesteś kostiumografem w małym mieście w Polsce, no to ja mam wrażenie trochę jakby nie istniejesz w dużej mierze. Czyli ja mogę oczywiście współpracować, nie wiem, z lokalnym teatrzykiem, tak, z lokalnym teatrem, ale to jednak zazwyczaj nie będą te rzeczy, które naprawdę tak mnie kręcą. I trudność oczywiście też jest taka, że tutaj jest mało ludzi na wysokim poziomie, specjalizującym się w poszczególnych elementach, powiedzmy sobie, produkcji filmowej na przykład, tak żeby wspólnie żeby móc wspólnie stworzyć jakiś większy projekt. Także ostatnie lata tak naprawdę to było poszukiwanie tych ludzi, zdobywanie zasobów, budowanie relacji, staranie się na przykład prowadzenia laboratorium sztuki, które prowadziliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, żeby jeżeli znajdziemy jakieś fajne, kreatywne osoby, które mają fajne aspiracje, którzy robią autorskie projekty, to żeby nauczyć się siebie, żeby spróbować pracować nad wspólnymi projektami, żeby czasem być tą osobą, że wyciąga się kogoś z takiej przysłowiowej szafy, żeby spróbować złożyć tych kilka ludzi, te elementy w jedną produkcję i żeby spróbować stworzyć coś większego.
9: Ale już przy większych produkcjach zdarzyło ci się pracować, nie?
10: Tak, pewnie mowa o The Crown. Mhm. The Crown był chyba takim najbardziej znanym tytułem, przy którym pracowałam. To było chyba w 2015 albo 2016 roku, już nie pamiętam. Pracowałam na pewno przy produkcji pierwszego sezonu i pracowałam tam w takim printmaking studios. Byłam odpowiedzialna za zdobienia szat duchownych oraz za zdobienie szat druhen. Ale tak naprawdę no, tych projektów było bardzo dużo i bardzo różnych. Moje takie pierwsze kroki, tak naprawdę jako taki niezależny projektant, dopiero co po studiach, to stawiałam przy takich spektaklach, wydarzeniach, to się nazywało West End Bears. Oni generalnie to była fundacja, która gdzieś tam walczy z HIV i też wspiera dzieci w Afryce i generalnie takie mieli akcje dobroczynne. Ta akcja dobroczynna polegała na tym raz do roku, że organizowali takie duże, duże przedsięwzięcie. Jak ja pracowałam, to chyba było w Novello Theater, więc wynajmowali albo dostawali, nie wiem, ogromny teatr, piękny, stary teatr i tam robili show. I tancerzy na tym show było około 150, bardzo dużo kostiumów. Charytatywnie brali udział w nim tancerze, muzycy, piosenkarze z bardzo dobrych, takich kasowych musicali z Londynu. Także załoga naprawdę była taka topka i było kilka gdzieś tam bardziej znanych projektantów i ja, która dopiero zaczynała. I tam było, pierwszy raz pomagałam takiemu Ashley'emu zrobić projekt, a w następnym roku Darren, producent, zaprosił mnie do tego projektu. Ja oczywiście byłam przeszczęśliwa, tylko oczywiście budżet był minimalny, śmiesznie mały. Właśnie tutaj wypadałoby chyba o tym wspomnieć. Ci bardzo dobrzy tancerzy i piosenkarze, oni rozbierali się podczas tego przedstawienia, więc to wszystko było robione z dużym przymrużeniem oka na cele charytatywne.
2: W ogóle jak taka praca przy takiej większej produkcji wygląda? Czy to już jest właśnie taka walka z czasem troszkę?
10: To jest zazwyczaj walka z czasem, jak dla mnie. Mało kiedy chyba jest produkcja, kiedy nie ma walki z czasem. Bynajmniej przy tych, co ja brałam udział. Wydaje się, że zawsze jest za mało czasu i że zawsze jest za mały budżet. Jakikolwiek by ten budżet nie był i jakkolwiek by tego dużo czasu nie było. Ale to nasza chyba jest też taka tendencja, może artystyczna, że mamy często problem z wyrzuceniem dzieła do świata. Że dzieło nigdy nie jest skończone. Że zawsze jest coś, co można polepszyć. Że jakby kiedy stwierdzić, wiesz, że obraz jest skończony, czy książka jest napisana. Kiedy wiesz, że przekroczyłaś siebie i już nic nie jesteś w stanie lepiej zrobić. No bardzo często tak jest, że masz świadomość, że jesteś w stanie coś, wiesz, lepiej wykończyć, lepiej zrobić. No ale wtedy gdzieś tam, wiesz, przychodzą takie inne rzeczy. Czas, zaplanowana produkcja, kiedy jest premiera, tak? I po prostu w kostiumie na pewno uczysz się działać, wiesz, w innych branżach takich produkcyjnych, kreatywnych, że jest jakiś deadline, że masz tyle czasu, że masz taki budżet, masz takie zasoby i choćby nie wiem, co się działo, ty musisz po prostu wyrzucić to z siebie, tak? Oddać to dzieło. I musisz powiedzieć, po prostu być w stanie sobie powiedzieć, okej, okay, jakby zrobiłam wystarczająco na te zasoby, na ten czas, który miałam. To jest bardzo trudne. Ja teraz jak pracuję z muzykami tutaj lokalnie i my staramy się na przykład ukończyć płytę. I ja gdzieś tam czasem merytorycznie pomagam im, gdzieś tam próbuję ich wspierać, czy prowadzę też takie zajęcia o pokonywaniu oporu właśnie dla takich młodych artystów, to wiesz, nie jesteśmy w szkole, nie mamy takich twardych deadline'ów. Te umówione deadline'y między nami nie są dla nich czasem aż tak ważne, wiesz, to nie jest jakaś taka siła odgórna, którą oni być może nie chcą na siebie nałożyć. Więc jakby ciągle jest to przeciąganie, nie? Ciągle nie jestem gotowy. Jeszcze mogę coś zmienić, jeszcze mogę coś polepszyć. Tylko jakby kiedy będziemy gotowi, wiesz?
2: I zawsze to jest dobre, nie?
10: Prawda jest może taka, że nigdy nie będziemy gotowi w pełni, nie? No kostium na pewno uczy tego, że musisz, jakby wiesz. Zasada jest prosta, tak? No tancerz wychodzi na scenę, on musi w czymś wyjść, tak? Chyba, że ma w niczym nie wychodzić. Ale jakby założenie jest takie, że coś musi mieć na sobie. To musi dobrze wyglądać, to ma być dla niego wygodne, jeżeli takie jest założenie. Ma pomagać mu w ruchu, ma opowiadać jakąś historię, ma z niego nie spadać, ma nie wyglądać, ma nie sprawiać, żeby jego ciało gorzej wyglądało, tak? Ma mu pomagać w tym. Więc oczywiście są jakieś takie bardzo podstawowe założenia. Kiedy mamy czas na więcej, to my jesteśmy w stanie więcej rzeczy wtedy analizować. Kto najbardziej się wyróżnia na scenie? Czy ta osoba, która wyróżnia się na scenie, powinna się wyróżniać? Czy coś odstaje, czy coś nie pasuje do grupy? To jakby wszystko bardzo zależy, co my tworzymy, nie? Czy ta osoba jest z tyłu i czy możemy nie poświęcić jej tyle uwagi, bo nie będzie jej tyle widać, ale więcej pracy wykonamy na osobę, która jest z przodu, która jest liderem, na której będziemy skupiać tą uwagę. Wydaje mi się, że osoby, które pracują w kostiumie, często są pracoholikami i wykorzystują każdą, wiesz, chwilę, żeby jednak wykonać jak najlepszą pracę. I chyba nigdy nie ma wystarczająco czasu i pieniędzy, tak mi się wydaje. Ale czasem to też jest złudne. Złudne w tym sensie, że czasem przy bardzo małym budżecie, przy ograniczonym czasie, naraz okazuje się, że jesteśmy w stanie, wiesz, znaleźć rozwiązania. Jakoś dziwnym trafem, wiesz, pójść do jakiegoś sklepu lumpeksu, czy zajrzeć do szafy i okazuje się, że mamy coś idealnego, że my naprawdę jakby jesteśmy bardzo kreatywni, tak jako ludzie, jako jednostka. I jak pozwolimy sobie na tą otwartość i kreatywność, to jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, wiesz, na wiele problemów, na wiele sposobów. Więc czasem duża ilość czasu i duża ilość pieniędzy i zasobów potrafi cię gdzieś rozleniwić, nie? Mm-hmm. Potrafi cię gdzieś tam zabrać w rejony, w które byś nie poszedł, jakbyś robił coś, wiesz, na niższym budżecie. I tu nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, wiesz, tak naprawdę. Ani co jest lepsze, ani co jest gorsze. Mm-hmm. Wiesz, niektórych produkcji no, ciężko byłoby zrealizować na minimalnym budżecie, tak? Jeżeli musimy zrobić coś bogato zdobione, jeżeli musimy wypożyczyć coś, tak? Jeżeli jest duża ilość ludzi zaangażowanych. Ale na pewno praca w produkcjach takich uczy zawsze, że jest jakieś rozwiązanie na każdy problem i na każdy brak zasobów, że ludzie jak chcą, jakby to znajdą rozwiązanie.
9: No ale już i przy filmach gdzieś tam pracowałaś, i przy teatrze, i przy kostiumach, i teraz przy muzyce. Co ci najbardziej odpowiada? Czy ten kostium jednak gdzieś przeważa?
10: Tak, powoli wracam do kostiumu, tak naprawdę. Miałam przerwę kilka lat. Wydaje mi się, że ja troszeczkę się obraziłam na ten kostium, jak wyjechałam z Londynu. Ale obraziłam się w takim sensie chyba, że bo ja wróciłam do Polski w czasie pandemii. I świat wyglądał, jak wyglądał, i były ograniczenia wszędzie, jakie były. I wydaje mi się, żeby tak nie czuć po prostu, nie mieć takiego poczucia, że ja coś tracę, jako młoda matka, rezygnując gdzieś tam, wiesz, z możliwości, z Londynu, ze swoich marzeń, wracając do żagania, to ja gdzieś to tak odłożyłam sobie na taką półkę, która jest zakurzona i schowana gdzieś głęboko, i bardzo mocno zaczęłam się skupiać na to, w jakiej rzeczywistości ja się tutaj znalazłam. Skupiałam się też na tym, co ja mogę zrobić w żaganiu dobrego, bo na ostatnich studiach to bardzo mocno gdzieś tam rozwijane było nasze takie myślenie takie społeczne, czyli oni bardzo chcieli wykształcić w nas taką potrzebę i niemalże taką powinność i odpowiedzialność społeczną jako osoby, które posiadają jakąś firmę, czy są projektantami, żeby te założenia czy projekty były dobre dla innych ludzi, żeby były dobre dla innych i też dobre dla środowiska. Więc ja tutaj po przyjeździe zaczęłam bardziej jakby wczuwać się tutaj w tych ludzi i starać się zrozumieć, czego im trzeba. I mi bardzo, bardzo szybko wyszło, że na przykład brakowało warsztatów dla kobiet, że kreatywności można uczyć i poprzez kreatywność rozwiązywać problemy życiowe nawet tych ludzi, w jakimś takim skrócie mówiąc, i że czasem zajęcia z jakiegoś tam rzemiosła to nie muszą mieć na celu, żeby stać się rzemieślnikiem, tylko żeby posiedzieć, porozmawiać, żeby miło spędzić czas w jakiejś takiej szczerej, otwartej atmosferze, ale też być może, żeby pokazać tym kobietom, czy w ogóle ludziom, że oni są w stanie stworzyć, bo jeżeli oni są w stanie stworzyć na przykład makramę, nigdy wcześniej nie robiąc tej makramy, na przykład w 2 godziny i one są w stanie zabrać to do domu i patrzeć na to, to dla niektórych kobiet to na przykład stało się takim symbolem, że a, to ja jednak mam tą moc twórczą, to jednak jestem w stanie coś stworzyć. I to się staje czasem tylko takim symbolem do tego, żeby ujrzeć, że to ja jednak mam siłę taką w sobie, żeby zmienić swoje życie, żeby zrobić coś, czego, co ja chciałam zrobić. To są takie małe rzeczy, które tak naprawdę czasem potrafią mieć taką dużą moc. Więc ja pracując, wydaje mi się, że gdzieś tam społecznie też dosyć dużo działałam, jeżeli chodzi o kierunek moich działań w żaganiu. W ciągu ostatnich 2 lat to największą przyjemność czerpałam z realizacji przedsięwzięć festiwalowych, ponieważ byłam w stanie poznać nowych ludzi, którzy tworzą fajne, autorskie rzeczy, którzy gdzieś tam są pełni pasji, którzy bardzo często siedzą w domu, są pozamykani i brakuje im takiej osoby pomiędzy instytucją a pomiędzy nimi, takiej osoby, takiego trochę łącznika, który zarówno rozumie artystę w małym mieście, jego ograniczenia i jakby potrzeby i opory i obawy i też tak zdaje sobie sprawę, co jest możliwe na przykład do realizacji w mieście. Jestem takim pomostem pomiędzy instytucją a ludźmi. Także oprócz tego festiwalu to też zrealizowaliśmy laboratorium sztuki, do którego właśnie zaprosiliśmy kilka artystów, którzy mieli ochotę i możliwości pracować nad swoimi autorskimi projektami muzycznymi. I ja właśnie z niektórymi z tymi artystów jakby podjęłam taką bliższą współpracę, czyli jesteśmy w procesie tworzenia im teledysków, kostiumów. Mamy nadzieję, że niebawem założymy nasz taki label artystyczny, gdzie będziemy mogli promować nawzajem te projekty, które naszym zdaniem są na bardzo wysokim poziomie. Tylko, że nie zawsze to są takie stricte komercyjne rzeczy, często są to troszeczkę trudniejsze, może rzeczy w odbiorze, ale dalej wydaje mi się, że bardzo przyjemne, o wysokim potencjale.
2: To jest Y Festival, tak? Czyli Y. Skąd w ogóle pomysł na taką nazwę?
10: Mieliśmy problem, żeby wymyślić nazwę. Taka, która byłaby chwytliwa, która od razu nazwa byłaby logiem. I Paweł wymyślił Y. Paweł jest osobą, która lubi filozofię i to wydaje mi się, że że to ma właśnie taki związek też z tym. Wydaje mi się, że każdy z nas ma inną odpowiedź na to, ale Y na pewno jest takim meta trochę pytaniem do właśnie może do początku, nie do zadania sobie pytań, po co tu jesteśmy, dlaczego tworzymy, po co żyjemy, co chcemy zostawić po sobie, dlaczego ja robię to, co robię. Jest takim trochę pytaniem zbierającym inne pytania. Czyli tak wydaje mi się, nam się, że jeżeli wychodzimy do świata i jesteśmy, mamy jakiś tam pewien poziom świadomości, jesteśmy ciekawi tego świata, to zaczynamy zadawać sobie te pytania. Tak przekornie to czasem, wiesz, mówimy, że dlatego, że ludzie nas się pytają, po co my to robimy, po co jest wam to potrzebne, na co, komu to, jakby mamy już inne imprezy, po co wy to robicie. I tak możemy sobie żartować, że to jest festiwal nikomu niepotrzebny, muzyka kogo nikogo nie interesuje, to coś się jakby nie jest prawdą, ale mierzymy się na co dzień właśnie też z takimi pytaniami. Ale wydaje mi się, że po prostu gdzieś to pytanie jest na progu, u progu pytań zarówno takiego człowieka, po prostu jako human being, jak i każdego artysty. Jeżeli zabieramy się za nowy projekt, to czasem zadajemy sobie pytanie, dlaczego chcemy to zrobić, a czasem po prostu czujemy taki zew, że chcemy. I dopiero później przychodzi to pytanie, które skłania nas do refleksji, po co nam to było, co odkryliśmy dzięki temu w sobie. Bo wydaje mi się też, że każdy projekt gdzieś tam, jeżeli jest realizowany przez daną osobę, to być może my na samym początku drogi nie wiemy, nie mamy odpowiedzi. Czasem jest tak, że w trakcie jego lub na końcu te odpowiedzi dopiero do nas przychodzą.
2: Cel jest taki, żeby gdzieś tym artystom niszowym troszkę pomóc zaistnieć, że tak można tak powiedzieć?
10: Tak, jak najbardziej. To jest bardzo trafne spostrzeżenie. My gdzieś chcielibyśmy po prostu stworzyć, nazywamy to reaktywacją sceny alternatywnej w żeganiu. Ja tych czasów nie pamiętam, ale Paweł pamięta jeszcze czasy w żeganiu, jakieś 20 lat temu, kiedy można było chodzić od baru do baru i w którym w każdym barze była muzyka na żywo w żeganiu. I było z 20 zespołów naraz, istniało. My w tych czasach, czyli w obecnych czasach mierzymy się z tym, że nawet jeśli istnieją zespoły, to one nie mają tak naprawdę gdzie się spotykać, że niektórzy mają jakieś garaże u kogoś, ale brakuje nam sali prób, brakuje nam miejsc spotkań, brakuje nam miejsc też takich tak zwanych kulturalnych, w których ludzie mogliby się spotkać, podżemować, współpracować, poznać się. I też jakby tutaj wrócę do tego mojego wcześniejszego argumentu, kiedy mówiłam, że w żeganiu staram się taki stworzyć mały Londyn dla mnie, małą produkcję, bo to jakby każdy na tym skorzysta, tak? Czyli jeżeli ja jestem kostiumografem, to ja potrzebuję tych ludzi, żeby ubrać. Jakby kostium nie istnieje sam w sobie, gdzieś tam na wieszaku czy na manekinie. Ja bardzo nie lubię prezentować tak rzeczy w ten sposób, bo jakby on zaczyna istnieć dopiero w momencie, kiedy jest na ciele, kiedy na przykład tancerz rusza się w nim, tak? Jakby nie ma dla mnie żadnego sensu prezentowanie prac na wieszaku, tak? Bo on nie żyje wtedy, to nie jest jego pełna historia. I w momencie, kiedy na przykład muzycy spotykają się na próbę, to dobrze, jeżeli oni w ogóle znają

0: przyjechali tutaj z jakichś powodów, mieszkają na przykład gdzieś w pobliskich wioskach i tworzą. Ale w związku z tym, że ciężko im się przebić, ciężko poznać innych twórców, to zostają sami w domu. I ta ich sztuka albo umiera, albo znajduje nas, jeżeli nie znajdują nikogo innego po drodze. Ale tak naprawdę, żeby cokolwiek troszeczkę większego stworzyć, tak, nagrać płytę, zrobić teledysk, to jednak potrzebujemy tych ludzi wokół siebie. Ciężko ukrywać fakt, że nie każdy ma jednak zasoby, żeby wynająć komercyjnie, że tak powiem, firmę, która nam zrobi mix, mastering, wyda płytę, nagra teledysk, no bo jednak artyści nie zawsze mają na to pieniądze, bynajmniej w początkowych stadiach kariery. A my gdzieś tam staramy się pomagać po prostu sobie tak nawzajem, jak najbardziej możemy.
1: Mhm, czyli gdzieś ta lokalność jest w większości, to są lokalne zespoły?
0: Tak, to w dużej mierze są lokalni i regionalni twórcy. Niektórzy ludzie nie pochodzą z Żagania, ale osiedli w Żaganiu, w okolicy Żagania. Są to też ludzie z Zielonej Góry. Niektóre z tych osób mieszkają na co dzień w innych miastach, gdzieś w Polsce, bądź za granicą, ale gdzieś tam staramy się, żeby ci ludzie mieli jakiś związek z Żaganiem. Żeby oni mieli też takie poczucie, że oni chcą tutaj wystąpić, że chcą wywrzeć, może wrażenie to nie, ale zapisać się na kartach historii współczesnej, bo my tak sobie czasem też zastanawiamy, jakby co po nas zostanie. Znowu takie why. Czy za 100 lat jakby dalej będziemy te same budynki oglądać i te same maszkarony? Czy mamy jednak szansę jako artyści, jako muzycy zapisać się inaczej na kartach tej historii? Czy my mamy szansę zacząć mówić o Żaganiu w inny sposób, jak o tym, że to jest miasto wojskowe? Albo o tym, że ma właśnie pałac. Piękny pałac, tylko jakby chcielibyśmy, tak jak wiesz, poprzednie pokolenia zostawały coś za sobą, to my też mamy taką wewnętrzną potrzebę, jakby zostawić znowu coś po sobie, tak? I chcielibyśmy napisać swoją historię artystyczną czy kulturalną. I znaleźliśmy się właśnie z ludźmi, którzy myślą podobnie. I to jest dla nas taka duża korzyść, która pozwala na stworzenie takiego mniejszego społeczeństwa w społeczeństwie ludzi, którzy myślą podobnie i które jakby zbieramy też ludzi, którzy dzięki temu, że mamy ten festiwal, że tworzymy takie wydarzenie, to oni już nie czują się wyizolowani, to oni czują się, że już mają taką jakąś swoją artystyczną rodzinę, tak? Oni mają się do kogo zwrócić i mamy szansę stworzyć razem rzeczy. I w niektórych przypadkach to są takie momenty, które decydują o tym, czy umrze kogoś sztuka, czy nie nawet. Bo ludzie często już nie mają siły tworzyć, bo nie mają już tego po co. Bo jeżeli ja nie mam swojego miejsca, ciężko jest mi się przebić. Ludzie z małych miejscowości mają jakby cięższy taki, wiesz, próg wejścia do dużego miasta, tak, do jakiejś galerii. I my tą przestrzeń tutaj tym ludziom dajemy. Mamy taki warunek, żeby w większości tylko te dzieła i to, co powstaje, było autorskie, żeby to były oryginalne projekty. I zachęcamy do ludzi, którzy na przykład do tej pory na przykład śpiewali covery, żeby jednak wzięli tą kartkę, ten długopis, usiedli i zaczęli pisać swoje teksty. I czasem się okazuje, że oni potrafią i potrafią komponować, ale czasem potrzeba właśnie takiej osoby z zewnątrz, która albo trochę ich tak popuka w ramię i powie spróbuj, albo zachęci zwyczajnie, albo będzie obok.
1: No właśnie, na jakie style, gatunki jest ten festiwal otwarty?
0: Jesteśmy jak najbardziej otwarci na ludzi, którzy mają swoje autorskie projekty. Bardzo zachęcamy do eksperymentowania, do poszukiwania nowych form, do łączenia gatunków. Zespoły, które zapraszamy, są, że tak powiem, przeróżne, czyli jeżeli ktoś miałby ochotę odwiedzić albo wziąć udział w jakimś naszym wydarzeniu, to są to gatunki pop, alt folk, jazz, psych folk, psychedelic folk, healing music, post rock, electronic pop, alt rap, beatbox, singer-songwriter oraz melorecytacje. Nawet będziemy w stanie doświadczyć mantr i tak zwanych pieśni

0: i mocy, więc niektóre rzeczy są, korzystają z technologii, są bardziej cyfrowe, elektroniczne, niektóre to są instrumenty nawet dawne, takie może nawet bardziej rytualne. Oczywiście staraliśmy się tak stworzyć program, żeby była różnorodność, żeby widz mógł doświadczyć różnego typu muzyki, ale gdzieś tam też to jest w dużej mierze podyktowane tym, kogo my znamy, kogo mamy lokalnie, kto z nami współpracuje, kogo poznaliśmy przez ostatni rok. Bardzo zachęcamy i cieszymy się, gdy ktoś ma odwagę pokazania być może czegoś nowego w żeganiu, czegoś, czego do tej pory nie było. Także jest to bardzo bogaty festiwal. My dzięki niemu tak naprawdę dowiedzieliśmy się, ile bogactwa tego jest w ludziach, jak bardzo różnorodne są inspiracje ludzi, którzy bardzo często nie mieli możliwości wcześniej do pokazania się w żeganiu.
1: Ale zależy wam też na tym, żeby widzowie gdzieś tam byli nie tylko publicznością, ale jednak częścią procesu. I jak to działa w praktyce?
0: To jest dla nas bardzo ważny aspekt. To, żeby pokazać, czy wręcz stworzyć warunki do tego, żeby zaprosić uczestnika, zaprosić ludzi do procesu. I te zaproszenia, czy to uczestnictwo, różni się oczywiście za każdym razem. Czyli może to być tak, że pewien artysta będzie tworzył instalację artystyczną i on fizycznie zaprasza ludzi, uczestników do współtworzenia. Czyli stwarzamy takie możliwości, żeby uczestnicy mogli obcować na przykład z jakimś doktorem sztuki i współstworzyć z nim daną instalację. Uczyć się od niego, rozmawiać, przybliżyć, żeby zburzyć troszeczkę ten dystans, który bardzo często jest pomiędzy twórcą a odbiorcą. My dzięki temu, że zapraszamy i organizujemy też spotkania z artystami, to uczestnicy mogą też jakby być też w tej rozmowie, poznać tych ludzi bliżej. My tak jakby wychodzimy też bliżej człowieka, czyli organizujemy koncerty, które są na normalnej, tradycyjnej scenie, ale też idziemy, że tak powiem, w różne rejony. Czasem organizujemy koncert, gdzie artyści są tak bardzo blisko tego uczestnika. Szukamy nowych miejsc na występy, które są takie niecodzienne. Organizujemy tą przestrzeń, stwarzamy nową. Organizujemy też warsztaty, które też są taką możliwością do poznania, do współtworzenia. Zapraszamy stowarzyszenia, firmy, że jakby szukamy ludzi, którzy mają ochotę jakby fizycznie wyżyć się kreatywnie. Zapraszamy ludzi, którzy być może nie są artystami na co dzień, ale mają ochotę tworzyć. Sprawia im to przyjemność. Chcą być częścią festiwalu i stworzyć coś wizualnego, który jest zgodny na przykład z koncepcją festiwalu i w ten sposób chcą zaznaczyć swoją obecność. Niektórzy mają ochotę być naszymi wolontariuszami, szczególnie młodzi ludzie, którzy po prostu mają ochotę doświadczyć, jak to jest organizować festiwal. I dla nich to też jest takie fajne doświadczenie i fajny moment, żeby uczestniczyć w czymś większym i czegoś się nauczyć. No ja pamiętam, że te doświadczenia właśnie taki job experience, zarówno kiedy byłam na studiach i po studiach, to on jakby bardzo dużo zmieniał we mnie i bardzo mnie wzbogacał, że mało jest takich rzeczy, które tak naprawdę tak bardzo uczą, jak wiesz, jak praca w terenie, nie? Jakby obcowanie z ludźmi. Tak naprawdę uczysz się prawdziwego życia wtedy. Więc jakby to są niektóre sposoby, w jaki sposób próbujemy tą publiczność angażować. Czasem to są takie warsztaty też muzyczne, podczas których można próbować stworzyć też muzykę albo uczestniczyć w taki sposób.
1: No a jeśli mówimy o tej publiczności, to jest jakiś przedział wiekowy, który zauważyliście na festiwalu? Czy to jest młodzież, czy może troszkę dojrzalsi odbiorcy?
0: Wydaje mi się, że głównymi zainteresowanymi są to zazwyczaj ludzie dorośli, aczkolwiek też przychodzą rodziny z dziećmi, więc staramy się też zagospodarować tą przestrzeń również atrakcyjnie dla młodszych odbiorców. Niektóre spotkania są jak najbardziej skierowane również do młodzieży, szczególnie do młodzieży ze szkół muzycznych, ogólnie do po prostu zainteresowanych odbiorców, ale z niektórych po prostu na przykład skorzystają osoby bardziej, jeżeli na przykład mają ochotę zacząć swoją przygodę w świecie artystycznym, bo tak próbujemy tworzyć program festiwalu, żeby w warstwie takiej merytorycznej, w wydarzeniach, które są spotkaniami czy wykładami, one pomagały na drodze. I to są różne drogi, bo niektóre są rzeczy, które gdzieś tam dotykają naszego takiego, powiedzmy sobie, ogólnego well-being. Czasem jest to pomoc, wydanie pierwszej płyty czy książki. Więc tak naprawdę staramy się szeroko patrzeć na tych twórców i artystów i zastanawiać się, jak w różny sposób możemy pomóc im wystartować na przykład z ich pierwszym projektem. I tego też dotyczą nasze spotkania.
2: SK 106,6.
3: Musimy uważać na to, co jedzą nasze zwierzęta. Nie tylko na świeżym powietrzu podczas spacerów, ale też w domu. Nasza czujność powinna być na wysokim poziomie. Lekarz weterynarii Sara Rybarczyk w rozmowie z Krystianem Machalicą.
4: Jest to bardzo trudny czas dla zwierząt, zarówno zwierząt domowych, jak i wolnobytujących, ponieważ w sytuacji, kiedy temperatura jest obniżona, one potrzebują, mają większe zapotrzebowanie na energię, tak samo jak my. W związku z tym i psy, które są psami domowymi i koty, które są kotami wolnobytującymi, zaczynają węszyć i szukać. I niestety z punktu widzenia i chorób zakaźnych i otruć często jest to większy problem, bo pomijając to, że mogą znaleźć jakąś zatrutą substancję albo trute jedzenie, to niestety zdarza się też tak, że znajdują różne pozostałości egzystencji ludzkiej, które są sfermentowane, popsute i ulegają zatruciom pokarmowym. Dodatkowo jeszcze, no niestety, tak jak Pan wspominał, ostatnio mieliśmy problem z parwowirozą w schronisku. My też jako przychodnia weterynaryjna notujemy teraz więcej przypadków pandorkopenii u kotów niż to było zwykle. I niestety takie objawy bardzo łatwo są mylone z wszelkiego rodzaju otruciami czy zatruciami pokarmowymi, które mogą być bardzo, bardzo, bardzo niespecyficzne.
5: No właśnie, to jaka jest taka największa różnica między zatruciem pokarmowym a spożyciem jakiejś trutki czy jakiejś innej substancji, bo to też się zdarza.
4: Zwykle zatrucie pokarmowe po pierwsze przebiega minimalnie wolniej. W przypadku różnego rodzaju trutek, w zależności od tego, czy one będą nam uszkadzały przewód pokarmowy, czy będą doprowadzać do anemii krwotoków, tak jak w przypadku trutki na szczury, czy w przypadku stosowania wszelkiego rodzaju preparatów, na przykład mających działanie bójcze w stosunku do ślimaków, pędraków i wszelkiego rodzaju przędziorków, mogą dotyczyć innych obszarów. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład zatrucie trutką na szczury, będziemy mieć straszne krwotoki. I to zwierzę przede wszystkim, te objawy pojawią się kilka dni po zatruciu. Ten objaw nie będzie się pojawiał od razu, on się pojawia 2-3 dni później, bo niestety te trutki są tak skonstruowane ze względu na wysoką inteligencję szczurów, które w momencie, kiedy widzą zatrucie u innego osobnika, przestają jeść taką trutkę. Natomiast w przypadku zjedzenia jakiegoś ciała obcego, na przykład zjedzenia, nie wiem, kiełbasy, która będzie zawierać jakieś gwoździe albo elementy, które są niebezpieczne, zwykle pojawia się w pierwszej kolejności bardzo silna bolesność, może pojawić się bardzo wysoka gorączka i będą się nam pojawiać bardzo silne wymioty. I to będą wymioty, które przede wszystkim będą występować nie tylko po jedzeniu, ale też nawet po spożyciu wody.
5: To ja zapytam, czy takie problemy, które pojawiają się po kilku dniach, one są gorsze od czegoś, co od razu daje objawy? Czy tutaj nie można tego tak rozłożyć?
4: To jest bardzo różnie. W przypadku zatrucia trutką na szczury problem polega na tym, w ogóle zatrucia mają to do siebie, że jeżeli my wyłapiemy bardzo szybko objawy, już na etapie, kiedy to zwierzę jest tylko posmutniałe i zmienia się jego zachowanie, to jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć działania i szybciej wyeliminować efekty uboczne działania tej trutki. Bo dla przykładu, zatrucie preparatami na ślimaki najczęściej doprowadza do bardzo, bardzo, bardzo ostrego uszkodzenia nerek. I teraz to uszkodzenie nerek narasta z dnia na dzień. Jeżeli my wyłapiemy to w pierwszej dobie, w momencie kiedy ten pies tylko, czy kot, będzie bardziej osobiały, bardziej apatyczny, bo tak się dzieje w pierwszej kolejności, to my jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć płynną terapię, szybciej tego pacjenta skierować na dializę i uratować mu życie. Jeżeli my to wyłapiemy po 3-4 dniach, kiedy wyniki mocznika, kreatyniny, kiedy białkomocz będzie bardzo wysoki, to często ten pacjent jest już nie do uratowania.
5: Zatrucie, zatrucie zwierząt, wiadomo, od razu czym prędzej do weterynarza, ale czy jest coś, co my jako właściciele zwierząt możemy zrobić bardzo szybko, być może profilaktycznie?
4: To znaczy tak, to jest też bardzo trudne pytanie, bo wiele razy ktoś nas pyta przy różnego rodzaju zatruciach, czy powodować wymioty, czy nie. I to jest temat trudny. Jeżeli wiemy, co zostało zjedzone, to tak. Natomiast w momencie, kiedy my nie wiemy, co zostało zjedzone, to nawet spowodowanie wymiotów bez jakiegoś zaopiekowania zwierzęciem i patrzenia przez weterynarza na to, jak ten proces się odbywa, wymiotów samych w sobie wywołanych, może być niebezpieczne. Bo na przykład jeżeli nasze zwierzę zjadło jakąś żrącą substancję i my spowodujemy wymioty, to możemy uszkodzić przełyk. Jeżeli to będą gwoździe i my spowodujemy wymioty, to też możemy pociąć cały przewód pokarmowy od przodu do tyłu. Jeżeli będziemy wiedzieli, że to jest coś, co jest substancją taką, jak na przykład tabletki, i wiemy, że to się stało 5-10 minut temu. Powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada jakąś górę tabletek, tak? To pierwsze, co robimy, to lecimy do domu i podajemy mu wodę utlenioną doustnie albo preparaty, które wywołują wymioty u zwierząt, bo też trzeba powiedzieć, i to jest bardzo ważna informacja, są już na rynku komercyjne preparaty, które można podać w kroplę do oczu i one w ciągu 2-3 minut wywołują wymioty. Bo wbrew temu, co się może wydawać, czasami podanie 200 ml wody utlenionej do ustnie psu, który jest przerażony, który jest wystraszony, nie jest wcale takie proste. Natomiast powszechnie uważa się, że woda utleniona jest taką substancją, którą w sytuacji, kiedy wiemy, co to jest i wiemy, że to coś nie popali nam i nie uszkodzi przełyku, można to zrobić od razu. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które można podać, to niestety ten węgiel aktywny, który gdzieś tam wciąż się przewija w pytaniach i gdzieś się przewija w takich rozmowach z opiekunami, nie zawsze będzie w tym momencie skuteczny i bardzo często trzeba go podać bardzo dużo na masę ciała, co jest też trudne w podaniu tego takim technicznym.
5: Wiadomo, najlepiej od razu do weterynarza.
4: Tak, ale ta woda utleniona to jest coś, co w tej naszej apteczce na wszelki wypadek, na takie sytuacje powinno się znaleźć, bo możecie do weterynarza czasami nawet nie zdążyć, bo powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada worek jakichś tabletek. Część z leków zacznie nam się po 15-20 minutach wchłaniać. Jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, to może być czas dojazdu do tego lekarza. Więc czasami lepiej jest w takiej sytuacji, moja opinia na ten temat jest taka, jeżeli dzieje Wam się taka sytuacja, to jadąc już do tego weterynarza, dzwońcie. Po prostu dzwońcie, bo większość weterynarzy Wam odpowie na pytanie, czy możecie te wymioty sprowokować, czy nie, a może być tak, że zrobicie to przed tym, jak taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja pamiętam sytuację, kiedy nasz pacjent zjadł jakąś torebkę z narkotykami przypuszczalnie na spacerze albo lekami czyimiś i on to wszystko przeżył, to się dla niego skończyło dobrze, natomiast gdyby te wymioty były spowodowane, powiedzmy, do pół godziny, to większość leków się nie wchłonie w tym czasie. Po prostu. To też zależy od tego, czy pacjent, czy ten zwierzak to zjadł na pusty żołądek, czy nie. Bo jeżeli zjadł to na pusty żołądek, no to będzie gorzej.
5: Jest dużo przypadków? Zatruć? Podtruć?
4: Tych przypadków nie ma dużo. Problem polega na tym też, że w momencie, kiedy opiekun widzi, co to zwierzę zjadło, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, że faktycznie to było jakieś otrucie czy zatrucie. Natomiast ani badaniami USG, ani badaniami krwi my nie jesteśmy w stanie rozróżnić na 100%, na przykład, czy nasze zwierzę jest czymś otrute, czy na przykład nie zjadło, nie wiem, padłej myszy, padłego zwierzęcia, które już ulegało procesowi rozkładu, w którym biorą udział na przykład bakterie beztlenowe. Możemy mieć dokładnie takie same objawy. Bardzo często też takie otrucia są mylone z chorobami zakaźnymi, takimi chociażby jak parwowiroza czy panleukopenia. I teraz nie ma wciąż takich badań toksykologicznych, które my możemy zrobić, żeby na 100% określić, co zostało zjedzone, tylko niektóre, nawet w zakładach toksykologii weterynaryjnej, tylko niektóre substancje są możliwe do oznaczenia. Wciąż niestety to jest tak jak trochę z narkotykami. Te substancje cały czas powstają nowe i trochę trudno jest podążać za tym i być na bieżąco i też to diagnozować w taki sposób.
5: Tak sobie myślę, czy spacery z psem na smyczy niejako rozwiązują ten problem.
6: Dużo rozwiązują.
5: Ja nie chodzę ze swoim psem, ale jednak go pilnuję. Gdzieś przy śmietniku czegoś szuka, od razu krzyczę.
4: To jest rzecz bardzo ważna do wspomnienia. Nawet jeżeli nasz pies jest bardzo grzeczny, nawet jeżeli jest odwoływalny, nawet jeżeli reaguje na komendy, niestety na spacerze jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie spuszczać go z oka. Ja wiem, że spacer często ma być też dla nas przyjemnością, ale musimy za te zwierzęta być odpowiedzialni, bo myślę, że bardzo wiele sytuacji, kiedy, zwłaszcza w zimie i w jesieni, kiedy są hałdy śniegu, kiedy są hałdy zgniłych liści, jest czasami trudne do wyłapania, jeżeli ten zwierzak nie jest na smyczy. Bo nawet jeżeli on stoi tyłem do nas, to my nie do końca wiemy, czy on wącha to, czy już czegoś nie zjada. I to jest problem.
5: Lasy wydają się bezpieczne, ale i też prowokują do takiego puszczania psów ze smyczy. Psów czy zwierząt, bo to też...
4: Lasy są bardziej bezpieczne, ja bym powiedziała.
5: Tak, bardziej, ale też jakieś zagrożenie jest, tak?
4: Oczywiście. W lasach mamy inne zagrożenia. W lasach mamy chociażby dużo zwierząt. I teraz musimy pamiętać, że na parwowirozę nie chorują tylko psy, ale chorują też na przykład lisy. I teraz jeżeli, co prawda, one są zabezpieczone, ale w momencie, kiedy gdzieś będzie w lesie jakiś kał zanieczyszczony przez po prostu kał lisa i to będzie lis, który będzie chory na parwowirozę, nasz pies to zje po liże i może dojść do infekcji. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to miejsce bezpieczniejsze, bo większość otruć czy zatruć to są działania naszego, że tak powiem, egzystowania, działania ludzkie. Natomiast mimo wszystko, jeżeli mamy psa, który ma tendencję do zjadania, ma tendencję do lizania, nawet jeżeli chcemy mu dać trochę wolności i w lesie puścić go wolno, załóżmy mu odpowiedni kaganiec, oczywiście taki, który pozwala w pełni oddychać. To są specjalne, duże, plastikowe kagańce, ale takie, które utrudniają mu zjadanie czegokolwiek. Bo mimo wszystko to jest bezpieczniejsze dla niego.
5: Korzystając z tego, że z panią rozmawiam, to przejdźmy teraz do domu. W domu no też nie wszystko psy powinny jeść. Taka rzecz, która chyba pierwsza mi przychodzi do głowy, to czekolada. Od zawsze mówiono, nie dawaj psu czekolady. Jak to jest z tymi domowymi rzeczami?
4: Z domowymi rzeczami niestety jest tak, że my bardzo często zapominamy o kilku aspektach. Po pierwsze, nasz metabolizm jest troszeczkę inny niż innych gatunków. To widać chociażby na przykładzie zestawienia psów i kotów. Część rzeczy będzie toksyczna dla kota, a nie będzie toksyczna dla psa. Natomiast w domu trzeba uważać oczywiście na czekoladę. Przede wszystkim, jeżeli jest to czekolada gorzka, która ma mniej dodatków, tylko ma więcej substancji czynnej, trzeba przede wszystkim uważać na wszystkie rośliny. I to jest podstawa.
5: Bo czy psy, żeby tam nie podgryzał jakiegoś kwiatka.
4: Tak, jest bardzo duża grupa roślin tropikalnych, która jest wyjątkowo toksyczna dla zwierząt. Jeżeli chodzi o takie toksyny, o których większość osób nie myśli, to są też cięte kwiaty. Dla przykładu, woda po konwaliach jest jedną z najsilniejszych toksyn, jaka istnieje na świecie. I teraz zwierzę, które napije się takiej wody, w momencie, kiedy ta woda się gdzieś wyleje, może mieć naprawdę bardzo poważny problem. Cebule roślin ogrodowych. Idzie wiosna, przynajmniej mamy nadzieję. Część z nich jest wybitnie toksyczna. Dodatkowo cebula i wszystkie podobne rośliny są wyjątkowo toksyczne dla kotów.
2: Oops.
7: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Front burzowy przechodzi przez Polskę. IMGW wydał alertę pierwszego stopnia dla 14 województw. Chodzi głównie o wschodnią i centralną Polskę. Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły tylko część Podkarpacia. W prognozach burze, opady deszczu i lokalnie grad, a także porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S2 pod Warszawą. W rejonie węzła Warszawa-Okęcie doszło do kolizji. Jeden z pasów tunelu łącznicy S2 z S79 jest zablokowany. To zjazd m.in. na lotnisko Chopina. Aktywiści nad Morskim Okiem. Rusza protest organizacji prozwierzęcych w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Organizatorzy chcą jego kategorycznej likwidacji. Protest właśnie się zaczyna, ma potrwać do 21:00.
8: Godzina 9:00 w wakacyjną sobotę. Słuchajcie, to jest jeszcze wczesny poranek. To nie jest moment na jakiekolwiek domowe obowiązki. To jest czas, żeby spokojnie zjeść śniadanie. Potem bardzo długo pić kawkę na kanapie w salonie albo na balkonie, a dopiero potem się za coś weźmiemy. I to jest też dobry moment, żeby jechać na wakacje. Dosiadam się do was i obsługuję playlistę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W Radiu SK jak zawsze macie idealny zestaw hiciorów w długą podróż. Teraz Wiktor Waligura z bardzo wakacyjnym, rozluźniającym numerem. W końcu wakacyjny weekend mamy. Tak wam gra Radio SK.

0: Jeden z największych wakacyjnych hiciorów tego sezonu. Bebe Rexha i David Guetta przepędzają nam te burze, które przez Polskę teraz przechodzą. Tak wam gra Radio SK 16 po 9. A to była demolka, słuchajcie. Tak się właśnie wygrywa. Polscy siatkarze zdemolowali Brazylię w Lidze Narodów. Wygrali 3-0. Nie oglądałem tego meczu, bo to o 3 nad ranem było. Ale może Robert Lewandowski oglądał, bo siatkarze grali w Chicago, czyli w nowym mieście Roberta Lewandowskiego. No i może Robert Lewandowski w końcu zobaczył, co to znaczy dobrze grająca reprezentacja. Zostańcie z Eską, bo za chwilę dosłownie Gips i Kukon ty masz.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie w podrasowanej jeskowej wersji. Majestic i Bonnie M. SK równa się najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to nie jest jakieś tam puste hasło, bo u nas faktycznie zaczynają się hity i zaczynają się wielkie kariery. Teraz poznajcie młodą światową gwiazdę. Nazywa się Stella Lefty, amerykańska wokalistka, która jest bardzo młoda, ma dopiero 23 lata, ledwo co studia skończyła. W młodości lubiła słuchać Taylor Swift, Miley Cyrus, aż w końcu zrobiła swój numer. Pierwszy, który tak poszedł szeroko. Słuchajcie, ten numer aktualnie podbija media społecznościowe, robi ogromne zasięgi, więc my go posłuchamy. Ten numer zaczyna się w Radio SK. Stella Lefty i Boston już teraz w SC.

0: przed chwilą gorąca nowość. Teraz proszę bardzo, hit zawsze na czasie od Madonny. Z radiem SK nie ma nudy. A to pierwsza taka kara w historii Polski. Słuchajcie, ktoś dostał mandat za monitoring domowy. Ktoś sobie po prostu powiesił kamerę na swojej działce. Tylko że ta kamera obejmowała też podwórko sąsiada i się sąsiad wkurzył, sprawę zgłosił. I teraz Urząd Ochrony Danych Osobowych po raz pierwszy nałożył 26 tysięcy złotych kary. To trochę nieżyciowe. Po co w ogóle taka kara, prawda? Przecież osiedlowy monitoring funkcjonował od zawsze i cały czas funkcjonuje. Nie zawsze to jest kamera. Czasami to jest po prostu pani na emeryturze, która lubi chodzić i oglądać okolice. A poza tym, czy kamerę mamy, czy nie, to powiedzmy sobie szczerze. Przecież i tak wszyscy wiemy, co się u sąsiada na podwórku dzieje, prawda? Jak goście przyjeżdżają, wiemy od razu. Albo jak sobie nowy samochód kupi. O, tym bardziej.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego. 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
5: I po reklamie.

0: Letka w Radiu SK. Taką wakacyjną wolność teraz czuje nasza słuchaczka Milena. Ona też jest w takim dobrym nastroju, właśnie w takim klimacie wstaje. Wstaje albo jeszcze śpi. Odsypia piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że nie kręci jej się w głowie. Milena, która zgarnęła eskowego kampera na weekend. Ona na pewno jest w dobrym humorze, bo ona się cenami paliwa nie przejmuje. Noclegami też, bo ma eskowy dom na kółkach jeżdżący. Na koszt naszego prezesa wszystko. I wy też tak możecie mieć. Już w czwartek komuś z was tego kampera, oczywiście zatankowanego i umytego, wyczyszczonego, komuś z was pod dom podstawimy. Tylko się zgłoście najpierw. Zgłoszenia przyjmujemy za darmo w eskowej apce na smartfony.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
4: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
3: O, to może też się wybiorę.
4: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
11: I po reklamie.
12: Minęła 10, SK News, Jakub Kanieczkowicz. Specjalna komisja zbada przyczyny wypadku, do którego doszło wczoraj na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w Małopolsce. Wykoleił się pociąg towarowy.
13: Dokładną przyczynę określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o bezpośrednich przyczynach.
12: Mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe. W miejscu wypadku trasa kolejowa jest zamknięta. Uruchomiono komunikację zastępczą. Tylko przez ostatnią dobę zachodniopomorscy strażacy interweniowali 58 razy. To po wczorajszych burzach, które przeszły przez region, głównie działali przy wiatrołomach i zalanych posesjach. Prąd burzowy dalej przechodzi przez kraj. Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś centralną i wschodnią Polskę. Inspiracje, nowe doświadczenia i spotkania. W Szczecinie trwa festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Panie mogą skorzystać na przykład z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
14: Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują.
15: Panowie też stylizują.
16: Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa.
12: Festiwal potrwa do niedzieli.
17: Takie profesjonalne warsztaty na wakacje to nam facetom by się przydały, prawda? Jak robić profesjonalne zdjęcia drugiej połówce, bo my od tego na wyjazdach jesteśmy. Ale dobra, słuchajcie, teraz SK załatwia wam kosmetyki na fajne wakacje. Zostańcie z nami. No warto, bo za chwilę będzie też fajny mundialowy hit od Shakiry. Die, die. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 minuty po 10.

0: i Stick Figure to są hity na czasie na lato w Radiu SK, a teraz będziemy szukać idealnego startu wakacyjnego dnia.
1: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome Eveline Cosmetics.
0: I teraz uwaga, na żywo na anteli Radia SK łączymy się z Grzybowem nad Bałtykiem. Tam jest nasza słuchaczka Ewelina. Cześć Ewelina.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam ze słonecznego Grzybowa.
0: A, słonecznego, czyli jeszcze dobra pogoda, no to perfekcyjnie. Co tam, jakie plany na dzisiaj, jak to u was wygląda?
2: No dzisiaj wybraliśmy się już na autobus do Kołobrzegu, może jakiś rejs, koło.
0: A to jak już wy jesteście po śniadaniu ogarnięci, to ja podziwiam, 17 po 10, ja się zazwyczaj o tej porze na wakacjach budzę. No właśnie, wasze zadanie na SK.pl polegało na tym, żeby dokończyć zdanie. Idealny wakacyjny dzień zaczyna się od, no ja uważam, że sam pobyt nad Bałtykiem to już jest dzień idealny, ale ty napisałaś, że ty lubisz wstawać o 6 rano. Czemu tak wcześnie?
2: Bo szkoda dnia, a pogoda nam się zapowiadała w sumie od samego przyjazdu do wyjazdu i tak się trzymałam, że 6 rano, nawet budziłam się wcześniej. Śniadanko, herbatka, kaweczka na balkonie i nad morze. 8 rano, pierwsza w wodzie. Mój mąż do 10 to już 3 razy się zdążył smarować.
0: To naprawdę wy szybcy strasznie jesteście, ale faktycznie, no, jak normalnie chodzimy do pracy, to o 6 rano ciężko wstać, ale na urlopie jakoś to fajnie przychodzi, bo wiemy, że możemy długo na tarasie z tą kawką posiedzieć. Napisałaś też, dokładnie, że lubisz siedzieć na balkonie w stroju kąpielowym. Na wakacjach można, bo normalnie to byśmy się wstydzili sąsiadów, nie?
2: No nie wiem.
0: Ale wakacje właśnie są od tego, żeby coś takiego robić. Ewelina, teraz...
2: No i samo to, że godzinę wcześniej wstaję, żeby się dłużej popierniczać.
0: No i właśnie
2: to... jest najważniejsze.
0: To jest, no właśnie, dzięki temu urlop jest dłuższy, wykorzystuje się ten urlop. Ewelina, dostajesz zestaw kosmetyków Eveline Cosmetics serii Cerabiome na słoneczne, upalne wakacje.
2: Super, dzięki śliczne.
0: No i dobrej pozostałej części urlopu. Do kiedy jesteście?
2: W tobie.
0: No to jeszcze sobie troszkę odpocznę.
2: Jeszcze 3 dni laby.
0: Dobrego wypoczynku, trzymaj się, cześć.
2: A mogę pozdrowić?
0: Ano śmiało, dawaj.
2: Pozdrawiam moją miejscowość, wioseczkę Pogorzała i siostrę i męża, którzy spędzają ze mną ten czas i przyszłych swatów.
0: No i poszło, dzięki, trzymaj się, cześć.
2: Pozdrawiamy wszystkich.
3: Pozdrawiamy.
0: Pozdrowionka. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kosmetyki od Eveline Cosmetics, to wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie i jutro będzie kolejna szansa.
1: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome z SPF 50 i ceramidami. Eveline Cosmetics.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: I po reklamie.

0: Britney Spears i jej hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 23 minuty godzina 11. Odpoczął sobie i już mu wystarczy. Słuchajcie, jest szansa, że Kamil Stoch wróci ze sportowej emerytury, przynajmniej częściowo. Członek sztabu szkoleniowego polskich skoczków, Stefan Horngacher, powiedział tak: pracujemy nad tym, żeby nieco częściej Kamil odwiedzał naszą drużynę. Może pomoże nam w niektórych sprawach zimą. Słuchajcie, moim zdaniem jest szansa. Przecież Wojtka Szczęsnego udało się ściągnąć z emerytury i do tej pory gra szczęśliwie w Barcelonie. To i Stocha się uda ściągnąć. Przecież od zakończenia kariery Kamila Stocha minęło już kilka miesięcy. Trochę sobie w domu pobył, odpoczął, pewnie ściany tam odmalował, w końcu przykręcił tę półkę, o którą żona prosiła i co pół roku przypominała. Myślę, że może mu zależeć na tym, żeby do skoków wrócić. Długo nie będzie trzeba namawiać.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49, a teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego. 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
1: I po reklamie.

tu serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: A to proszę bardzo, nówka sztuka od Alexa Morena. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To w tle brzmi jak jakaś imprezka na basenie w hotelu All Inclusive. Tak wam gra Radio SK w wakacyjną sobotę. No właśnie, niektórzy teraz na wakacje jadą, niektórzy z wakacji wracają, niektórzy po prostu mają weekend, no i pracujący też są. Ale teraz skupmy się na tym, że są wakacje. Zagrajmy w taką grę. Powiedzcie zdanie, które świadczy o tym, że jesteście na wakacjach, nie mówiąc wprost, że jesteście na wakacjach. Wiecie, o co chodzi? Mówię, że jestem na wakacjach, nie mówiąc, że jestem na wakacjach. Może coś w stylu, takie zdania, które zawsze słyszycie na wakacjach albo wypowiadacie na wakacjach. Na przykład, posmarujesz mi kremem plecy? Chodź ze mną poszukać łazienki. A z czym chcesz tę zapiekankę? Takie zdania, które świadczą o tym, że jesteście na wakacjach. Podrzucajcie swoje propozycje. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i za chwilę dalej gramy, a wcześniej najnowsze newsy.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o 2:00. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza ośmiotorowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
6: Dzień dobry, a może czas na to, aby właśnie się spakować i za chwilkę ruszyć? Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Mam dla Was propozycję last minute, ale nie tylko. A zaczynamy od tego, co już najbliżej. Dzisiaj, ostatni dzień Jarocin Festival. Ta impreza wraca do nas co roku, no i co roku przyjeżdżają na nią gwiazdy. W tym roku to m.in. Zalewski, Lordofon czy Mary z Polski. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę ich dziś zobaczyć. Jeżeli jednak wolelibyście zobaczyć cyrk na wodzie, to to miejsce czeka na Was na przykład w Słupsku.
0: Gdańsku lub już niedługo za tydzień w Gdyni. No i jeszcze Defender Salt Wave Festival. Taka impreza szykuje się 31 lipca i 1 sierpnia. Półwysep Helski, Jastarnia, a na scenie m.in. Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon, Zalia, Liwka i wielu, wielu innych. Do dobrej zabawy.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Jest 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. Trzy auta zdarzyły się na Krajowej 32 w Wielkopolsce między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci plan naprawy relacji między naszymi państwami. Szczegóły zna Jakub Krzyżak. Powiedz, co chce zrobić Zełenski.
18: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, Wołodymyr Zełenski chce otworzyć wszystkie archiwa ukraińskich służb dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Ukraiński prezydent zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
2: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Rycerze już zgromadzeni pod Grunwaldem. Dziś inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział w niej weźmie ponad 1000 rycerzy z kilku państw. Rekonstrukcja rusza o 15.
20: Powiedz mi, że jesteś na wakacjach, nie mówiąc wprost, że jesteś na wakacjach. Takie wyzwanie wam rzuciłem i Maciek pisze, że przed chwilą w samochodzie usłyszał. No przecież ci mówiłam, żebyś spakował.
21: Temperatura rośnie, bo wiadomo, jak czegoś zapomnimy wziąć na urlop, to wiadomo, czyja to jest wina, prawda? Dorzucajcie swoje głosowe na Messengerze Radia SK, a ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Babalala, to się chyba nigdy nam nie znudzi. Gymnast Heroes i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK, 17 minut po 11. Powiedz mi, że jesteś na wakacjach, nie mówiąc, że jesteś na wakacjach. W taką grę dzisiaj gramy i powiem wam, że co jedna głosówka to lepsza. Teraz Piotrek ma propozycję i to jest zdanie, które na wakacjach musi paść przynajmniej raz dziennie.
1: Kobieto, streszcza się, bo znów nie będzie co zjeść.
0: Tak jest, ale ona przecież musi makijaż uzupełnić, prawda? Wybrać odpowiednią stylówkę, żeby jakoś ładnie na mieście wyglądać, prawda? Żeby ładnie na zdjęciach wyjść, to też jest przecież ważne, przecież nie można wyjść w byle czym. A my faceci w tym czasie już czekamy przy drzwiach z zawiązanymi butami. I w tej samej stylówce od 3 dni. Radio
2: SK. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy!
5: Sposób na twój dobry

0: pastelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Wakacje we dwoje, Zalia w głośnikach i się robi romantycznie. Tak wam gra Radio SK w wakacyjną sobotę. A jakie zdania zawsze muszą paść z ust waszych albo waszej drugiej połówki na wakacjach? Sonia? A, czekajcie, Sonia mi nie gra. Jeszcze raz.
1: Idź zajmij dwa leżaki.
0: Ale pozo. Słyszałem, że można po prostu wieczorem ręcznik na tych leżakach położyć i są podobno wtedy zajęte. Ale Sonia, to niesie za sobą pewne ryzyko, jak faceta wyślesz, żeby leżaki zajął, bo jak ciebie nie będzie przez dłuższą chwilę, no to padnie takie zdanie.
2: Szczególnie na All Inclusive, to jest kelner one więcej kelner.
0: Adam po prostu dba o to, żeby się All Inclusive zwróciło. Powiedzcie, że jesteście na wakacjach, nie mówiąc, że jesteście na wakacjach. Cały czas czekam na głosowy na Messengerze Eski i za chwilę gram The Weeknda.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: To zapowiedź jutrzejszego wielkiego finału mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK, Argentyna kontra Hiszpania, Leo Messi kontra Lamine Yamal, jutro o 21:00, a tymczasem mamy wakacyjną sobotę. No i gramy tak, żeby wszyscy poczuli się jak na wakacjach, nawet jeśli do urlopu jeszcze daleko. Gromadzimy takie zdania, które na każdym urlopie pojawić się muszą. Gosia zazwyczaj słyszy to.
1: Mamo, pójdziesz ze mną pływać?
0: Ja wiem, co jest później. Wtedy Gosia do faceta mówi, weź ty z nim, mi się nie chce, ja rzeczy popilnuję.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: test.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze raz!
8: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
12: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. 24-letni kierowca ciężarówki zatrzymany. Wczoraj na S10 w okolicach Czerniewic nie zatrzymał się do kontroli. Staranował radiowóz i po spektakularnym pościgu uciekł. 24-latek trafił już do aresztu. Czeka na zarzuty. Zdaniem ekspertów w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr. Ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
14: Rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliw niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
16: Długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta trzymałość budżetu też ma swoje granice.
14: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Kąpieliska w Kluczborku i na Jeziorze Nyskim wyłączone z użytku. To przez zakwit glonów. Pozostałe kąpieliska na Opolszczyźnie są bezpieczne.
17: A teraz bardzo ważne pytanie od Kuby, uwaga!
18: Hej Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
17: Oczywiście, że będzie. Nawet w tej godzinie. Gips i kukon ty masz, na pewno się pojawi. A tak poza tym doinformuję, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Słuchania. Najlepiej świętować z Radiem Eska. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: sprawdzian dla głośników. Jeden z najbardziej imprezkowych numerów, jakie ostatnio powstały. To są właśnie wakacje z Radiem SK w sobotnie popołudnie 18 po 12, Alkswell i Bon. A jeśli potrzeba wam więcej imprezkowych klimatów, no to odpalajcie SK Live Remix. W każdy piątek po 18 w Radiu SK lecą najlepsze sety DJ-skie od najlepszych producentów. Gra u nas Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu innych. I dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy dla was także w sobotę po północy. Także jeśli dzisiaj wam się szykuje jakaś domówka albo ognisko ze znajomymi, polecam odpalić SK w tle, nie pożałuję. A może komuś teraz potrzeba takich imprezkowych klimatów do sprzątania na przykład? Możecie to zrobić. SK Live Remix gra non-stop w eskowej apce na smartfony. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: I po reklamie.

0: Mitsuyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: jest taki wakacyjny hicior, że aż by się chciało z nim wskoczyć do morza. Urzel na antenie Radia SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Za chwilę stery przejmuje Mati Fuczyło. Znaczy ja bym chciał, żeby przejął stery, ale słuchajcie, Mati ma ten sam problem, który ma wiele osób dzisiaj, czyli burza Matiego złapała w sklepie. Jak tam u ciebie, jak sytuacja?
1: To znaczy, burza to mnie nie złapała wcale w sklepie, drodzy słuchacze Radia SK. Już do was biegnę, bo właśnie wyszedłem z galerii handlowej. Słuchajcie, wiem, w tym momencie powinienem być już w studiu, ale w tym momencie jestem na chodniku, gdyż właśnie przestało padać. Biegnę do was, słyszymy się o 13:00, mam nadzieję, że dobiegnę, słuchajcie.
0: Więc jeśli widzicie taką biegnącą osobę, zmokniętą całą, to prawdopodobnie to jest Mati Fuczyło, który za chwilę się spóźni do pracy, ale mam nadzieję, że szef nie słucha.
1: Szefie, przepraszam, a nawet jak słuchasz, to ja będę po prostu... Nie chciałbym być taki mokry na antenie, wiecie jak jest. Bo to widać w radiu.
0: Oczywiście, że tak. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Eska. Eska.
20: Czasem dobrze jest mieć coś zaplanowanego, bo wtedy jakoś tak łatwiej się żyje, prawda? Kiedy ma się do czego odliczać. Mati Fuczyło, cześć, zaczynamy właśnie z takim odliczaniem. Ja wiem, że to już lekko po wakacjach, ale warto przygotować się już teraz, bo bilety mogą uciec. 5 września, Chorzów, Stadion Śląski. Przygotujcie się, bo przed nami 90 minut emocji, historii i wielkiego widowiska. Mam na myśli mecz Polska-Anglia. Ikony polskiej i angielskiej piłki pokażą się na murawie. Jeżeli chcecie ich zobaczyć, no to bądźcie koniecznie. Teraz już muzyczna odnowa festiwal. Ta impreza już 26 lipca w Gorzowie i 14 sierpnia w Kielcach. Na scenie wielu artystów jak Igo, Kasia Sienkiewicz, Cortez czy Lemon albo Zalia. Jeszcze SK Music Tour 25 lipca, Giżycko, Maryla Rodowicz.
19: SK. SK. SK.
21: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
22: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci. To po wypadku na Krajowej 10 w miejscowości Nowa Góra niedaleko Płocka. Samochód uderzył w ogrodzenie. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR-u. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 4 pseudokibiców zatrzymanych. Są podejrzani o napad na przypadkowe osoby w Austrii. 2 mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski na lotnisku, 2 pozostałych w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. A przypomnę, w napadzie z zeszłego roku na autostradzie A9 w Austrii grupa pseudokibiców zatrzymała samochód 2 Chorwatów. Pobili ich i zdewastowali pojazd. Jak do tej pory za ten napad przed sądem wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Warunki są dobre, jednak mogą nadejść burze. To na szlakach turystycznych w Beskidach ostrzegają goprowcy. Na górskie wędrówki przypominają szczególnie o odpowiednim ubiorze. W podobnych warunkach turystycznych, jak również o burzach, informuje Karkonoski Park Narodowy.
0: My coś o burzach wiemy w Radiu
1: SK. Bardzo się utożsamiam z tą radą o dobrym ubraniu. Słuchajcie, nie idźcie dzisiaj na spacerek w klapeczkach, jak ja do pracy. To jest błąd. Dotarłem.
0: Ale to, słuchajcie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Warto robić formę na lato, bo się może właśnie w takich sytuacjach przydać, żeby przed burzą uciekać do pracy.
1: Człowiek nabiegał.
0: Matych Uczyło z wami zostaje.

0: to nowość od Stanach, ITP ITD. I 18 minut po 13 ustaliliśmy już to, że ledwie udało mi się tutaj do was zdążyć, bo złapała mnie taka potężna burza. No ale jestem. I pomyślałem, że no, może spacerek w klapkach będzie idealnym pomysłem na to, żeby dotrzeć do pracy. Nie był. Nie róbcie tego w domu, naprawdę. To jest sobota z SK Mati Fuczyło, cześć jeszcze raz, ale skoro ja już dzisiaj zaliczyłem darmowy prysznic, nie chcielibyście mnie teraz widzieć, no to pytanie, jakie przygody zaliczyliście ostatnio wy? A może nawet dzisiaj? Może nie tylko mnie dzisiaj złapał deszcz? Co u was? Jakie przygody was ostatnio spotkały? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. No może nie tylko ja jestem teraz taki mokry, no i z kimś się mogę utożsamić, albo ktoś ze mną. Radio SK. Wysyłajcie głosówki, a ja zaraz nas wszystkich rozgrzeję. Benson Boone, sorry I'm here for someone else.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: I po reklamie.

0: Physical to Dua Lipa w Radiu SK. A możemy tak trochę zamieszać i zagrać coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo są takie nowości, które naprawdę potrafią zaskoczyć, tak jak mnie dzisiaj ten deszcz. No i nie tak dawno ukazał się kawałek, który poniósł się szeroko po internecie, jak szalony. No i przeczytam komentarz spod teledysku do tego kawałka. Uwaga, cytuję. Słuchałem tego na słuchawkach, miałem wrażenie, że ktoś za mną idzie, odwracam się, a to przechodzi ludzkie pojęcie. A kto to ludzkie pojęcie przechodzi? On nazywa się Per Jean, a jego nowość to Sama i my gramy to w Radiu SK. Radio SK. A na Instagramie Radia SK możecie zobaczyć nowy teledysk do tego utworu z Łukaszem Zduńczykiem i Kasią Węsierską.

0: Tayo Cruz i Break Your Heart w Radiu SK. 24 minuty zostały już do godziny 14. To jest SK, ja to Mati Fuczyło. No i dostaję od was głosówki w temacie tej mojej dzisiejszej małej tragedii. Wybrania się do pracy w klapkach, no i złapania mnie przez deszcz. I to taki spory deszcz. Ale słuchajcie, Adam rzucił nową perspektywę na tę kwestię. Uwaga, głosóweczka od Adama.
1: Siema Mati, słyszałem twoje dwa wejścia do telefonicznej, niedawno na antenie. To, że zmogłeś i wybrałeś się do pracy w klapkach, to tylko dobrze o tobie świadczy. Tutaj jest taka aura, woda zalała pół miasta, że klapki i ręcznik idealnie się przydadzą. Pozdrawiam.
0: Każdy ma takie plażowanie, na jakie zasłużył. Radio SK. A u was dzisiaj jak? Wysyłajcie głosówki, mam nagrody.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!

0: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej velo.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: to DJ Goja i Jason Derulo. Mi Chico. I to jest w ostatnich dniach naprawdę ogromny hit. Ja wyobrażam sobie siebie w jakimś takim jacuzzi, słuchając tego utworu. A wy? On pasuje w sam raz, prawda? No ale pasuje też na imprezę, jeżeli jeszcze dzisiaj chcielibyście sobie taką urządzić. Fajnie by było. No a brakuje wam już tylko playlisty. Wiadomo, że to jest zawsze najtrudniejsze wybrać. No co zagrać? Co zagrać? Potem ktoś podchodzi i mówi, a weź zagraj to, a weź to zagraj. I tak dalej. No to lepiej zdać się na innych. Niech ktoś o tym pomyśli za was, niech już przygotuje wszystko. No i my możemy tym kimś być. Włączcie Eskę dziś w nocy, gramy Eskę Live Remix. Najlepsi DJ-e świata grają u nas swoje sety. A to między innymi Armin Van Buuren czy Lost Frequencies, a więc błędów to tam na pewno nie będzie. Radio SK. Same dobre muzyczne wybory. W apce też można słuchać przez całą dobę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
11: Istnieją takie atrakcje, na które nie każdy by wpadł, kiedy zastanawiałby się nad tym, co ciekawego można zrobić, ale jestem tutaj ja i ja chętnie wam o nich opowiem. Mati Puczyło to jest SK Summer City, a zaczynamy od propozycji dla fanów koni. Wyścigi konne czekają na was w wielu miejscach Polski. Jednym z nich jest tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Wpadajcie, bo tam w weekend i nie tylko można zobaczyć gonitwy i przenieść się nieco w czasie. Jeżeli jednak macie ochotę na śmiech, śmiech to zdrowie, wiadomo, to wpadnijcie na Polską Noc Kabaretową. Ta impreza pojawia się w wielu miejscach już niedługo. Ostróda, 31 lipca, 1 sierpnia to już Mrągowo, a teraz już opcja na cyrk. 21 lipca Zamość, tam cyrk Zalewski, 26 to Rzeszów.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
12: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na jeziorze Niegocin w Giżycku. Skuter wodny uderzył w nawodną stację paliw. 3 osoby są ranne, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
13: 11-latek pływający wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu. Skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową, wybijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
12: Ucierpiał chłopiec oraz dwie osoby przebywające w okolicach stacji. 11-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR-u. Front burzowy w centralnej i wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia IMGW dotyczą aż 14 województw. Część Podkarpacia objęły ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze z deszczem i silne porywy wiatru mogą występować do późnego wieczora. Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o trzecie miejsce. W nim dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia.
14: Dwie potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinałowych. Myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to trzecie miejsce powalczyć.
12: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Pierwszy gwizdek dziś o 23.
11: Dostałem przed chwilą głosówkę od Piotrka.
15: Pogoda normalnie jak na grillu.
0: smaży, aż wysmaży.
11: Słuchaj, ja nie wiem, gdzie tak smaży, aż wysmaży, ale duża część Polaków ci zazdrości, aż zazdrości. Ale niech smaży, Matti Fuczyło, Temper City, Self-Aware, zaczynamy.

0: Can't Hold Us. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. 17 minut po 14, to jest sobota, to jest Radio SK. Słuchajcie, widziałem wczoraj filmik, na którym jeden z polskich raperów został obrzucany jajkami na własnym koncercie. Nie do końca wiadomo, co tam się wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło, ale się wydarzyło. No i powiem szczerze, ja myślałem, że takie rzeczy to dzieją się tylko w filmach. No, bisu raczej tam nie było, no i omletu też raczej z tego nie będzie. Damiano David, The First Time, to już za chwilę Westę, będzie też Kaigo.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Biedronka. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie.

0: Jak romantycznie, prawda? Sienna Spiro, Great Expectations. 25 minut zostało do godziny 15. Sprawdzam, co dzisiaj u Was, jak wygląda sytuacja. No to, że ja dzisiaj bardzo zmokłem biegnąc do Was, to już ustaliliśmy. Ale jak się okazuje, nie tylko ja. Nathan wysłał głosówkę.
1: Siema. Ja łączę się w bólu, bo aktualnie rozważam catering po klientach. Co przeschnę trochę w aucie, to zaraz znowu wychodzę na chłodny prysznic. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, ale słuchaj, brzmi to całkiem nieźle. W aucie sauna, poza autem prysznic. Wszystko się zgadza. Tak dokładnie powinno wyglądać saunowanie. Radio SK. No, szkoda tylko, że to takie niezaplanowane.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK. Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. No, ja mam ważną wiadomość. Podwyżki będą... Nie żartuję, właśnie się o tym dowiedziałem. Problem polega tylko na tym, że to będą podwyżki ceny na stacjach paliw. No niestety, no ale są podwyżki, nie skłamałem. Eksperci mówią, że w przyszłym tygodniu może być nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze drożej. Ja chyba przykryję auto kocykiem, niech sobie odpocznie w garażu.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
5: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
4: Vito. Twój dom. Twój styl.
5: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
4: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
5: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
6: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok odpocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśni. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
15: Przez całe lato SK rozkręca wakacyjne imprezki. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour. W przyszły weekend nasza trasa zatrzyma się w Giżycku, a razem z nami królowa polskiej sceny. W sobotę na plaży w Giżycku zagra Maryla Rodowicz. Kolejny punkt SK Music Tour to Ełk. Tam 31 lipca zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, zespół T-Love czy Tede. Ta impreza również jest darmowa. Byłem wczoraj oddać butelki w automacie i prawdopodobnie pobiłem jakiś rekord. Przy trzecim worku to już nawet byłem zestresowany, bo czułem oddech pana za mną na plecach. No takie mam przygody właśnie, może wy macie lepsze. Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Ktoś mi mówi, że wasze przygody są ciekawsze. Tame Impala, Jenny i Dracula. Tak, gramy o 15.00.

0: Jacka.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aj. Fonzie!

0: Run Run River, tak nazywa się ten hit. A to David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK, 17 już prawie minut po 15. Dzisiaj przed nami mecz. Mecz o trzecie miejsce na mundialu. Francja zagra z Anglią, to o 23. No trzeba jeszcze trochę poczekać. Testuję nas ten mundial, prawda? Bo ta 23 to i tak wcale nie najpóźniejsza z godzin możliwych mundialowych meczów. Któraś z tych drużyn, czyli albo Francja, albo Anglia, będzie zadowolona, chociaż trochę, bo pewnie chcieliby być w finale. No i któraś, delikatnie mówiąc, zadowolona nie będzie, ale jedno wiadomo na pewno...
1: A, będzie się działo!
0: Macie faworyta? A jutro finał.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: sklep. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: I po reklamie.

0: Feel This Moment to Pitbull i Christina Aguilera Vesce. A to jest Sobota z Eską, to są hity na czasie i hitem jest też dzisiejsza pogoda w prawie całej Polsce, no bo w prawie całej Polsce są alerty przed burzami, są alerty przed jakimś deszczem szalonym, no i tak dalej, więc uważajcie na siebie dzisiaj. No nie brzmi to jak idealna weekendowa, wakacyjna pogoda. Takiej bym wam życzył, no ale no niestety, no jest jak jest. Ale sytuacja niedługo się uspokoi i wtedy można na przykład wybrać się gdzieś na urlop, nawet taki szybki, i my możemy wam w tym pomóc. Eska dowozi kampera. W każdy czwartek nasza ekipa przyjeżdża do was kamperem zatankowanym do pełna, a kluczyki na przedłużony weekend zostawiamy wam. No i możecie pojechać dokąd tylko chcecie, naprawdę. No to zastanówcie się, gdzie wybralibyście się wy i zgłoście się za darmo w aplikacji Radia Eska.
1: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: przerwy to coś.
1: No i wszyscy elo! To coś, tak nazywa się ten hit, a to White 2115, Palar, Vivi Simone, Mercury Veste. Tak gra SK latem, żeby nawet jeżeli lata trochę brakuje, to było chociaż w głośnikach. Swoją drogą właśnie dowiedziałem się, że dziś jest dzień słuchania. No to świętujcie dalej ze mną i z hitami na czasie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: śmieszne jest!
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie!
2: No, to będzie okazja!
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
10: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
9: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
10: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
9: Ulica Żagańska 68, Żary.
10: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
11: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
13: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Już w przyszłym tygodniu za darmo zobaczymy prawdziwe światowe gwiazdy. Przed nami Łódź Summer Festival. To największa impreza w Polsce miejska. Łódź zamieni się w festiwalowe miasto. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille czy Natalie Imbruglia, którą znacie z hitu Torn. Wśród polskich artystów też mocna reprezentacja. Na Łódź Summer Festival zagra Dawid Kwiatkowski, Zalia, PZ, Mata, BDOS 2115 czy White 2115. Impreza rusza w piątek, potrwa do niedzieli. SK będzie tam razem z wami, bo szykujemy niespodziankę. W Radiu SK mam dla was hit, który pewnie jutro usłyszymy w przerwie przed drugą połową finału mundialu. Shakira, Daj Daj będzie, a wcześniej jeszcze Mans Zelmerlow, no i jeszcze wcześniej jestem ja. Mati Fuczyło, cześć!

0: przy tym hicie to lato mogłoby trwać cały czas, prawda? Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata. To jest SK, a ja mam dobrą wiadomość. Tak naprawdę do ostatniego dnia lata to zostało nam jeszcze 67 dni, a do końca wakacji 44. I ta druga liczba wydaje mi się, że potrafi podzielić, prawda? Bo rodzice odliczają, młodsi no raczej proszą o to, aby czas się zatrzymał. Radio SK. Why, Shawn Mendes to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
4: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten hit już dobrze znamy, prawda? To Sanach i Daria Zawiałow, to Eldorado. 30 minut zostało do 17. Może coś nowego teraz? Co wy na to?
1: Zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. To teraz przeniesiemy się na Ibizę albo gdzieś, gdzie klubowe hity da się usłyszeć w naprawdę dużych ilościach. Bo to może być też SK dziś w nocy. W końcu przed nami SK Live Remix z setami najlepszych DJ-ów. Ale zanim to, a to jeszcze rozgrzewka i nowość. A tak poza tym mamy weekend, więc może poczujmy klimat weekendu. Meduza, Khalid, weekend. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: A i tak brzmią hity na latowesce. To Will Smith i Miami. To teraz może lecimy na wakacje? Co wy na to? Słuchajcie, zmieniło się to, jak wybieramy miejsca, do których się, no właśnie, wybieramy na wakacje, bo jeszcze niedawno Polacy zazwyczaj wybierali jak najcieplejsze kierunki. Zresztą sam taki byłem, sam tak miałem. No i to się, słuchajcie, zmieniło. Według ekspertów teraz wolimy jeździć tam, gdzie jest zimniej. Naprawdę, no żeby trochę się schłodzić, no bo upały to i tak już mamy w domu. No i na przykład coraz częściej latamy do Estonii czy na Litwę, zamiast do Turcji czy Egiptu. I w sumie ja to nawet rozumiem, bo to jest całkiem miłe uczucie, gdy klapki nie topią się pod stopami.
1: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2 plus 2 gratis. Limit 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Zawsze słysząc ten hit, mam ochotę stanąć na baczność. Alan Walker, Ava Max i Fade w Radiu SK 7 minut przed 17. W ostatnich dniach, no słuchajcie, było trochę ciepła, ale spokojnie, nic nie może potrwać za długo. Dzisiaj no, już można było troszkę popływać miejscami przez deszcz. Mi się zdarzyło, idąc tutaj do was. No a od jutra będzie już tylko chłodniej i chłodniej i chłodniej, no ale jeszcze podobno lato będzie. Jeszcze w lipcu możemy się spodziewać ciepłych dni. Za to gorąco będzie na przykład w naszej playliście Temper City Self-Aware, to już za chwilę zagram. Radio SK. To zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
1: I po reklamie.
4: Eska.
0: Eska.
16: W Radiu SK zawsze są najlepsze imprezki. Zbieramy dla Was letnie wydarzenia z całej Polski. To jest właśnie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już dzisiaj drugi wieczór niezłej imprezki w Gdańsku. Tam zatrzymało się męskie granie. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. duet, który doskonale znacie z Eski, z hitu Stygnie Lato, czyli Kuba i Kuba. Zagra też Wiktor Waligura, a więc pewnie pojawią się jego cztery pory roku. Na gdańskiej scenie wystąpi też Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut, czyli autorzy hymnów tegorocznej trasy. A już niedługo będzie okazja, żeby na żywo zobaczyć Ewę Farną. Ostatnio jest o niej głośno, po tym jak ogłosiła przyszłoroczny koncert na warszawskim Torwarze. Nie musimy tak długo czczekać, bo Ewa Farna zagra też 31 lipca w Mrągowie. Tam szykuje się festiwal 12 godzin Serce Mazur. Na tej imprezie oprócz Ewy Farnej pojawi się też m.in. zespół Lemon.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Muzyką się żyje.
18: Kazimierz Dolny jest aktualnie zagłębiem polskiej muzyki. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu Kazimiernication. Na scenie pojawi się m.in. Natalia Przybysz czy Paktofonika. Na tej imprezie miała też zagrać Kaśka Sochacka, ale niestety nie da rady wystąpić. Wczoraj poinformowała, że niestety dopadł ją wirus, ale znalazła godne zastępstwo. Zamiast Kaśki na scenie pojawi się Artur Rojek. Spojrzałem przed chwilą na transmisję z Tour de France. Wyścig trwa już 2 tygodnie. Dzisiejszy etap ma ponad 150 km, a panowie pod górę jadą 50 km na godzinę i to przez miasto jeszcze. Żeby tylko mandatu nie złapali, wy też nie złapcie. Mati Fuczyło, cześć!

0: 14 minut po 17. A to księżniczka od Sylwii Grzeszczak. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was, jak tam sobota. I okazuje się, że no tak, sobota może i jest, ale u niektórych uśmiechów brakuje. Radek się nagrał.
1: A ja mam ciche, mam nadzieję, tylko godziny z dziewczyną, bo niestety stwierdziła dzisiaj, że nigdzie nie chce jej zabrać, więc no, trzeba to jakoś ogarnąć. Pozdro.
0: Radek, ja nie chcę nic mówić, ale rozwiązanie nazywa się samo. No to myśl już tylko nad miejscem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już za chwilę Wesce, a tobie Radek dobrej zabawy na wyjściu.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: sprawy patrzą okazje.
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: że...
1: Ciekawe, czy jutro zaśpiewa ten kawałek.
0: No fire.
1: Shakira, Hips Don't Lie, bo przypomnę, że jutro przed nami historyczne wydarzenie. No po pierwsze finał mundialu, wiadomo, Hiszpania, Argentyna, ale finały mundialu, no to już w historii mieliśmy. Za to nigdy wcześniej nie było jeszcze występu muzycznego w przerwie meczu finałowego na piłkarskich mistrzostwach świata. Nigdy! A teraz będzie. Wiadomo, że piłkarze na boisko wrócą po dokładnie 18 minutach i 30 sekundach, a część muzyczna ma potrwać 11 minut i 30 sekund, dokładnie. No i w tę króciutką chwilkę na scenie mają pojawić się, uwaga, Shakira, Madonna, Justin Bieber czy BTS. Ciekawe, kto będzie bardziej zestresowany, artyści czy techniczni, którzy odpowiadają za to, żeby wszystko poszło zgodnie z planem co do sekundki. A jeżeli jeszcze kibice będą chcieli bisu, co wtedy?
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
3: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką.

0: 2,25 litra? 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Whatever turns you on to Axwell i Bon w Radiu SK. 8 minut zostało do godziny 18. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę na takie klubowe brzmienia, to jeszcze dzisiaj w nocy możecie ich się spodziewać w Radiu SK. W końcu SK Live Remix wraca nie tylko w piątki, ale też w soboty, a więc dziś w nocy możecie spodziewać się miksu pod najlepszych DJ-ów świata, a jednym z najlepszych DJ-ów świata jest Paweł Bogaj, który właśnie się zameldował w studiu. Dobiegł. Ja dzisiaj nie dobiegłem, wiesz?
1: Właśnie Łukasz mi mówił. A, sprzedał cię po prostu. Powiedział, że nie dobiegłeś, musiał czekać dłużej.
0: Musiał. Ale to zobacz, nie tylko tobie mnie sprzedał, ale też sprzedał mnie wszystkim słuchaczom Radia SK. I teraz ja się jeszcze sam sprzedałem, ale ty dobiegłeś, to tak z tego co widzę, to deszcz nie pada.
1: No
0: to
1: nie, nie pada. Stało? Dzisiaj jest wieczór, no u nas jest fantastycznie.
0: No to u nas jest fantastycznie, z Pawłem będzie jeszcze bardziej fantastycznie, z tego co widzę hity są, Wiktor Waligura będzie, no i Paweł będzie, a jak Paweł będzie, no to, to imprezka musi się udać, tak?
1: Oczywiście,
0: no,
1: zapraszam.
0: No to zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
7: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Jeśli nie wyobrażacie sobie wakacji bez dobrej imprezki, to się idealnie składa, bo my taką dla Was mamy. Za chwilę ją rozkręci Paweł Bogaj, ale to nie wszystko. Mamy też dla Was festiwalowe propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W przyszłym tygodniu Łódź zamieni się w jedno wielkie festiwalowe miasto. Przed nami Łódź Summer Festival. Na scenie światowe gwiazdy Sean Paul, Timbaland czy Bastille, a wśród polskich artystów też mocna reprezentacja. Na Łódź Summer Festivalu pojawi się Dawid Kwiatkowski, Zalia, PZ, Mata, BDS czy White. Ta impreza rusza w piątek. SK będzie tam z Wami i szykujemy dla Was niespodziankę. A dzień wcześniej, czyli w czwartek, łysy mężczyzna numer jeden na świecie do nas wpadnie. Na PGE Narodowym w Warszawie zagra Pitbull, a już jutro koncert naszego polskiego gwiazdora. Jeśli lubicie Oskara Cymsa, to wpadajcie do wsi Jeżowe, niedaleko Rzeszowa. Oskar zagra na Dniach Gminy.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
11: Muzyką się żyje.
12: Ogromne zainteresowanie koncertem Ewy Farnej. Kilka tysięcy biletów zginęło w zaledwie 9 godzin. Artystka ekspresowo wyprzedała wszystkie wejściówki na koncert na warszawskim Torwarze, a ten już 28 kwietnia w przyszłym roku. Ewa Farna zapowiada show z okazji 20-lecia działalności artystycznej, no a świętowanie rozpoczęła w Czechach, gdzie mieszka na co dzień. Udało jej się wyprzedać 3 stadiony, a teraz postanowiła docenić też swoich polskich fanów.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
12: 18 na zegarach. Zaczynamy oficjalną sobotnią imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj obchodzimy też Światowy Dzień Słuchania. No więc idealnie jest teraz włączyć SK i bawić się do hitów na czasie i słuchać ich uważnie. Paweł Bogaj, zapraszam. A muzycznie na początek zaproponuję coś od Wiktora Waligury. On będzie śpiewał o czterech porach roku, ale nie, my nadal cały czas w letnim vibe'ie.

wiele ognia w jednym kawałku. Fire, Fire, Shimza. Niedawno grał w Polsce. Ja sobie sprawdziłem przed chwilą jego najbliższe koncerty. I uwaga, Rumunia, Hiszpania i Włochy. Tak to się przedstawia, jeśli chodzi o Shimzę. 7,5 minuty po 18. Bawimy się wspólnie. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To są najlepsze hity na czasie. Słuchajcie, na Messengerze widzę, że bawią się z nami, uwaga, znajomi Magdy. Pozdrawiamy, którzy wpadli do niej na urodziny. I o tym spotkaniu informuje nas koleżanka Kinga. Oczywiście pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz przy Esce grillują, balują się, no i spotykają się ze znajomymi. Jak się spotyka ze znajomymi, to warto, warto zadbać o coś do jedzenia. Teraz Bydgoszcz, tam się przenieśmy, słuchajcie, no bo Bydgoszcz płonie. I to nie po papryczkach chili. Właściciel pizzerii Jolanta przeżył chwilę grozy, pewnie widzieliście ten filmik w internecie. Klient odmówił zapłaty 333 zł za zamówienie, zamówił dużo pizzy, no i nie odebrał. Zamiast wyciągnąć portfel, zaczął grozić, uwaga, wysadzeniem lokalu w powietrze. Teraz agresorem zajmuje się policja. No ale tak sobie myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby grozić wysadzeniem pizzerii? No strach pomyśleć, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że w menu jest hawajska. Radio SK. A u nas menu Black Eyed Peas.

0: Dobrze, że państwo nie mają kamer w studiu Radio SK, bo przyznaję się, tańczyłem. Gips, kukon, ty masz, to jest number two, jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę Radia SK. Wczorajsze notowanie sprawdzajcie na sk.pl i oczywiście jak wam się podoba jakiś numer, no to śmiało, proszę głosować. Kciuk do góry. 18, już prawie 19 minut po 18. Ostatnio, słuchajcie, w internecie popularny jest ten dźwięk. Proszę się skupić.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabusz! Masuj moje uda!
0: Ja nie ukrywam, że na przykład mi też by się przydał taki Roman. I taki masaż. Ja ostatnio bardzo, bardzo narzekałem na ból pleców, szczególnie okolice lędźwi. Pozdrawiam tych, którzy no, mają to samo. Jeszcze jakieś zakupy przed meczem Anglia-Francja też by się przydały, jeśli już jest taki Roman, który zrobi nam wszystko. Proszę się zgłaszać. Jeśli ktoś ma podobne potrzeby, no to my mamy takiego radiowego Romana i on spełni wasze wszystkie zachcianki. Dajcie znaka na eskowym Messengerze, czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór. Zbieram oczywiście listę zamówień, a na te szalone pomysły odpowiem eskowymi pakietami nagród. A też dorzucę świeżutki magazyn Radia SK, SK Story, także jest o co walczyć. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Eskowy Messenger czeka. Klikajcie w mikrofonik, no i gadajcie!

0: to oczywiście Hagel. I ile uszu, tyle koncepcji, co on tam śpiewa. Niektórzy mówią, że tam jest turynata, turynata, turynata i na końcu jest champagne. Ja się trzymam tej opcji. Sobota, champagne, oczywiście bezalkoholowy, jak najbardziej czasami wchodzi. Ważne, że buja. I to jest najważniejsze, jeśli chodzi o hity na czasie. Moving in the Sun, jakbyście szukali w internecie. 18.27 dokładnie. To jest oczywiście sobotnia imprezka. To jest też jednocześnie wakacyjna imprezka. Takie są najlepsze. I znalazłem idealny temat właśnie pod te wakacyjne klimaty. Podobno wakacje to jest najlepszy czas na odchudzanie. Tak twierdzą naukowcy w internecie. No, łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Zwłaszcza jak się poczuje zapach gofra nad morzem. Chociaż później patrzy się na cenę i jakoś to odchudzanie idzie.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

po godzinie 18. Proszę zrobić głośniej. Aneta pozdrawia z Atlanty. Oczywiście pozdrawiamy. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Proszę się chwalić na jaskowym Messengerze. Albo zadzwońcie 664-402-302. Linia też jest otwarta. Tutaj Aneta napisała, że potrzebuje w sobotę cienia. Troszeczkę chociaż. Bo u nich jest teraz 90 stopni. Ja się przeraziłem, ale sprawdziłem. To chodzi o Fahrenheity. Czyli na polskie to będzie jakieś 32 stopnie Celsjusza. Trzymajcie się tam w Atlancie. A dopiero jest 12.40 u nich, także pozdrawiam wszystkich Polaków podłączonych na emigracji. Kochamy was i pozdrawiamy, wracajcie do domu. Słuchajcie, internet jeszcze nie ochłonął po wielkim powrocie. A tu proszę, mamy kolejny odcinek telenoweli do sieci. Trafił właśnie filmik, ale są też zdjęcia, na którym pani mandaryna buszuje między gablotami z biżuterią. I świadkowie przysięgają, że no wjechała grubo. Wjechał gruby kaliber. Celebrytka mierzyła pierścionki z diamentem w wielkości dorodnej truskawki. Pierścionek wielkości truskawki, czajcie to? No w tej całej historii największy nie był pierścionek, tylko rachunek za ten pierścionek. Jak nic. A teraz bardzo fajny numer.

0: Nowość o Stanach ITP i TD. Nie wiem jak wy, ale ja dośpiewuję dziwne rzeczy do końcówek w refrenie. Nie będę teraz cytował, bo to się nie nadaje na antenę. Ale nadaje się na antenę to, że już tylko 5 minut zostało nam do 19. To jest bardzo ważna informacja. To jest oczywiście sobotnia imprezka. Ja przypominam, cały czas czekam na wasze wiadomości. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, Mateusz teraz, świeżo upieczony tatuś.
1: Pierwsze dni mężczyzny po porodzie dziecka są naprawdę fantastyczne. Aha. Potem żona wraca do domu.
0: Radio SK. Ja się zastanawiałem długo, czy to puścić, czy tego nie puścić, ale pff, niech się Mateusz martwi.

0: informacja. Więcej.
1: Więcej.
0: Jeszcze więcej.
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy od 20.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Finał Mundialu to nie tylko sportowe wydarzenie, to będzie festiwal muzyczny z wielkimi gwiazdami. Już jutro o 21:00 mecz Hiszpania-Argentyna, a przed nami, przed tym meczem zaplanowano ceremonię zamknięcia Mundialu. Wystąpi m.in. Robbie Williams, a według nieoficjalnych informacji na scenie ma pojawić się też Post Malone. W przerwie meczu będzie też koncert, który ma przypominać słynne halftime show, a wśród gwiazd m.in. Shakira, Madonna i Justin Bieber. Ze względu na koncert przerwa w finale Mundialu ma być wydłużona. FIFA oficjalnie poinformowała, że potrwa 18 minut i 30 sekund. Mundial króluje też w gorącej 20 Radia SK. Na miejscu pierwszym jest Shakira z hitem Die Die. To hymn mistrzostw świata, który zapewne jutro kibice usłyszą na żywo na stadionie. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujecie na ulubione hity i słuchacie listy hitów Radia SK w każdy piątek po 18. No a kawałek Die Die gram już teraz. Idealna, no idealny moment 19, żeby zaciągnąć zasłony w pokoju, zapalić świeczkę zapachową, na przykład o zapachu ananasa i mango. No i można też zrobić głośniej Radio SK, no bo będzie bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o hity na czasie, na początek 19 obiecana Shakira, dam dam. Dam dam, co się będę cykał, a nie wiem czy wiecie, nie wiem czy mówiłem, bo ja potrafię udawać Shakirę. Uwaga, proszę zrobić głośniej. Na na na na na na na na na na na na. To jeśli chodzi o tekst, to tyle się na razie nauczyłem.

0: Niespełna 21-letni, sombr, romantyczny, pięknie brzmiący, My Body Is Ready, tak ochrzcili ten kawałek, 30, 11, 12 minut, już za chwilę po 19, tak ten czas leci, szczególnie jak się ma wolne, szczególnie jak jest sobota, to jest trochę jak z pogodą i weekendem, jak macie wolny, to zawsze pada. Słuchajcie, zróbcie głośniej, ja się oczywiście nazywam Paweł Boga i możecie do mnie dzwonić, cały czas czekam na wasze telefony, no i głosówki, 664-402-302 albo eskowy messenger. Zdradźcie mi, czego potrzebujecie w ten sobotni weekend. Zaczęło się od tego.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabo!
0: Na pewno znacie ten kawałek.
1: Wymasuj moje umrę.
0: Pani się domaga masowania, a czego domagają się słuchacze Radia SK?
2: W ten sobotni wieczór potrzebuję wyjść już z pracy, iść napić się zimnego szejka i przeteleportować się na jakiś wyjazd za granicą, żeby odpocząć z Anetką.
0: O, ciekawe, kim jest Anetka. Pozdrawiamy gorąco, no mam nadzieję, że to się spełni.
3: Hej, na sobotni wieczór potrzebuję pizzy wielkości moich problemów, kogoś, kto za to zapłaci, pilota, no i alibi na poniedziałek.
0: Oj, a ja akurat nie mam czasu.

mam nadzieję, że Bibi Rexa nie obrazi się na to, co powiem, ale na początku ten kawałek, czyli New Religion, w ogóle mi nie siedział. Posłuchałem raz, posłuchałem 7, no i teraz bardzo mi się podoba. Bibi Rexa już za nami, zróbcie głośniej, 20 minut po godzinie 19. Karol z Kielc napisał mi coś takiego na Messengerze, że mamy końcówkę lipca, a to oznacza, że zaraz będzie jesień. O. Karol, jeśli u ciebie w lipcu jest już jesień, to pewnie w grudniu szukasz jajek wielkanocnych na 100%. Ja mam wrażenie, że Karol z Kielc to jest taki oficjalny ambasador narzekania na pogodę z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. No to żeby ci było trochę cieplej, żeby ta jesień odeszła.

0: Absolutnie, no jak Jason Derulo zrobi kawałek, no to mamy hit. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo. Na początku, Jason Derulo ma taką, taki schemat wydawania piosenek, że na początku wrzuca piosenkę na TikToka, jak jest sukces, to kończy tą piosenkę. To jest tip, pro tip Jasona Derulo. Jakbyście tworzyli jakiś numer, spróbujcie, może u was też zażre. Jeśli chodzi o fajne numery i znane numery, no to Justyna Steczkowska, ona jest znana i ma znane numery, ale podobno też szaleje nad basenem, czy tam w mikrobikini. No, oglądam, fotki robią wrażenie, ale umówmy się. Gdybym ja poszedł na basen w czymś takim mikro, no to zamiast portali plotkarskich pisałyby co najwyżej, nie wiem, Straż Miejska w rubryce zakłócenia porządku. Pani Justyna, no naprawdę, polecam zerknąć w sieci na te zdjęcia.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

Armin Van Buuren, Come Around Again w Radiu SK, 43 minuty po 19, czyli czekaj, liczę, 16 minut zostało nam do 20, sobotni wieczór rozkręca się na dobre. A ja już teraz, uwaga, przypominam, że dzisiaj od północy na naszej antenie SK Live Remix antenę przejmują i no i wasze głośniki, oczywiście najlepsi, najwięksi światowi DJ-e. Pojawią się m.in. Robin Schulz, Steve Aoki, Meduza, Kygo, czy właśnie grany przed chwilą David Guetta. Szykujcie odbiorniki na grubą noc. SK Live Remix w każdy piątek i sobotę w Radiu SK. Polecam! A ci, którzy zaspali, no to oczywiście w naszej aplikacji też możecie sobie posłuchać.

Nówka sztuka w Radiu SK. 7,5 minuty zostało nam do godziny 20. RMB, czyli Ring My Bell. Czyli chodzi o to, żeby sprawić coś takiego, że ta druga osoba poczuje radość i podniecenie. O tym właśnie był ten kawałek. Jak nie zanotowaliście, no to oczywiście możecie sobie sprawdzać, co dla was graliśmy na sk.pl. 6 minut niecałe zostało nam do 20. Za 3 godziny równo finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata. No czyli mecz o trzecie miejsce, a w nim dwie piłkarskie potęgi. Francja i Anglia, 23. Ten mecz startuje. Możecie mi się nagrać na Messengerze, za kim jesteście? Anglia czy może Francja?

0: test.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
3: SK.
0: SK. Summer.
6: Klaudia Mazurek, cześć, w żarach. Zerkam na repertuar kina Pionier. Już jutro na ekranie m.in. propozycja familijna, Minionki i Straszydła. To w 2D z dubbingiem i o godzinie 15.30. O 17.15 z kolei Zaproszenie, czyli amerykański film komediowy w reżyserii Olivia Wilde. A o 19.15 Odyseja, opowieść inspirowana słynnym eposem Homera. Sporo na ekranie także w Cinema City. Jeśli macie ochotę przejechać się do Zielonej Góry, to proszę bardzo, tam m.in. Takie jest życie, Wajana, Drzewo Magii, to jest Tory 5. Jeśli chodzi o horrory, to Obsesja, Backrooms bez wyjścia oraz Martwe Zło Ogień. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam!
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Muzyką się żyje.
7: Męskie granie robi przystanek w Gdańsku. Dzisiaj drugi dzień imprezy. Na scenie pojawią się m.in. Kuba i Kuba, Wiktor Waligura czy bracia Kacperczyk, a także autorzy hymnu tegorocznej trasy, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Za dwa tygodnie męskie granie przeniesie się do Wrocławia. A polski raper obrzucony jajkami i butelkami, wczorajszy koncert Sentino w Gdańsku musiał zostać przerwany. Już od początku koncertu sytuacja była napięta, aż w pewnym momencie w ogóle nie dało się kontynuować występu. Raper zdążył zagrać tylko dwie piosenki, no i w pewnym momencie dostał nawet butelką w głowę i zszedł ze sceny. Nie żeby coś, ale następny koncert Sentino zaplanowany jest na 31 lipca we Wrocławiu. Prosimy nie zabierać jajek.
3: Imprezka.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
7: 20 oficjalnie na zegarach, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Paweł Bogaj, witam i zapraszam na kolejną godzinę, a za chwilę gram nowość. Nowość, którą możecie już kojarzyć z TikToka Radia SK, a za chwilę więcej szczegółów. Ale zanim nowość, no to zagram hit od naszego Polaka rodaka. Andy Dez za chwilę. Andy Dez już teraz i jego Zakaria.

0: nowość? Nie? No to w takim razie ja powiem. Czas na nowość!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wczoraj premierowo zagraliśmy wam już ten kawałek na Eskowej antenie. Ostatnio mnóstwo tego na TikToku, Instagramie. Nawet nasza Kasia Węsierska w duecie z naszym Łukaszem Zduńczykiem zatańczyła do tego numeru w naszym radiowym studio. No oczywiście wszystko do zobaczenia i do polajkowania na naszym Eskowym Instagramie. Na kawałek. Kawałek już teraz do usłyszenia w Radiu Eska. Zróbcie głośniej. Perdzin sama. No ciekawe, czy wam zsiądzie. Radio Eska. Bo na TikToku się podoba.

0: Temper City w Radiu SK, prawie 18 minut po godzinie 20, bardzo dobry numer. Ostatnio nadużywam przy tym kawałku przycisku replay, naprawdę bardzo mi się podoba. Ja bym potrzebował jeszcze takich kawałków, naprawdę w tym stylu, ale pytanie jest jedno, czego wy dzisiaj potrzebujecie? Wszystko zaczęło się od tego, że pani potrzebowała masażu.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie Ramoś! Masuj moje uda.
0: No, więcej to sobie znajdziecie w internecie. No i pani potrzebowała masażu, ale czego wy potrzebujecie w ten sobotni, piękny wieczór? Proszę bardzo, wasze propozycje z Messengera.
2: Witam wszystkich, ten piękny sobotni wieczór. I teraz tak, co by mi się przydał taki roman? Roman to by mi się tutaj przydał do zmywania naczyń i do posprzątania. Oj, Romanie!
0: No ewidentnie pani czeka na swojego romana. Ktoś jeszcze? Co wam ma roman zrobić? Proszę, proszę dać znaka. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór?
3: No, ja bym chciała po prostu, żeby mąż mnie przez kilka minut nie denerwował i byłoby super, panie.
0: Niestety myślę, że gdyby pan Roman przyszedł, to mąż miałby się czym denerwować.

0: No, ci państwo potrafią przedłużyć lato. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money w Radiu SK. 27 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Ja dostałem od Mileny, tej Mileny, która w czwartek zgarnęła kampera, taką wiadomość.
1: Super się bawiły! Chyba nie oddamy wam kampera.
2: Na pewno nie damy wam z powrotem.
0: Pozdrawiam gorąco. Bawcie się dobrze, moi drodzy. W niedzielę, poniedziałek trzeba tego kampera oddać. Niestety, no takie są zasady. Olga też pozdrawia chłopaka Michała, który teraz kieruje. Jadą razem do Sopotu i podobno ona liczy, że on się oświadczy. Ja sobie tak połączyłem te dwie sytuacje, bo w eskowym kamperze jeszcze się nikt nie oświadczał, a przydałyby się takie oświadczyny. Jak zgarnąć eskowego kampera i się w nim oświadczyć? No mam to w trzech prostych punktach. Zapisujcie. Na początku pobieracie apkę Radia SK, później się zgłaszacie i później czekacie na telefon. Radio SK. A jak zadzwonimy, no to... Na szybkości musicie ogarnąć pierścionek.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielkie święto hortensji w Marszowie. W naszej wakacyjnej promocji teraz wszystkie hortensje aż 20% taniej. Ponad 1000 krzewów w wielu odmianach. Do wyboru hortensje bukietowe, ogrodowe, pnące, krzewy i drzewka na pniu. Dla każdego coś hortensjowego 20% taniej. Centrum Ogrodnicze Unipea w Marszowie przy trasie Żary Żagań. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
4: I po reklamie.

wy się czepiacie Wiśniewskiego i mandaryny? Radio SK. No bardzo nieładnie. A teraz Britney Spears. Dla wszystkich pań. Wiem, że lubicie.

właśnie 10 miejsce gorącej 20 w Radiu SK. Za chwilę 21 to oczywiście Sad Girls od Bibi Rexy i Davida Getty. Ja przypominam, że od wczoraj mamy dla Was świeże notowanie gorącej 20 na pierwszym Daj Daj od Shakiry. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, co będzie na pierwszym miejscu w kolejny piątek, no to proszę wbijać na SK.pl i głosować.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zawieszcie się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
8: Klaudia Mazurek, cześć ponownie w Żarach. A teraz propozycja dla tych, którzy lubią mocniejsze muzyczne brzmienia. Jeśli pod koniec wakacji macie ochotę wybrać się na festiwalowy wyjazd, to warto zajrzeć do Iłowej. Tam 21 oraz 22 sierpnia Park Dworski zameni się w ogromną plenerową scenę. To za sprawą festiwalu Park Beats. To 2 dni muzyki elektronicznej, a w tym roku na scenie m.in. Marlo, Westbam, Matt Bukowski, Calvi i Remi oraz Natalia Wojciechowska, a organizatorzy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec ogłoszeń, więc jeśli lubicie tego typu styl lub szukacie pomysłu na muzyczne zakończenie wakacji, to może być dobry pomysł. Pozdrawiam i miłego wieczoru.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
9: Muzyką się żyje.
10: W Radiu SK mamy dla Was idealną playlistę na wakacyjne imprezki. W każdy piątek po godzinie 18 gramy Wam SK Live Remix. Przez pierwsze 3 godziny słuchacie miksu SK-owych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin Van Buuren, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Afrojack. Dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy też w sobotę. Już dzisiaj po północy słuchacie najlepszych setów DJ-skich. Wszyscy klubowicze zostańcie z SK-ą w piątek po godzinie 20, no i w sobotę po północy. A jak?
2: Imprezka.
1: Imprezka.
2: Imprezka. SK.
10: 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Uwaga, znalazłem idealny cytat na sobotę. Dorosłość zaczyna się wtedy, gdy myślisz, że sobota to dzień na pranie, a nie na imprezy. No coś w tym jest, ja u siebie nie piorę. Ale to dlatego, że pralka mi robi pranie. Pozdrawiam gorąco, Paweł Boga i zapraszam na ostatnią godzinę imprezki. Jedna minuta po 20.

0: Rock, Run, Run, River. Takie numery też gramy w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, 10 minut po 21. Czas na sporo nowej elektroniki. Thomas Gray, on z hukiem wszedł w 2026 rok. Dokładnie 12 stycznia wypuścił wszystkim już w tym momencie znany kawałek Rumors. No, ten numer podbił parkiety i sceny na całym świecie. A jak będzie z tym nowym kawałkiem od pana Thomasa? No, przekonamy się już teraz. Heaven, gramy to w Radiu ESK.

0: ten gość zawsze jest w formie. Alex Warren w Radiu SK. Już prawie 19 minut po 21. Przed chwilą powiedziałem, jeśli chcecie kogoś pozdrowić, jeśli chcecie komuś coś powiedzieć przez Radio SK, no to jest taki sposób. Pobieracie SK-owego Messengera na swój telefon. W sensie Messengera pobieracie. Jak macie, to już nie musicie. I nagrywacie. Nagrywacie naciskając ten piękny mikrofonik. Proszę bardzo, kto się do nas dodzwonił? Halo, halo.
1: Właśnie dostałem SMS-ka od swojej żony, że szykuje coś dla mnie fajnego. Kochanie, już pędzę!
0: No i pięknie, no i liczę na to, że to nie będzie sprzątanie garażu. Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam całą ekipę, która się bawi tutaj z nami na działce z okazji urodzin Darii. Pozdrawiam Agatę, Simona, Damiana i no pijemy sobie, grillujemy, także jest fajnie, słuchamy oczywiście Ewki. Pozdrawiam Karina.
0: No i pozdrawiam gorąco, no to jeszcze ktoś, kto ostatni nagrał się na naszego eskowego Messengera.
3: Siema, Radio SK. My dzisiaj jesteśmy nad Wisłą. Dobrze się bawimy na urodzinach Wojtka. I teraz wszyscy...
0: 100 lat Wojtek, a ode mnie Wojtek Katy Perry. No taka fajna pani. Będzie o całowaniu.

0: fajna ta nowa bletka. Bletka i tańcz w Radiu SK, 28 minut po 21:00. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Bardzo dobrze trafiliście. Mam głosówkę, więc nie ośmielę się ją zagrać.
1: Cześć SK, pozdrawiamy
2: Piotra R
3: oraz Mateusza U
1: z ciepłego Poznania.
0: Pozdrawiam gorąco wszystkich z Poznania i tych państwa, którzy zostali przed chwilą wymienieni. Co ja czytam, słuchajcie, jeśli chodzi o Polskę, ponad 1/3 Polski jest zagrożona suszą. A eksperci ostrzegają, że to może doprowadzić do wzrostu cen żywności. No proszę uważać, proszę walczyć z tą suszą, no i w weekend polewać. Radio SK. Trawniki wodą, ludzie, o to mi chodziło.
4: Reklama. Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: I po reklamie.

0: Duke Dumont w Radiu SK. 16 minut zostało nam do godziny 22. Ja przypominam, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę Lady Gaga, a także uwaga, White 2115, nówka sztuka. Tytuł to coś. Zostańcie z nami, to chwilę przed 22. Ale ja jeszcze odbieram wasze głosówki, no bo żal nie puścić. Proszę bardzo, Kamil.
1: Siemanko, z tej strony Kamil. Właśnie sobie wracam z pewnej restauracji, mam bardzo dobrego hamburgera, o. Jadę się spotkać ze znajomymi i wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dziękujemy bardzo, smacznego tego hamburgera życzymy. Ktoś jeszcze?
2: Cześć wszystkim, pozdrawiam was, drogi. Jedziemy właśnie na imprezę, na najlepsze imprezy są w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych, Szymona, Piotrka, Agnieszkę, Kaśkę, całą ekipę wyjazdową.
0: No, pięknie to brzmi, cóż to musiał być za wyjazd, co tam się działo? Ktoś jeszcze?
3: No chłopie, ja ci powiem, że ja to i pod lewą, i po lewą. Także Syćkim, zdrówka życzę. I słuchaj, ta Radio SK.
0: Radio SK. Ten pan dzwonił z okolicy Zakopanego. Poczekajcie, niech ja sprawdzę. Ej, no nie, naprawdę? Naprawdę? No pobrało mi dwie dychy. No weź.

Można, można już skakać, słuchajcie, do góry. 5 minut zostało nam do 22. To jest oczywiście nowość od White'a, 2-1-1-5. Przypominam, dzisiaj mecz, tak, za godzinę Anglia-Francja. Ale dla tych, co nie lubią piłki nożnej, to uwaga, wielbiciele siatkówki, zróbcie głośniej. Również o 23 grają nasi siatkarze z Francją. Pokonali już Brazylijczyków prawie 20 godzin temu. No to myślę, że Francję też pykną. Ja oczywiście trzymam kciuki za naszych. Za was też trzymam kciuki oczywiście. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się.

0: SKS Summer City.
1: Witam się z Wami ponownie w Żarach, Klaudia Mazurek. Zajrzyjmy teraz do Żagania, bo tam wakacje wciąż nabierają rozpędu. Jeśli lubicie kino, warto pamiętać o kinie Inter. W każdy wtorek o 10 czekają tam bezpłatne seanse familijne, w czwartki o 17 z kolei filmy dla młodzieży. A jeśli wolicie potańczyć, to na dziedzińcu Pałacu Książęcego jeszcze dwa letnie wieczory z DJ-ami. 14 sierpnia zagra dla Was DJ Czaku, a dwa tygodnie później, 28 sierpnia, DJ Świerku. No i coś dla tych, którzy chcą po prostu zwolnić tempo w Parku Książęcym przez całe wakacje, plenerowe zajęcia jogi. Więc okazji do ruchu i chwili relaksu na świeżym powietrzu jeszcze nie zabraknie. Pozdrawiam i miłego wieczoru.
0: SK. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Sun.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.